0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Debiutanci.pl w Muzycznym Radiu.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Tydzień w regionie. Ekspres Jeleniogórski. Serwis informacyjny z Jeleniej Góry. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze.
2: Program przygotowany i sfinansowany przez miasto Jelenia Góra.
1: Sprawy społeczne.
2: Nabór do jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego do wydania jest znaczna kwota 4 600 000 zł. Udział w tworzeniu budżetu daje mieszkańcom realny wpływ na rozwój miasta, podkreśla prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
3: Chciałbym Państwa zaprosić do tego, żeby brać czynny udział w budżecie obywatelskim, zgłaszać wnioski, bo budżet obywatelski zmienia i to w sposób znaczący Jelenią Górę. Ja bym chciał tylko przypomnieć kilka inwestycji, które charakterystyczne są dla budżetu obywatelskiego, czyli te inwestycje jak chociażby związane z Sołtysią Górą czy z Zabobrzem. Ile mamy środków przeznaczonych na przyszły rok? To jest 4 600 000 zł. 2 600 000 to są na projekty inwestycyjne, 830 tysięcy to na projekty oświatowe, 570 tysięcy na projekty społeczne i 600 tysięcy na projekty zielone.
4: Jeżeli chodzi o małą infrastrukturę na terenach zielonych, Barbara Graczyk, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta. Od tego roku zależy nam głównie na zieleni, stąd też wprowadzone zostało ograniczenie, że mała infrastruktura, koszt tej małej infrastruktury nie może przekroczyć 50% kosztów całego projektu. I zdarzały się do tej pory takie sytuacje, że mieszkańcy mieli problem z szacowaniem kosztów, stąd też wychodząc im naprzeciw postanowiliśmy wprowadzić w regulaminie dodatkowy zapis, który mówi o tym, że jeżeli mieszkaniec zbyt nisko wyszacował swoje przedsięwzięcie, a wartość jego projektu nie przekracza maksymalnej wartości projektu w danej kategorii, to Wydział Merytoryczny w trakcie oceny projektu może podwyższyć ten koszt, tak żeby projekt miał szansę na realizację.
2: Projekty można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej JBO 2027.
1: Sprawy bieżące.
2: Jelenia Góra szykuje się do wprowadzenia inteligentnego systemu transportowego. Projekt dotyczy kluczowych elementów zarządzania ruchem, w tym komunikacji miejskiej, bezpieczeństwa pieszych i priorytetów dla autobusów transportu publicznego. Przedsięwzięcie wpisuje się w szeroki program poprawy mobilności miejskiej w aglomeracji jeleniogórskiej. Zadanie będzie realizowane w formie zaprojektuj i wybuduj, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
3: Jeżeli chodzi o ITS, jesteśmy na etapie rozstrzygnięcia. Zmieniamy termin rozstrzygnięcia z tego względu, że firmy zgłaszają nam zapytania, odpowiadamy, a to powoduje przesunięcie terminu, czyli już chyba teraz po raz trzeci przesuwamy termin. Miało być ostatnio 30 kwietnia. Niestety też wyszły zapytania, przesunęliśmy to na dalszy termin. To jest kwota znacząca, kilkadziesiąt milionów złotych. Jeżeli chodzi o drogi rowerowe, park and ride, bo tam mamy 12 park and ride zaprojektowanych, ale jednocześnie mamy też drogi rowerowe razem. Jest to podzielone na etapy. Pierwszy, o ile pamiętam, został już częściowo rozstrzygnięty, ale też przy jednym mieliśmy rozstrzygnięcie, ale się okazało, że wykonawca, było tylko jedno zgłoszenie, wykonawca nie doszacował tego zgłoszenia i musieliśmy to unieważnić. Jeszcze raz będziemy powtarzali, tu chodzi o drogę między innymi przez kładkę przy ulicy Francuskiej. Właśnie nie policzył tej kładki przy ulicy Francuskiej. To jest na zasadzie zaprojektuj i wybuduj, czyli teraz jest czas projektowania, a za mniej więcej 3 miesiące będzie czas powoli realizacji.
1: Jelenia Góra kulturalnie i aktywnie.
2: Karkonoska giełda minerałów, skał, skamieniałości i wyrobów jubilerskich. Już w najbliższy weekend w Jeleniej Górze Cieplicach. Poza lokalnymi okazami można będzie zobaczyć te z najdalszych zakątków świata. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze Cieplicach organizuje też warsztaty w wypłukiwaniu minerałów dla dużych i małych, a uczestnicy zdobędą certyfikat poszukiwacza złota, mówi dyrektor Muzeum Przyrodniczego Adam Łaciuk.
5: To będzie 64. Karkonoska Giełda Minerałów i tutaj nie tylko minerały, ale skały, skamieniałości i wyroby jubilerskie. Tu jest też ukłon wobec nie tylko dam, są spinki do mankietu, prawda, spinki do krawatu, ale takim głównym celem to jest pokazanie bogactwa naszych Karkonoszy, naszych Sudetów i zachęcenia ludzi, aby spojrzeli pod nogi, odwiedzając nasze góry i zwrócili na to uwagę, co można znaleźć i jak niesamowicie jest to ciekawe i jak rzadkie przecież nasze Sudety, to jest cała tablica Mendelejewa, plus do tego mnóstwo różnych minerałów, bardzo rzadkich i bardzo ciekawych. Giełda minerałów, 9-10 maj, to jest sobota, niedziela, od 9 do 17 serdecznie zapraszamy przed Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, Cieplicach.
1: Ekspres Jeleniogórski. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze. Tydzień w regionie. Reklama.
6: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w mrówce wszystko!
9: I jeszcze więcej! Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
8: Od morza do Tatr! W mrówce to wszystko mam!
1: Po reklamie.

0: Tydzień w regionie. Radio Ekspres Miasta Zgorzelec.
1: W Görlitz 5 maja odbyła się wspólna uroczysta sesja Rad Miast Zgorzelca i Görlitz. Symbol i praktyczny wymiar współpracy transgranicznej, która trwa już od dziesięcioleci. Burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz podkreślał, że współpraca obu miast ma znacznie głębsze korzenie niż współczesne porozumienia.
2: Powojenny podział Görlitz i utworzenie w jego prawobrzeżnej części polskiego Zgorzelca postawiły obydwa miasta w sytuacji szczególnie trudnej, bo podział objął także infrastrukturę konieczną dla ich funkcjonowania i zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców. Rozwiązaniem było nawiązanie współpracy. W ciągu 8 dekad przeszliśmy praktyczny kurs współżycia. Zanim pojawiły się wielkie słowa o partnerstwie, Europie i dobrym sąsiedztwie, były już konkretne potrzeby, konkretne problemy i konkretni ludzie, którzy musieli znaleźć ich rozwiązanie. Dzisiaj jesteśmy w innym miejscu. Od dawna już nie działamy z przymusu, lecz z wyboru. Świadomi, że wspólnie możemy więcej. Rozwijamy się, uczymy od siebie, dzielimy wiedzą, doświadczenie i know-how. Właśnie wchodzimy na kolejny poziom partnerskiego sąsiedztwa. Poziom poważnych projektów strategicznych. Takich, które mają zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo, dobrą jakość życia.
1: Wspólne projekty obejmują m.in. energetykę, gospodarkę wodną i transport.
2: To nie jest łatwe. Wymaga cierpliwości, zaufania i wielu rozmów. Ale właśnie w tym tkwi istota Europa Miasta. To nie symbol, lecz sposób działania.
1: Nadburmistrz Görlitz Oktawian Ursu zwrócił uwagę na znaczenie codziennej współpracy mieszkańców.
3: Podkreślam dziś, jak ważna jest nasza wspólna sesja Rad Görlitz i Zgorzelca jako wyraz silnej i rozwijającej się współpracy transgranicznej. Jej prawdziwa wartość wynika z codziennego zaangażowania mieszkańców, którzy budują relacje ponad granicą.
1: Jak zaznaczył, ważnym kierunkiem rozwoju jest także edukacja i integracja młodego pokolenia oraz rozwój nauki. Obaj samorządowcy zgodnie podkreślają, że przyszłość Europa Miasta zależy od dalszej współpracy, zaufania i wspólnych działań po obu stronach Nysy.
2: Projekty są różne, ale łączy je jedno. Wszystkie odpowiadają na pytanie, jak w praktyce zarządzać jednym obszarem życia, który formalnie należy do dwóch państw, do dwóch systemów prawnych i dwóch administracji. Wymaga cierpliwości, zaufania i wielu rozmów. Ale właśnie w tym tkwi istota Europa Miasta. To nie symbol, lecz sposób działania. Narzędzie, które pomaga nam wspólnie rozwiązywać problemy i lepiej przygotowywać nasze miasta na przyszłość.
0: Radio Ekspres Miasta Zgorzelec. Audycja powstaje we współpracy z miastem Zgorzelec. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie.
1: Program przygotowany i sfinansowany przez Filharmonię Dolnośląską w Jeleniej Górze.
0: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze zaprasza.
2: Marek Wroniszewski, dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Już 9 maja w sobotę o godzinie 18 w ramach karkonoskiego wieczoru kameralnego Mesaże Quartet ze swoją liderką i tutaj właśnie Małgorzata Wasiucionek-Potera, doskonale znana naszej publiczności skrzypaczka, która robi karierę nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, tutaj w zestawieniu z kwartetem i co bardzo się cieszę w programie między innymi kwartet smyczkowy demol Ludomira Różyckiego. W następnym tygodniu, czyli 15, mamy kolejną osobę, która wyfrunęła z Jeleniej Góry, ale co jakiś czas na szczęście do nas powraca. Mówię o Mariuszu Klimsiaku, doskonałym pianiście, nomen omen w tej chwili prorektorze Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Wykona dla nas przepiękny koncert fortepianowy G-dur Ravela. Oprócz tego w programie koncertu 8 symfonia G-dur Antonina Dworzaka i przepiękne preludium do popołudnia Fauna Claude'a Debussy'ego. Wszystko pod batutą Rubena Silvy. Trzeci z koncertów, który szczególnie Państwu polecam, to 22 maja. I tutaj osoba, która może nie do końca jeszcze nam wyfrunęła, ponieważ Radosław Droń, młody, znakomity dyrygent, jest jeszcze związany z naszym miastem, ponieważ na co dzień prowadzi szkolną orkiestrę symfoniczną. Natomiast też jest to artysta, który zdobywa coraz większe uznanie na wielu estradach i w Polsce, i poza granicami. I wspaniały repertuar. Dwie suity z Arlezjanki Georgesa Bizeta. Do tego bardzo ciekawa skrzypaczka Karolina Nawodczyńska, która wykona symfonię hiszpańską opus 21 Eduarda Lalo, a jako uwertura do koncertu będą Bachanalia z opery Samson i Dalila Camila Saint-Saensa. Również zapraszam bardzo serdecznie na ostatni z koncertów symfonicznych w tym miesiącu. To 29 maj, godzina 19, piątek. I tutaj w roli głównej Adam Wesołowski jako dyrygent, ale również jako i kompozytor. Usłyszymy właśnie jego Silver Concerto na dwa flety multimedia i orkiestrę. Jest to utwór, który nawiązuje do kopalni srebra i do jakby odgłosów, które kojarzą się właśnie z przemysłem wydobywczym. Sam jestem ciekaw, bo dokładnie też nie wiem, jak wyglądają te multimedia, na czym będzie to polegać. Na pewno będą odgłosy i na pewno będą też animacje, więc tutaj zapowiada się bardzo ciekawie. W zestawieniu z dziełami, które bronią się same, czyli Wolfgang Amadeusz Mozart, słynna symfonia G-moll i uwertura do Wesela Figara. Myślę, że koncert zapowiada się znakomicie. Oprócz tego bardzo serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy w ramach programu Efekt Chopina, realizowanego wspólnie z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Tym razem wystąpi pan Adam Kałduński, czyli osoba, która doszła do półfinału zeszłorocznego konkursu chopinowskiego. To w sobotę 30 maja o godzinie 19. Również w tym miesiącu dwukrotnie zapraszamy na niedzielne poranki muzyczne. 10 maja muzyczny wehikuł czasu, a 31 maja dzieciaczki rządzą. Podejrzewam, że pani Marta Sowińska wraz z zespołem przygotowała już jakieś rzeczy związane z obchodami Dnia Dziecka. Także zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie na wszystkie nasze wydarzenia.
1: Program przygotowany i sfinansowany przez Filharmonię Dolnośląską.
0: Szczegóły na stronie filharmonia.jgora.pl. Tydzień w regionie. Reklama.
3: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
4: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki w

0: jakaś historia i jakaś tajemnica. A dziś cofamy się w czasie do pierwszych dekad XIX wieku i usłyszycie m.in. o tym, jakie wałbrzyskie produkty cieszyły się dużą popularnością w krajach muzułmańskich, o związku wałbrzyszanki ze słynnym królem romantyzmu, a także o człowieku z Wałbrzycha, który miał w sobie coś ze szpiega. Najpierw w Japonii, a potem w Brazylii. O tym wszystkim opowie Magdalena Woch, germanistka, przewodniczka i badaczka dziejów Wałbrzycha. Zapraszam.
1: Wałbrzych, miasto tajemnic. Mamy w tym naszym mieście kilka postaci, które też po części są takie tajemnicze. No i właściwie ten nasz wałbrzyski rynek to było takie miejsce, gdzie swoją siedzibę znajdowały wałbrzyskie rody, no przede wszystkim te fabrykanckie. Ale nie tylko. No bo teraz, gdybyśmy myśleli o tych dawnych mieszkańcach Wałbrzycha, to ja mam taką swoją ulubioną rodzinę. Ta rodzina nazywała się Alberti i była to rodzina, która przyjechała do ówczesnego Waldenburga z okolic Hamburga, właściwie z tej najmniej sławnej dzielnicy Hamburga, San Pauli, gdzie ojciec naszego Albertiego, czyli tego, który dał początek wałbrzyskiej linii rodziny, pracował jako pastor. Dlaczego opowiadam o tym pokoleniu, które do Wałbrzycha nie przyjechało? Ponieważ to jest bardzo ważne, że pastor Julius Alberti i jego żona Dorotea Charlotta mieli 13 dzieci. To już jest wynik imponujący, ale z tej 13 pełnoletności dożyło dzieci 11. I na owe czasy, a jesteśmy tak mniej więcej w pierwszych dekadach XIX stulecia, to był wynik naprawdę imponujący. Dla naszej historii tej wałbrzyskiej, jeśli chodzi o potomków Juliusa Albertiego, taki duże znaczenie ma dwoje jego dzieci, a mianowicie córka pastora, Maria Amalia albo Maria Emilia, która wyszła za mąż za bardzo ważną osobistość XIX-wiecznego państwa niemieckiego. Ona poślubiła Ludwika Tieka, czyli pisarza, który przeszedł do historii literatury jako król romantyzmu. Nasza Emilia miała tutaj bardzo duże zasługi, jeśli chodzi o rozwój literatury, natomiast ona rzeczywiście bywała tutaj w naszym Wałbrzychu. Odwiedzała tutaj swojego brata Wilhelma i przywoziła tutaj Dorotee Tieck. Dorotee Tieck, czyli swoją córkę, która najprawdopodobniej zwiedzała Wałbrzych, bawiła się z wałbrzyskimi dziećmi. A dlaczego wspominamy o Dorotei Tieck? Jest to postać bardzo tajemnicza. Ona opanowała w stopniu doskonałym kilka języków obcych. Najprawdopodobniej było to 6 albo 7 języków obcych i była tak dużym geniuszem językowym, że kiedy przyjeżdżała do Wielkiej Brytanii, Brytyjczycy, Anglicy sami nie odróżniali, że ta dziewczynka, że ten język angielski dla tej dziewczynki nie jest językiem ojczystym. Oczywiście jej językiem ojczystym był niemiecki i ona wyrosła na doskonałą tłumaczkę. Tłumaczyła chociażby sonety Szekspira, które ukazały się w Niemczech i do dzisiaj uchodzą za najlepszy przekład właśnie w historii literatury niemieckiej, ale jej tajemniczość polegała na tym, że ze znanych sobie tylko powodów ona chciała, aby te tłumaczenia były podpisane imieniem i nazwiskiem jej ojca, Ludwika Tiecka, poety romantycznego, i właściwie badania dopiero dwudziestowieczne wskazały na to, że przez długi czas formalnie uważano, że Tieck był tłumaczem tych sonetów, ale tak naprawdę była to doskonała praca tłumaczeniowa Dorotei, czyli jego córki, jego i Marii Alberti.
2: Reklama. Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł.

0: chodzi o rodzinę Albertich, tak jak powiedziałam, i Dorotea Tick i jej mama bywały w Waldenburgu, bywały w Wałbrzychu, ponieważ one odwiedzały tutaj najstarszego potomka pastora z Hamburga, czyli Wilhelma Albertiego. Wilhelm Alberti, on naprawdę tak nosił trzy imponujące imiona, ponieważ tak naprawdę nazywał się Johann Gustav Wilhelm Alberti. Przyjęło się jednak używać jego trzeciego imienia. On był postacią niezwykłą, która naprawdę bardzo dużo zrobiła dla rozwoju XIX-wiecznego Wałbrzycha. A na czym polegała ta niezwykłość? Miał 15 lat, kiedy umarł jego ojciec. I kiedy odszedł pastor Alberti tam w Hamburgu, okazało się, że rodzina pozostaje praktycznie bez środków do życia. I ten 15-letni chłopiec, aby nie chciał bardzo pozwolić, aby jego mamie zostały odebrane pozostałe dzieci, w związku z tym postanowił wybrać sobie dobrą szkołę. Taką, która po w miarę krótkim cyklu nauczania pozwoliłaby mu na wykonywanie zawodu, który po prostu doprowadziłby go do dobrego statusu majątkowego. No i co wybrał nasz Wilhelm Alberti? On postanowił, ponieważ generalnie uwielbiał siedzieć w porcie w Hamburgu, oglądać odpływające i przypływające statki, a to jest wiek XIX. I na tych statkach w różne strony świata odpływa wówczas porcelana z Waldenburga, z naszego miasta, ale przede wszystkim na statki ładowane są ogromne ilości cudownego, białego, wykrochmalonego, płótna lnianego, właśnie z Dolnego Śląska, a dokładnie mówiąc z dawnego Wałbrzycha. I nasz Wilhelm Alberti, kiedy tak sobie siedzi na tym nabrzeżu, w porcie, w Hamburgu, postanawia pójść do szkoły handlowej. Cykl kształcenia w tej szkole to były około 2 lata. Później Wilhelm musiał jeszcze odbyć w jednym z domów towarowych praktykę, ale on podczas kształcenia się w tej szkole nawiązał znaczące znajomości, bo najprawdopodobniej poznał tam przedstawiciela rodziny Typferów z ówczesnego Wałbrzycha. Typferowie doszli do znacznych pieniędzy właśnie handlując już na początku XIX wieku płótnem lnianym, tu w Wałbrzychu, później na terenie dzisiejszego Dolnego Śląska, a później Typferowie zaczynają owo płótno eksportować. I na zaproszenie swojego przyjaciela, który mówi, Wałbrzych jest wówczas naprawdę mekką dla tych, którzy chcą się zajmować eksportem płótna lnianego, Wilhelm Alberti wyjeżdża do rejonu, na teren, którego właściwie praktycznie nie zna. On nie podróżował wcześniej, przyjeżdża tutaj do Wałbrzycha, do ówczesnego Waldenburga. No i po pierwsze mamy tu wątek miłosny. On się zakochuje się ze wzajemnością w rodzinie Dorotei Typfer. To jest przedstawicielka właśnie rodziny Typferów, ale co dla nas jest najważniejsze, to jest córka burmistrza Waldenburga. Rodzina Typferów mieszka już wówczas na wałbrzyskim rynku i nasz Wilhelm Alberti postanawia bardzo czynnie uczestniczyć w produkcji płótna lnianego.
1: Wałbrzych od zawsze był miastem pełnym tajemnic. Za fasadami kamienic kryją się historie ludzi, którzy robili wielkie fortuny, prowadzili interesy z odległymi krajami, a czasem żyli na granicy skandalu i tajemnicy. To miasto, w którym losy zwykłych mieszkańców potrafiły niespodziewanie połączyć się z wielką polityką, dyplomacją czy światem europejskich elit. I właśnie dlatego historia Wałbrzycha przyciąga do dziś, bo obok oficjalnych kronik istnieją jeszcze opowieści półoficjalne, miejskie legendy i historie, które brzmią momentami jak gotowy scenariusz filmu sensacyjnego. A my wracamy po przerwie.
2: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Co robi Wilhelm Alberti? On przede wszystkim zrzesza wałbrzyskich tkaczy płótna lnianego w taką spółdzielnię, w której panowie, bo to byli przede wszystkim mężczyźni, zaczynają produkować swoje lniane wyroby, ale już nie każdy sobie chałupniczo, tylko wszyscy pracują w jednym zespole. Jakie to ma znaczenie? To ma ogromne znaczenie, ponieważ Alberti jednocześnie znajduje w Hamburgu potężny rynek zbytu dla tego wałbrzyskiego płótna. Odbywa się to wszystko bez pośredników, czyli praktycznie cały zysk ze sprzedaży właśnie wpływa do rąk tkaczy, którzy zrzeszeni są w tej spółdzielni. Ale Alberti idzie jeszcze krok dalej. On tutaj w Wałbrzychu wprowadza nowy sposób bielenia płótna lnianego, a mianowicie do tej pory to bielenie odbywało się na słońcu. Była to praktyka bardzo powszechna, bardzo często stosowana, natomiast powiedzieć należy, że bardzo mocno uzależniona chociażby od warunków atmosferycznych. Nasz Wilhelm Alberti wprowadza do bielenia płótna czynniki i odczynniki chemiczne, co z jednej strony uwalnia ten proces od właśnie warunków atmosferycznych, ale przede wszystkim przyspiesza proces bielenia płótna i sprawia, że ono jest jeszcze bardziej białe, takie doskonałe w swojej formule. Od razu włącza się nasz Alberti bardzo mocno w życie socjalne w Wałbrzychu, bo chociażby jak czytamy w kronikach Kościoła Zbawiciela, Kościoła Ewangelickiego w Wałbrzychu, to właśnie rodzina Albertich należy do grona szczodrych fundatorów wyposażenia tego kościoła. A potem Alberti doczekuje się trzech synów i jego synowie przejmują pałeczkę po swoim ojcu. Oni również wprowadzają w Wałbrzychu doskonałe rozwiązania technologiczne dalej w procesie produkcji płótna lnianego. Dwaj starsi synowie, młodszy w tym czasie, o którym mówimy, jest rok 1818, dwaj starsi synowie wówczas tylko i wyłącznie oni mogą wspomagać ojca, młodszy syn jest jeszcze za mały, ale tak czy inaczej to synom Gustawa Albertiego, Johanna Gustawa Wilhelma Albertiego zawdzięczamy założenie w Wałbrzychu potężnej fabryki tekstylnej, w której wprowadzono po raz pierwszy na kontynencie europejskim, bo w Anglii takie rozwiązania wprowadzone było kilka lat wcześniej, pierwszą mechaniczną elektryczną przędzalnię lnu. To było wyzwanie i wydarzenie naprawdę ogromne, ponieważ w tej przędzalni braci już wówczas Albertich to tkanie lnu odbywało się na 1000 krosien. A 7 lat później, w roku 1825, tych krosien było już 5 razy więcej, czyli 5000 krosien. I dzięki temu bracia Alberti nie tylko produkowali fantastyczne materiały o dużej jakości, ale przede wszystkim była to produkcja bardzo, bardzo szybka. A kto kupował wałbrzyski len? Jedną z tajemnic, która gdzieś dopiero teraz pojawiła się i została rozwiązana, były właśnie rynki zbytu, bo my wiemy, że Alberti swoje towary eksportowali praktycznie do całej Europy, do krajów całej Europy kontynentalnej, natomiast mało kto wiedział, że takim potężnym obszarem zbytu, jeśli chodzi o ich produkcję, były rynki muzułmańskie, ponieważ ten wałbrzyski len, ale tkany troszeczkę inaczej niż dla Europy, on nie był przede wszystkim krochmalony, to płótno, było takie bardziej miękkie, powiedziałabym, splot był bardziej luźny. Ten wałbrzyski len w XIX wieku sprzedawany był dla muzułmanek.
2: O tajemnicach przyszłości Wałbrzycha opowiada Magdalena Woch z Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia.
3: Reklama. Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
4: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.

0: Muzułmanki kupowały wręcz w ilościach hurtowych wałbrzyskie płótno lniane, ponieważ one szyły z tego swoje szaty. Przede wszystkim to, co nosiły na głowach, czyli kwefy, różnego rodzaju zasłony. I rzeczywiście do początku XX wieku bracia Alberti i ich tkalnia mechaniczna z Górnego Wałbrzycha cieszyły się właśnie w tych wówczas bardzo egzotycznych dla Europejczyków krajach muzułmańskich wielkim, wielkim uznaniem. Ale jeśli myślimy o zamorskich podróżach i o dawnych mieszkańcach Wałbrzycha, to nie powinniśmy zapomnieć o jeszcze jednym mieszkańcu wałbrzyskiego rynku, ponieważ obok rodziny Albertich, którzy akurat na wałbrzyskim rynku nie mieszkali, ale byli skoligaceni z rodziną Typferów, takim bardzo ważnym rodem wałbrzyskim z domami na wałbrzyskim rynku. Obok tej rodziny Typferów mamy jeszcze jedną rodzinę bardzo znaczącą dla historii naszego miasta, rodzinę Treutlów. Oni zostali podniesieni do stanu szlacheckiego dzięki działalności urodzonego właśnie tu w Wałbrzychu Karla Georga Treutla. To była postać niezwykła, chociaż mam czasami wrażenie, że ciągle w historii naszego miasta zapomniana. Studiował na wielu europejskich uniwersytetach, ale dlaczego ten Karl Georg jest taki ważny dla naszego miasta? On po ukończeniu studiów wstąpił do korpusu dyplomatycznego i bardzo szybko jego przełożeni rozpoznali u niego bardzo znaczące zdolności dyplomatyczne. Tak znaczące, że został wysłany do wówczas dla mieszkańców Śląska bardzo egzotycznego kraju, ponieważ przez 2 lata był sekretarzem ambasady niemieckiej w Japonii, w Tokio. On przeszedł do historii z takim przydomkiem Szara Ekscelencja. I właściwie już możemy się domyślać, że to bycie sekretarzem w Japonii, w ambasadzie niemieckiej, to była tylko taka przykrywka, ponieważ tak naprawdę nasz wałbrzyszanin Karl Georg Treutl zajmował nieformalnie się tam wojskowością. On był takim przedstawicielem ambasady niemieckiej, który wbrew swojemu tytułowi bardzo często uczestniczył w spotkaniach wojska, wojskowych, bardzo przyglądał się również japońskiej armii. Ja lubię sobie wyobrażać, że był troszeczkę chyba takim szpiegiem. I chyba był tak bardzo ważny dla ówczesnego państwa pruskiego, że napisano właśnie o nim książkę. Książkę o tytule Die Graue Exzellenz, czyli Szara Ekscelencja. Po 2 latach w Japonii Karl Georg Treutler, wałbrzyszanin, został skierowany na inną placówkę dyplomatyczną, a mianowicie z Japonii pojechał do Brazylii, do Rio de Janeiro, gdzie również pracował w ambasadzie niemieckiej. Przebywał tam krótki czas, niewiele ponad 3 lata, ale rzeczywiście napisał rodzaj pamiętnika, książkę, która nazywała się Das Japanbuch, czyli Księga Japońska, w której opisuje nie tylko pobyt swój w Japonii, nie tylko życie codzienne i życie w placówce dyplomatycznej, ale ona jest też pięknie ilustrowana i obrazami, i rysunkami sporządzonymi właśnie specjalnie przez jego siostrę Dorotheę Treutler, która przez rok wizytowała go właśnie w Japonii, specjalnie dla tej książki. No i później z Brazylii ścieżki kariery Karla Georga Treutla powiodły go na kolejną placówkę dyplomatyczną. On przez długi czas pracował w Norwegii. I właściwie dzisiaj myślę sobie, że to niezwykła, tajemnicza postać, ponieważ skoro jej działalności poświęcane były książki, musiał to być naprawdę niezwykły człowiek.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, współtwórca Muzeum Tajemnic i Eksploracji w Kamiennej Górze www.sudety.pro. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: to promocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
3: No właśnie, my mówimy dzień dobry, bo zegar powiedział nam, że jest godzina 7 i zaczynamy od dwóch dobrych wiadomości. Pierwsza jest taka, że oto sobota jest w kalendarzu, jest 9 maja, a druga, że będzie cieplej. No może nie jakoś szałowo bardziej ciepło, ale odrobinkę na pewno. Od 12 do 15 stopni i nawet słońce będzie na niebie. Czego chcieć więcej? Podwójnej kawy chyba, żeby ktoś zrobił. Radek Major, witajcie.

0: To dziewczę o tak delikatnym głosie to nikt inny, tylko sama Wiktoria z Wolińska. Ta piosenka nosi tytuł Chowany, a o poranku to człowiek by chciał się schować, nieważne czy jest sobota czy poniedziałek, pod kołdrę i z niej nie wychodzić i sobie drzemać jeszcze dłużej, dłużej niż teraz.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama.

0: jeszcze wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
4: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
8: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio o poranku.
9: Sprawdzamy godzinę.
10: 13, prawie 13 minut po 7. Sirena i Chucky, Bugatti Riding.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: No i kwadrans po godzinie 7. Jak jest kwadrans, to my zaglądamy raz jeszcze do kalendarza, w którym to zapisano, że sobota jest 9 maja. To jest 236 dni do końca roku. Słońce sobie wstało o 5.17, zajdzie o 20.31, a ten dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin 21 minut i będzie trwał 15 godzin i 14 minut. Mamy Dzień Unii Europejskiej, jest Dzień Okulistyki, jest też Dzień Sprawiedliwego Handlu, a także Dzień Ptaków Wędrownych. Do tego wszystkiego Grzegorz, Karolina i Stefan mają imieniny. Wszystkiego co najlepsze życzy Muzyczne Radio. Zaglądamy jeszcze do kalendarium muzycznego, bo to tutaj jest najważniejsze. 102 lata temu urodził się Bułat Okudżawa, bard, poeta, kompozytor ballad. Zmarł w roku 1997. W roku 1949 urodził się Billy Joel, muzyk rockowy i kompozytor, niestety nie polski. W roku 1953 urodził się John Victor Edwards, basista zespołu Status Quo. W roku 1962 zaś urodził się David Gahan, wokalista formacji Depeche Mode. W roku 1975 urodził się Nick Wicedal, perkusista formacji Nickelback, a w roku 1984 na świat przyszedł Bisz, czyli Jarosław Jaruszewski, polski poeta, raper, producent muzyczny, członek zespołu BOK oraz duetu Bisz-Radex. Robert Miles odszedł do największej orkiestry świata już 9 lat temu, a 6 lat temu to samo uczynił Little Richard, pianista i piosenkarz rock'n'rollowy, urodzony w roku 1932, który odchodząc miał lat 87.
0: Kalendarium regionu.
1: Ekspresem zaglądamy do kalendarium regionalnego. 9 maja roku 1945 Armia Czerwona zajęła 15 miast na Pogórzu Sudeckim od Lubania przez Jelenią Górę po Dzierżoniów i Paczków. W roku 1979 zaś w trakcie prac drogowych grupa robotników odnalazła skarb złożony z 95 monet. Znalazcy podjęli próbę sprzedaży monet. Dzięki sprawnej akcji prokuratury monety odzyskano i przekazano Muzeum Karkonoskiemu. A w roku 1971 we Wrocławiu zmarł poeta i prozaik Rafał Wojaczek. Jego twórczość zalicza się do kręgu poetów wyklętych.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: O, kolory lata by się zdecydowanie przydały. Póki co to mamy kolory czegoś pomiędzy wiosną a w pół do jesieni, ale spokojnie, to ma się zmienić. Znaczy przynajmniej powinno. 24 po 7 mamy dla was coś.
1: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
0: Ten człowiek skończył dzisiaj lat 77. Nazywa się Billy Joel, a piosenka nazywa się Uptown Girl. I jakże ładna to jest piosenka. Optymistyczna.

0: Świat na głowę. To, że się wali, to należy temu powiedzieć zdecydowanie nie. Niech, że się nie wali, niech, że nie sprowadza do parteru. Damy radę ze wszystkim, tak by można rzec. I to by się trzymało, zwłaszcza, że jest i ona, ta jedyna. Gnita nazywa się i ona mówi szerokości nam i powodzenia w życiu. I to wcale nie jest piosenka dla kierowców używających CB Radia. 7:29.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Wrócimy do Was dosłownie za sekundę.
1: Reklama.
3: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
4: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
5: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zaprasza Ultima Auto, dealer Omoda i JQ.

0: północnego wschodu.
1: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Jak tam się czujecie, powiedzcie, bo ciśnienie jest wysokie, 1020 hektopaskali na barometrach w stolicy regionu, ono takie pozostanie. Biometr mamy obojętny, a jeśli chodzi o jakość powietrza, to na przeważającym obszarze regionu niestety ono jest ledwie dobre, czyli obowiązują jasno-żółte alerty smogowe, a pewna część regionu też jest pod znakiem bardzo dobrej jakości powietrza. A teraz Beata Nowicka i raport regionalny.
3: Naprawa gwarancyjna dylatacji na moście nad Starą Odrą w Głogowie.
4: Do niedzieli do godziny 7 rano.
3: Ścieżka rowerowa połączy Krzeszów z Chełmskiem Śląskim.
5: Ma być przedłużeniem biegnącej śladem dawnej linii kolejowej ścieżki z Kamiennej Góry do Krzeszowa.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
3: A na początek dzienniki gwiazdowe Stanisława Lema na scenie Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. To spektakl, w którym czekają widza wiry czasowe, spotkania z obcymi cywilizacjami i wyprawy w kosmiczną przestrzeń. Premiera przedstawienia w sobotę, a wieczór premierowy dla publiczności zaplanowany na niedzielę 10 maja na godzinę 19. Zaprasza dyrektor Zdrojowego Teatru Animacji Andrzej Bartnikowski, reżyser dzienników gwiazdowych.
6: To jest drugie podejście do dzienników gwiazdowych. Pierwsze było wiele już lat temu, w 2015 roku. I po latach stwierdziłem, że chciałbym jeszcze raz zmierzyć się i z Lemem, i z tym tekstem. W sumie będzie to mocno inny spektakl niż ten, który kiedyś tam zrobiłem. Bardziej tu chciałem się skupić na wydobyciu takich filozoficznych treści z tych dzienników gwiazdowych, bo jest ich tutaj bardzo dużo. Mamy tutaj i motywy jakiejś antyutopii, gdzie Lem opisuje cywilizację Pantyjczyków. Wszyscy odgrywają role, którymi się zamieniają i nie wiem, jednego dnia ktoś jest wysokim urzędnikiem, drugiego dnia jest sprzątaczką, jednego dnia jest mamą, drugiego dnia jest tatą, trzeciego dzieckiem i tak dalej. Także mamy tutaj elementy antyutop, mamy tutaj elementy takiego klasycznego science fiction, mamy tu dużo różnych konwencji tak naprawdę, które my próbujemy łączyć. Teatr lalek z teatrem psychologicznym, teatr formy z teatrem realistycznym i to wszystko udało się połączyć w spójną całość, jest zmienna, ale jednocześnie to wszystko tworzy spójną opowieść, która prowadzi widza od punktu początkowego do punktu końcowego w sposób, myślę, logiczny, przemyślany i atrakcyjny i taki, że każdy zrozumie, o czym jest ta opowieść, jak się rozwija i do czego zmierza. Bardzo gorąco zapraszam na spektakl Dzienniki Gwiazdowe w mojej reżyserii w Zdrojowym Teatrze Animacji. Spektakl, w którym próbujemy łączyć teatr lalek z teatrem psychologicznym, teatr formy z teatrem dramatycznym, spektakl, w którym bardzo dużo będzie się działo i spektakl, w którym po prostu spotkacie Państwo niezwykle ciekawych bohaterów nie z tego świata.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: Szykuje się naprawa gwarancyjna dylatacji na moście nad Starą Odrą w Głogowie. W związku z tym z soboty na niedzielę z 9 na 10 maja zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu na moście nad Starą Odrą w ciągu drogi krajowej nr 12.
4: Prace będą prowadzone do niedzieli do godziny 7 rano i obejmą dylatację na jezdni w kierunku miejscowości Serby. W czasie robót ruch na moście będzie odbywał się wahadłowo i kierowany przez osoby do tego upoważnione. Wykonawca apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do zmienionej tymczasowo organizacji ruchu. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
3: Jeszcze w tym roku mogą ruszyć prace przy budowie ścieżki rowerowej pomiędzy Krzeszowem a Chełmskiem Śląskim. W tej sprawie trwają ostatnie uzgodnienia, a więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
5: Tak, ja zacznę od wyjaśnienia, że trasa łącząca te dwie miejscowości ma być przedłużeniem biegnącej śladem dawnej linii kolejowej ścieżki z Kamiennej Góry do Krzeszowa. Gmina Wiejska Kamienna Góra przejęła tę trasę od PLK. Prace projektowe już się niemal zakończyły i jeśli wszystko pójdzie dobrze, jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tego odcinka.
7: Tej infrastruktury brakuje cały czas. Drogi, szczególnie w terenie górskim i podgórskim, są wąskie, nie mają poboczy, a ludzie są coraz bardziej aktywni i rzeczywiście ta ścieżka Kamienna Góra Krzeszów cieszy się bardzo ogromnym zainteresowaniem.
5: Powiedział Patryk Strauss, wójt gminy wiejskiej Kamienna Góra. Odcinek z Krzeszowa do Chełmska Śląskiego ma około 6 km i biegnie po prawej stronie drogi łączącej te dwa miasta. Dzięki niemu rowerzyści i spacerowicze mogliby dojechać z Kamiennej Góry aż do Chełmska, nie wjeżdżając w zasadzie na drogę publiczną. Co najważniejsze, są już pieniądze na realizację tego projektu.

0: W ramach cyklostrady dolnośląskiej. Zresztą jest to jeden z ciekawszych projektów realizowanych wspólnie z Urzędem Marszałkowskim.
1: Dużo taka ścieżka kosztuje?
0: No trzeba liczyć mniej więcej 1 000 000 zł na 1 kilometr, więc to są duże pieniądze i bez pieniędzy zewnętrznych no, nasza gmina nie byłaby w stanie zrealizować samodzielnie.
1: Ścieżkę rowerową po dawnej linii kolejowej 330 z Kamiennej Góry do Krzeszowa wybudowano w 2018 roku. Chociaż nie ma na niej liczników wejść, to szacuje się, że rocznie użytkuje ją kilkadziesiąt tysięcy osób. Z Kamiennej Góry dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
2: Z kolejnym raportem o 9.30 pojawi się w studio Jacek Rogulski. Zapraszamy.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
2: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
6: Tanie tutaj jest Stokrotka.
0: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.

0: Żleczka z nowym numerem Komu miałabym powiedzieć? Nie wiemy komu, ale wiemy, że kolejna w...
1: Chcecie mieć przy sobie...
0: W szeregu. To Marie Flor z piosenką Malbar. A teraz na zegarze to jest 7:44, za 16 minut minie 8. Trochę szaro nam się ten dzień zaczął, ale nic, słońce też ma być.

0: Hello, Xigala i Ellie Goulding, All By Myself. Bardzo ładny numer, bo pełen energii, energii potrzeba człowiekowi nawet w sobotę. To nie jest taki dzień, że tylko lenia się ma. To jest dzień, kiedy trzeba wstać i coś zrobić zapewne. Czy zakupy, czy posprzątać, czy ogarnąć, czy po prostu wstać, bo jakże to grzech na 10 minut przed 8 być w łóżku. No właśnie, kto powiedział, że jest 10 przed 8?
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Panie i panowie, pozwólcie, że sprawdzimy, co w horoskopie zapisano nam w gwiazdach. Otóż barany warto postawić nawet na ryzykowną kartę. Wkrótce może okazać się asem w rękawie. Byki, nie ma co obawiać się propozycji, zwłaszcza gdy związane są z wyjazdami lub imprezą. Bliźnięta będą pełne energii, jej nadmiar warto wyładować w działaniu. Wszystko się ułoży. Raki, sobota sprzyja aktywności, ale z umiarem. Można dziś liczyć na korzystny wpływ planet. Lwy gdzieś się wybiorą i wyjadą. Dzień sprzyja zakończeniu starych i zaczynaniu nowych spraw. Panny będą pracowite i obowiązkowe. Warto myśleć o sobie, nikt inny za was tego nie zrobi. Wagi poczują tęsknotę za przeszłością, ale może okazać się to trudne i nie do zaakceptowania. Skorpiony zapragną w towarzystwie zaakcentować swoją obecność. Nie wszystkim się to spodoba. Strzelcy będą spokojniejsi niż zazwyczaj, choć weekend sprzyja aktywności i szaleństwom. Koziorożce pozbędą się starych spraw albo niektórych znajomych. Czas na nowe przyjaźnie. Wagi powinny w weekend zaufać sobie, ewentualnie tylko dobrze sprawdzonym przyjaciołom. No i ryby nie wolno łamać przepisów, nawet w krótkiej trasie. Los może być w sobotę niełaskawy. A czemu tu dwa razy wagi? Ależ się porobiło. No dobra, to jedno w bonusie. A dzisiaj jest sobota, jest 9 maja, 236 dni do końca roku. A to, co jest dziś ważne, to również fakt, że mamy Dzień Unii Europejskiej, Dzień Okulistyki, Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu i Światowy Dzień Ptaków Wędrownych. Imieniny z kolei mają Grzegorz, rozważny, roztropny i dowcipny, Karolina, towarzyska, lubi zmiany i podróże, a także Stefan, ambitny, dobry doradca. Urodziłeś się 9 maja, musisz wiedzieć, że jesteś pełen pomysłów, które najczęściej udaje się zrealizować. Takie osoby są miłe, spokojne, czasami zbyt mocno przywiązane do życiowych wygód, co potęguje się z wiekiem. Lubią to, co pewne i sprawdzone, niechętnie odnosząc się do technicznych nowinek i nowoczesnych udogodnień. Szczęśliwa cyfra 5, kamień szlachetny turkus, a sprzyjający znak zodiaku – koziorożec.
1: Muzyczne radio. Dzień dobry wszystkim.

0: Młodzieniec niewysokiego ponoć wzrostu, stąd ten przydomek Bambino. V to Bambino, a swoją drogą są tacy, którym to Bambino to może się kojarzyć z pocztówkami i odgrywanymi z takiego gramofonu. Są i tacy, którzy go kojarzą, obydwu pokoleniom. Zapewne było miło, że pojawił się u nas ten numer. Chyba wiem. Za chwilę ósma.
1: Tak gra Muzyczne Radio o poranku.
0: I grać będzie, tylko jeszcze wiadomości będą.
2: Reklama. Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
3: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia!
5: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
6: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: Ósma.
7: Czas na wiadomości.
8: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Jest śledztwo w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Weekend z tańszym paliwem. W przyszłym tygodniu ceny powinny dalej spadać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. Do naszego kraju popłyną ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnatariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
9: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
8: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, ale jego dogaszanie według strażników może potrwać kilka dni. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Prowadzone jest w kierunku jego nieumyślnego spowodowania. Zdaniem śledczych żywioł zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,35 zł, a oleju napędowego 7,03 zł. To mniej niż wczoraj, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
10: Benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 zł za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 zł za litr.
8: Prognozuje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma także autogaz. Jeszcze krótko piłka. Reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zagrają z Nigerią.

0: Blakey, Ain't Worried. Dzień dobry, dzień dobry. Sobota jest, jest 9 maja. Można odpoczywać, można spojrzeć za okno, można zobaczyć, że chmury na razie, ale słoneczko też będzie i można napić się porannej kawy, jeśli jeszcze jej nie piliście. A jak piliście? No to ja nie wiem, czy można, bo ciśnienie ile to? 1020 hektopaskali. Jest szansa, że można. Kłaniamy się raz jeszcze nisko i oficjalnie. Chcemy wam powiedzieć...
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Witajcie, bądźcie z nami.
3: Reklama. Poznaj inwestycje Kiepury 33 w Jeleniej Górze. Nowoczesne mieszkania z windą, miejscem parkingowym i niskimi kosztami utrzymania. Tylko teraz odroczona płatność, możliwość wykończenia pod klucz i pomoc w sprzedaży obecnego mieszkania. Zadzwoń 731 406 406 kiepury33.pl. Najlepsza decyzja.
4: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam. A RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Po reklamie.
11: Poranek z Muzycznym Radiem.
2: Budzimy przebojem.

Ledetta i Ellie Herney, Don't Cry, a teraz zjawia się ona, jedyna niepowtarzalna, miła, młoda, sympatyczna córka ojca swego, Patrycja Markowska, Grzegorza, córka z piosenką Eliksir Życia, a nam się wydaje, że o poranku w tak szary dzień, znaczy szary, mógłby być jeszcze bardziej szary, nie ma co narzekać, zjawia się z Eliksirem Życia, czyli z kawą, albo z podwójną herbatą.

To jest taki apel, żeby wyłączyć światła już, jeżeli gdziekolwiek się palą. Ava Max z nim wystąpiła Turn Off The Lights. I bardzo dobrze, że wystąpiła, po co ma się świecić, żarówki się niszczą, a do tego wszystkiego rachunek za prąd będzie zwiększony. Wiadomka. 18 minut po 8 postaramy się za moment sprawdzić, co tam w górach dzisiaj słychać, czy warto w ogóle tam iść. Chociaż jak sobie człowiek patrzy na obraz z kamery pod Łapskim Szczytem, to wychodzi mu, że jakaś chmura. Mgła, czy co tam jeszcze? AC Brothers, A Living Eye.

0: 8.21, pozwólcie, sprawdzimy pogodę w górach, obiecaliśmy.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: Znaczy, my sprawdzimy, skorzystamy z uprzejmości ratownika dyżurnego grupy Karkonoskiej GOBR w Jeleniej Górze, Piotr Kasznie razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa. No dzisiejszy dzień troszeczkę lepiej wygląda niż to wczoraj wyglądało, aczkolwiek w górach takich zasadniczych zmian nie ma. Ale jakby się ktoś wybierał na wycieczkę, na spacerek, dobrze wiedzieć, co tam się dzieje. I zaczynam oczywiście od Śnieżki. Na Śnieżce mamy minus 0,6 stopnia Celsjusza, czyli mamy już tą temperaturę minusową. Wiatr północno-zachodni 4 metry na sekundę, także no niewielki ten wiaterek, ale mimo wszystko ta odczuwalna temperatura będzie troszeczkę niższa. Widzialność mamy ograniczoną do 30 metrów, mgłę i ciśnienie atmosferyczne 838,2 hektopaskale i stoi w miejscu. No, dopóki jakiś wiatr nie przyjdzie, no to nie przegna nam tych chmur. I stacje w górach. W Karpaczu mamy 5 stopni, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością. Żklarska Poręba 8 stopni, także bezwiecznie i tam jest dobra widzialność. Szlaki będą generalnie mokre od tego deszczu padającego miejscami. W tych wyższych partiach już mogą być podmarznięte i na niektórych odcinkach szlaku występuje jeszcze śnieg, także te wycieczki będą troszeczkę utrudnione. Przed wyjściem w góry dobrze sprawdzić baterię w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także zgrać bezpłatną aplikację Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dzięki.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

To jest chyba ulubiona piosenka twojego zwierzaka, nasz mały świat, ty i ja. Jeżeli jesteś kotem albo psem, to przychodzisz do swojej właścicielki, właściciela, bo przecież nie pana czy pani, i mówisz: nasz mały świat, ty i ja, i daj mi coś do tej miski młodzieńcze. Driscoll i Lanberry, nasz mały świat, Rob Kaysen teraz.

0: Za moment prognoza pogody na nizinach, a później zabierzemy was na szlak. Jest 8:28.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama.
2: Bliskosnu.pl. Materace proste od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na bliskosnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
3: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509-690-285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
4: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883-010-051.
5: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przylot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
1: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: Pogoda.
0: Ale ta wiadomość od Piotra Kaczki, ratownika dyżurnego grupy karkonoskiej GOPR w Jeleniej Górze, że na Śnieżce -6 stopnia Celsjusza i to zmrozi człowieka. A na nizinach teraz od 7 do 10 in plus, a nie in minus, a kolejne plusy to takie, które będą na termometrach w postaci tego, że one zatrzymają się między 12 a 15 kreską. Więcej dzisiaj niestety chmur niż słońce, to minus ewidentny, ale padać nie powinno, to nie wiemy czy na plus czy minus. W każdym razie wiatr jest dziś słaby i będzie wiał głównie z północnego zachodu. Wieczorem kierunek się zmieni. Ciśnienie jest wysokie, to 1020 hektopaskali i takie mniej więcej pozostanie, a biometr jest obojętny. Jakość powietrza albo dobra, albo nawet bardzo dobra.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8:30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
6: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.

mieszkań i różnych zakładów eksploatowane są mocno turystycznie i bardzo dobrze. Do Wałbrzycha dostać się można na wszystkie różne sposoby z wielu miejsc Dolnego Śląska. Jak wam przyjemniej i łatwiej i lepiej, oczywiście własne auto, pociągi, autobusy, nie ma z tym żadnego problemu, jeździ ich sporo. Można także podejść 10-kilometrowym szlakiem niebieskim. Wychodzimy spod budynku wałbrzyskiego PTTK w tej miejscowości, czyli w Wałbrzychu oczywiście, mijamy dom Harcówka i mauzoleum wzniesione w latach 30. XX wieku ku pamięci narodowych socjalistów walczących o zaprowadzenie tu hitlerowskich porządków. To bardzo ciekawy przystanek na tej trasie i miejsce, o którym opowiadałem już kilkukrotnie, ale wciąż takie przyciągające wiele osób, które gdzieś jak czasem się tam zapuszczą, no to nie wiedzą, z czym mają do czynienia. Przez około 4 godziny pokonujemy ponad 700 metrów różnicy wzniesień i to jest wędrówka raczej dla ludzi, dla turystów, którzy no mają odrobinę kondycji. Trzeci wariant prowadzi znakami żółtymi. Wychodzimy z dworca na stacji Wałbrzych Główny, ulicami miasta dochodzimy do podnóża Zamkowej Góry i po około 10 minutach wspinaczki stromym podejściem też znajdujemy się przy ruinach zamku Nowy Dwór. Podobno w XI wieku znajdował się tu obronny gród, ale pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1364 roku. Został prawdopodobnie wybudowany przez księcia Świdnicko-Jaworskiego Bolka II i był ważnym ogniwem obronnym południowej granicy księstwa i rezydencji książęcej w Książu. Na mocy układu sukcesyjnego przeszedł w XV wieku w ręce Czechów. Do XVII znajdował się w posiadaniu rodu Czetryców, następnie rodziny Zedliców, by potem powrócić znów do poprzednich właścicieli. W XVI wieku budowla spłonęła od uderzenia pioruna. Po pożarze Czetrycowie nie podjęli próby odbudowy zamku. W czasie wojny 30-letniej częściowo odbudowano Nowy Dwór w celu obrony przed rabusiami. Po obu końcach warowni wzniesiono wówczas bastiony, ale po raz ostatni spełniły wtedy funkcję militarną. Od tamtej pory zamek, pozostawiony bez opieki, popadł w ruinę. Wracając jeszcze do wariantów tutaj podróży, wycieczki na Borową, no to te ostatnie dwie propozycje, no to są dla wędrowców, którzy już mają dość niezłą kondycję. Ale tutaj wariantów wyboru trasy na Borową jest, jak słyszeliście, bardzo, bardzo dużo. Najlepszym chyba punktem, takim najlogiczniejszym, będzie przyjazd czy też start, nie może z Wałbrzycha, chociaż niektórzy również to mogą zawalczyć, ale Jedlina, Zdrój. Tutaj można fajną pętelkę zrobić przez kilka ciekawych miejsc. Między innymi zahaczając o platformę widokową na Jodłowniku. Wracamy do naszej wędrówki na Borową, żółtym szlakiem z stacji Wałbrzych Główny, Zamkowa Góra i okolice. Warownia, przypomnę, została zbudowana wzdłuż szczytu. W obrębie murów mieściły się zabudowania mieszkalne. Wieża znajdowała się na zewnątrz murów. Budowla składała się ze starego gotyckiego zamku górnego i dolnego, oddzielonego wykutą w skalę fosą. W XV wieku obiekt został rozbudowany. Prawdopodobnie z tego czasu pochodzi jego nazwa Nowy Dwór. Zgodnie z legendą, niedaleko zamku zakopano skarb, który odnaleźć może osoba będąca w prostej linii potomkiem któregoś z rozbójników. Z zamku podchodzimy za znakami żółtymi do przełęczy pod Borową i stamtąd szlakiem czerwonym dochodzimy do celu, gdzie stoi słupek. Szczyt Borowa, 854 metry nad poziomem morza, ale nie tylko. Przebiega tędy granica administracyjna Wałbrzycha i Jedliny Zdrój. Szczyt jest zalesiony i nie było możliwości podziwiania stąd widoków do 2017 roku, ale od tego roku jest tutaj piękna ażurowa wieża widokowa, która oprócz Borowej jest oczywiście teraz bardzo chętnie wybieranym celem wędrówek.

0: Reklama.
1: Hej, jesteśmy Gandinfeski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
2: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Zitauerstrasse 43. www.naszemyślnikzo.pl.
3: Centrum Ogrodnicze Krzewy Skrzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 1111.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama!
7: Teoria
5: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: reklamie.
1: Góry Wałbrzyskie mają skomplikowaną budowę geologiczną. Składają się z kilku rodzajów skał o odmiennych właściwościach i genezie. Budują je głównie karbońskie skały wulkaniczne i osadowe. Pasmo Gór Czarnych z kulminacją Borowej zbudowane jest z porfirów. Cały obszar górski leży w dorzeczu Odry. Główne rzeki to Nysa Szalona, Strzegomka, Pystrzyca. Z południowo-zachodniego zbocza Borowej wypływa Ścinawka, lewy dopływ Nysy Kłodzkiej. Jest to jedyna rzeka w Sudetach, której dolny i górny bieg znajdują się na terenie Polski, a środkowy w Czechach. To taka ciekawostka. Charakteryzuje się ona nieustabilizowanymi przepływami i gwałtownymi wezbraniami, będącymi w przeszłości przyczyną katastrofalnych nawet powodzi. Kontrowersyjną sprawą jest kwestia, który szczyt jest najwyższy w Górach Wałbrzyskich. Chełmiec czy Borowa, dzisiejszy bohater wędrówki. Borowa według niektórych map liczy 848-854 metry wysokości. Chełmiec 850-851 metrów nad poziomem morza. W źródłach występują jeszcze dwa warianty wysokości Chełmca. 869 i 834. Skąd na przykład ta pierwsza wysokość? No nie wiadomo. Druga pochodzi z przedwojennej mapy wojskowej i dotyczy umiejscowienia punktu geodezyjnego znajdującego się poniżej szczytu. Podawana wysokość jest więc efektem zaniedbania, a nie rzetelnych pomiarów raczej. Obecnie przyjmuje się, że najwyższa jest Borowa i ma 853 metry nad poziomem morza. Zdobywając koronę Sudetów, można dla własnej pewności i satysfakcji wejść na oba szczyty. A więc nie pozostało mi nic innego, jak tylko zaprosić Was do poznawania Gór Wałbrzyskich, które mimo częściowego położenia na terenach miejskich zachwycają charakterystycznymi stożkowymi formami, dużą czasami taką różnicą wysokości, stromizmami, ale nie są one jakieś bardzo, bardzo długie i raczej są to zawalczenia. Borowa, Korona Sudetów, Anna Gwóźdź, archiwalny numer miesięcznika Sudety. W tymże numerze także kamienne sudeckie wieże widokowe, częściowo istniejące, częściowo nieistniejące. Tych wież nowo budowanych jest bardzo dużo, to już kilkukrotnie w tym programie podsumowywałem niemal wszystkie wieże, te które były, te które są i które są planowane w budowie, plus była mowa też o platformach widokowych. No to skupmy się jeszcze i opowiedzmy o kilku fajnych, takich starych, kamiennych, istniejących i nie, jak już mówiłem, wieżach widokowych lub miejscach, które takowymi punktami były. Zanim zaczęły powstawać w ogóle wieże, z których podziwiano okolice w rezydencjach lub zespołach rezydencjalnych czasów renesansu i baroku, budowano belwedery, części budynków lub osobne obiekty, przeważnie z tarasami i dużymi oknami. Renesansowy belweder wieńczył kiedyś budynek bramny zamku na przykład w Brzegu. Barokowe belwedery zachwycały i zachowały się do dziś na przykład we Wrocławiu. Jeden nad północnym skrzydłem dawnego klasztoru krzyżowców z czerwoną gwiazdą, to siedziba obecnie Ossolineum, drugi na wieży matematycznej uniwersytetu. Oba umożliwiały oglądanie Wysp Odrzańskich w północnej części wtedy tego miasta, czyli Wrocławia. W okresie klasycyzmu i romantyzmu budowle wiązano już z osiami widokowymi, wytyczanymi w krajobrazowych parkach, jakie coraz liczniej zaczęły je otaczać. Świetnym tutaj przykładem jest pałac w Kamieńcu Ząbkowickim projektu Karla Friedricha Schinkla z oknami wielkiej sali i tarasem otwierającymi się na góry Barckie i Złote. Podobnie galeria w parku pałacowym Szawgotrzów w Jeleniej Górze Cieplicach Śląskich Zdroju z osią ukierunkowaną na bardzo bliski grzbiet Karkonoszy. Z tych samych powodów pięknego górskiego otoczenia widokowy charakter miała na przykład wieża pałacu w pobliskich Mysłakowicach. Później szkoła, czy też wiele lat do czasów nam współczesnych szkoła. Obecnie już oczywiście tutaj nie ma szkoły. Budynek jest na sprzedaż. Właściciele tutejszych dóbr, była nimi pruska rodzina królewska, na jednej jednak tej wieży nie poprzestali, wznosząc w 1835 roku na pobliskim wzgórzu Mrowiec, 501 metrów, niezachowaną obecnie wieżę widokową, zaprojektowaną przez ogrodnika Waltera z leżącego za miedzą Bukowca. Walter w obrębie tworzonego równocześnie wokół Bukowca założenia parkowego także wzniósł budowlę widokową zwaną belwederem, posadowioną na niewielkim po 1945 roku bezimiennym wzniesieniu 483 metry na północ od wsi. Przez wiele, wiele lat, dekad wręcz znajdowała się ona w ruinie, ale obecnie jest udostępniona w Bukowcu ta wieża widokowa na terenie parku.

0: Kolejna wieża widokowa, romantyczna ruina, znajduje się na wzniesieniu Grodziszcze, 396 metrów koło Nowej Rudy z 1813 roku, oraz nieco późniejsza wieża na Grodnej, to jest zamek księcia Henryka, 509 metrów, wzgórza Łomnickie u stóp Karkonoszy. Przepiękny stąd widok, piękne miejsce, wielokrotny bohater wędrowania i poznawania. W dobie romantyzmu wieże stały się nieodłącznym elementem parków angielskich. Miały przy tym często charakter pomników wybitnych osobistości, a przez to uosabianych przez nie idei. Podobnie było w Sudetach, z tym, że od połowy XIX wieku takie wieże pomniki stawiano na ogólnodostępnych wzniesieniach, zawsze wybitnych, na przykład ze względów historycznych czy ideologicznych. Doskonałym tego przykładem może być Belweder zaprojektowany przez Karla Ludekego, wybudowany w latach 1876-77 na wzniesieniu koło Dobromierza, w miejscu jednej z największych Wiktorii Fryderyka Wielkiego z czasów jego wojen o Śląsk. Budowla była pomnikiem chwały pruskiego oręża, zarazem, jak głosi do dziś zachowana inskrypcja, pomnikiem mieszkańców powiatu bolkowskiego poległych wtedy niedawno zakończonych wojnach o zjednoczenie Niemiec. Podobny charakter ma wieża widokowa w Nysie, na jednym z szańców twierdzy. Powstała w 1917 roku i była zarazem pomnikiem poległych I wojny światowej 800 mieszkańców okolic Nysy. W 1925 roku w jej przyziemiu utworzono salę pamięci wojen. Takie znaczenie miały liczne późniejsze wieże widokowe, dedykowane pamięci bądź to cesarza Wilhelma, bądź też żelaznego kanclerza, kowala scalonych Niemiec, czyli von Bismarcka. Cesarzowi poświęcona była jedna z najwyżej posadowionych w górach wież, wybudowana na Śnieżniku w latach 1894-99. Na Śnieżniku oczywiście ta wieża kamienna została wysadzona w latach 70. Później już nic nie było, ale ostatnio też jest tutaj udostępniona nowa wieża widokowa. Bismarcka upamiętniały m.in. wieże na Wieżycy, 415 metrów koło Sobótki z lat 1906-7 i na Jańskiej Górze koło Niemczy, także na Średniej Kopie koło Głuchołazów. Do bardziej znanych należy bismarckowska wieża na Wielkiej Sowie, 1015 metrów w Górach Sowich oczywiście, z 1906 roku, która zastąpiła zniszczoną dwa lata wcześniej wieżę drewnianą z 1885 roku. Miał swoją wieżę na Śląsku także cesarz Austro-Węgier. Druga wieża na granicznej Biskupiej Kopie w Górach Opawskich powstała na miejscu drewnianej z lat 1885-90. Została zbudowana w latach 1898-99, 50-lecie wstąpienia monarchy na tron, i nosiła nazwę Strażnica Cesarza Franciszka Józefa. Co ciekawe, formą zwieńczenia zdaje się ona nawiązywać do nyskich attyk z okresu renesansu. Wieża widokowa na Górze Wszystkich Świętych z 1913 roku poświęcona była dla odmiany hrabiemu von Moltke z pobliskiej Krzyżowej, pogromcy Austriaków w wojnie 1866 roku. Wracając do wieży na Śnieżniku, miała ona w przyziemiu taką salkę pamiątkową z popiersiem cesarza Wilhelma, bardzo dalekie echo barokowych auli cesarskich z programami ideowymi gloryfikującymi monarchę lub dynastię, żeby tu przywołać tylko aulę leopoldyńską Uniwersytetu we Wrocławiu. Z wieżą śnieżnicką korespondowała w sudeckim krajobrazie nie tylko przestrzennie dawna wieża na Pradziadzie, zniesiona w latach 1903-12, zawalona w 1959 roku. Ona także posiadała taką salkę pamiątkową o podobnej wymowie. Wieża nosiła nazwę Strażnica Habsburgów, ponieważ stała na granicy śląsko-morawskiej. Wieżę na Śnieżniku, uformowaną jakby z dwóch spojonych ze sobą wież, mniejszej i większej, interpretowano jako metaforę wilhelmińskich Niemiec i Austro-Węgier. Wieże te wysławiali poddani monarchy berlińskiego i można było się domyślać, kogo uosabiała część niższa, a kogo oczywiście wyższa. To była zresztą bardzo udana konstrukcja, bardzo ładna wieża architektonicznie. Pamiątkowy charakter ma także wieża na wzniesieniu Stażiszte koło Uwalna, niedaleko Karinowa. Co jeszcze tutaj można by wspomnieć? Wymienione budowle jako pomniki miały najczęściej formy monumentalne. Niektóre z nich, jak wieża na Chełmcu, przypominają swym kształtem symbole odległej przeszłości, baszty czy zamki. Nim je wybudowano, często jako drugie lub trzecie na danym miejscu stawiano skromniejsze, ażurowe wieże drewniane, niekiedy niewiele różniące się od dzisiejszych ambon myśliwskich. Na przykład wieża widokowa na Zameckiej Chorze, koło Wrbna pod Pradedem, miała zaledwie 6 metrów wysokości. Nieco okazalszą była wzniesiona na Wychlitce koło Karinowa. W 1800 1881 roku postawiono podobną konstrukcję na Orlicy koło Dusznik-Zdroju, niezachowaną. Skromna drewniana wieża widokowa w 60-tych latach XIX wieku stanęła na Sokolim Wrchu koło uzdrowiska Laznie-Jesenik, nieopodal Jesenik. Około 30 lat później zastąpiła ją podobna, zawaliła się jednak u schyłku lat 30. Na Borówkowej w Górach Złotych koło Lądka Zdroju drewnianą wieżę ustawiono w latach 70. XIX wieku. Jej następczynię w 1900, a trzecią w latach 1910-11. Ta także nie dotrwała do naszych czasów. Budowane później wieże podobnej konstrukcji, tyle że metalowe, zachowały się w wielu miejscach. Służą turystom na przykład na Kalnicy w Górach Sowich oraz na Ostrej Górze koło Niemczy. Bliska im jest współczesna betonowa wieża widokowa na Ślęży. Tyle o wyjątkowych, kamiennych, monumentalnych wieżach widokowych sudeckich. Bogusław Czechowicz z archiwalnego numeru Sudetów. Arek Włodarski, dziękuję bardzo, udanego weekendu. Do usłyszenia.
1: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
0: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w Renesansie. W sensowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
5: Donald Trump nie wyklucza przeniesienia wojsk z Niemiec do Polski. Zaczęło się 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Po 4 latach Wisła Kraków wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump nie wyklucza częściowego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Mówi, że to możliwe. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5 tysięcy żołnierzy. Trump ogłosił też, że do poniedziałku obowiązuje 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Potwierdził to Kreml, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret, zgodnie z którym Kijów zezwala Moskwie na przeprowadzenie parady wojskowej na Placu Czerwonym z okazji Rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. We wtorek Kolegium Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie. Kontrola NFZ-u wykazała, że zabieg u syna senatora wykonano poza procedurami, a obecni przy tym lekarze bezprawnie opuścili w tym celu swoje dyżury na innych oddziałach. Potwierdziła to też wewnętrzna kontrola szpitala, a jego dyrektor dodał, że ujawniono dokument, który był dorabiany. Dotyczy to książki wpisów lekarskich oddziału szpitala, gdzie na doklejonej stronie ręcznie odnotowano taki zabieg. NFZ nałożył na szpital karę 134 tysiące złotych. Sprawę bada też prokuratura. Wisła Kraków wywalczyła awans do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy Białej Gwiazdy przypieczętowali go na 2 kolejki przed końcem sezonu. Wczoraj Wisła wygrała z Chrobrym Głogów 2-0. Po końcowym gwizdku nastąpił wybuch radości na stadionie. Wisła wraca do elity po 4 latach przerwy. Do elity nie dostali się za to nasi hokeiści. Polska przegrała z Litwą po dogrywce 1-2. To był ostatni mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Awans do grona najlepszych zespołów świata wywalczyły Kazachstan i Ukraina.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
1: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.

0: Jest weekend, zdecydowanie sobota jest 9 maja i rozpoczął się również ten program razem z hymnem na cześć weekendu, hymn for the weekend. Coldplay i Beyoncé z takim oto numerem się u nas pojawili, a u nas Best of, czyli najlepsi z najlepszych, a w tym programie również pojawią się wasze propozycje. Przypominamy o konkursie Free Time, dziś jeszcze też... Do godziny 14 pojawi się rozstrzygnięcie finału. Jeden z dwóch finałów.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
0: Kłaniamy się, zapraszamy, nazywamy się Muzyczne Radio. Bądźcie z nami, będzie nam niezwykle miło.
1: Reklama. Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
2: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam, a RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja. Zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
3: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Po reklamie.

0: Sound Like Brothers, Mikano i Phoenix. Tak, zagraliśmy. Na zegarze jest 11 minut po godzinie 9 i to jest pora właściwa na to, żeby pojawił się ten stały fragment gry.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: No to sprawdzamy, co tam nas czeka. Barany, warto postawić nawet na ryzykowną kartę. Wkrótce może okazać się asem w rękawie. Byki, nie ma co obawiać się propozycji, zwłaszcza gdy związane są z wyjazdami lub imprezą. Bliźnięta będą pełne energii, jej nadmiar warto wyładować w działaniu. Wszystko się ułoży. Raki, sobota sprzyja aktywności, ale z umiarem. Można dziś liczyć na korzystny wpływ planet. Lwy gdzieś się wybiorą, wyjadą. Dzień sprzyja kończeniu starych i zaczynaniu nowych spraw. Panny będą pracowite i obowiązkowe. Warto myśleć o sobie, nikt inny za was tego nie zrobi. Wagi poczują tęsknotę za przeszłością, ale może okazać się to trudne i nie do zaakceptowania. Skorpiony zapragną w towarzystwie zaakcentować swoją obecność. Nie wszystkim się to spodoba. Strzelcy będą spokojniejsze niż zazwyczaj, choć weekend sprzyja aktywności i szaleństwom. Koziorożce pozbędą się starych spraw albo niektórych znajomych. Czas na nowe przyjaźnie. Ryby, nie wolno łamać przepisów, nawet w krótkiej trasie. Los może być w sobotę bowiem niełaskawy. A właśnie, sobota jest 9 maja, 236 dni do końca roku. Jeśli chodzi o święta typowe i mniej typowe, to jest zapisane, iż jest Dzień Unii Europejskiej, Dzień Okulistyki, Dzień Ptaków Wędrownych, a także Dzień Sprawiedliwego Handlu. Imieniny zaś mają Grzegorz, rozważny, roztropny i dowcipny, Karolina, towarzyska, lubi zmiany i podróże, no i Stefan, ambitny, dobry doradca. Osoby urodzone 9 maja są pełne pomysłów, które najczęściej udaje im się realizować. Są miłe, spokojne, czasami mają zbyt mocne przywiązanie do życiowych wygód, co potęguje się z wiekiem. Lubią to, co pewne i sprawdzone, niechętnie odnosząc się do technicznych nowinek i nowoczesnych udogodnień. Szczęśliwa dla nich cyfra 5, kamień szlachetny turkus, a sprzyjający znak zodiaku koziorożec.

Depeche Mode i Personal Jesus. Pierwsza z waszych propozycji to propozycja Darka z Chujnowa. A to za sprawą tego, że Dave Gahan wyśpiewowujący te jakże ładne słowa kończy dzisiaj 64 lata. I Darkowi, i Dave'owi życzymy wszystkiego co najlepsze. Formacji Depeche Mode również życzymy wszystkiego co najlepsze. A wam polecamy się do realizacji waszych marzeń, muzycznych marzeń. 757-646-646 emisja @muzycneradio.pl.

0: że obejmuje noce, to jest jedna rzecz, ale wolelibyśmy wiedzieć, kogo ona obejmuje w czasie nocy, ta Liwka. Jonathan PZ i właśnie ona z piosenką obejmuje noce, a na zegarze 9.28. To jest program Best Of. A w nim również wasze propozycje, które będą się pojawiały do godziny 13, 757, 646, 646, albo emisja@muzycznaradio.pl, albo nagrajcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Będzie nam niezwykle miło. A za chwilę zaprosimy was na najświeższą prognozę pogody, po niej pojawi się również raport regionalny.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja. Przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
8: Autopromocja.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
1: A o tej porze termometry pokazują już coś pomiędzy 9 a 11, później będą pokazywać więcej, ale

0: godziny uległo delikatnemu polepszeniu. A teraz Jacek Rogulski i poranny raport regionalny.
1: Dzień dobry, na początek apel policji. Funkcjonariusze z Dolnego Śląska na prośbę prokuratury w Opolu apelują do mieszkańców Trzebnicy o pomoc. Chodzi o śledztwo w sprawie burmistrza Trzebnicy Marka Długozimy.
2: Śledztwo w sprawie burmistrza Trzebnicy Marka Długozimy prowadzi Wydział do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Nadzoruje je prokuratura okręgowa w Opolu i to właśnie ona poprosiła o pomoc. Chodzi o postępowanie dotyczące przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez burmistrza. Został zatrzymany pod koniec marca. Prokuratura przedstawiła burmistrzowi szereg zarzutów, m.in. dotyczących przyjęcia korzyści majątkowej od pracownicy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. Śledczy ustalili, że burmistrz uzależniał przyznanie nagrody uznaniowej od przekazania sobie jej części. Sam włodarz mówi, że to pomówienia i nic takiego miejsca nie miało. Śledczy apelują jednak o kontakt do osób, które mają wiedzę lub uczestniczyły w procederze uzyskiwania nagród uznaniowych uzależnionych od przekazania jej części burmistrzowi, bądź udzielały korzyści majątkowych z innych powodów. Śledczy podkreślają, że osoby, które poinformują o tym procederze organy ścigania, zanim organy same zdobędą wiedzę w tym zakresie, nie podlegają odpowiedzialności karnej. Numer telefonu podajemy na naszej stronie internetowej. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
1: 8 maja obchodziliśmy Narodowy Dzień Zwycięstwa ustanowiony przez Parlament w 2015 roku dla upamiętnienia zakończenia II wojny światowej. Tradycyjnie w Jeleniej Górze uroczystość odbyła się przy Mieczach Piastowskich na terenie Parku Zdrojowego w Cieplicach. Dzisiaj chyba bardziej rozumiemy słowa świętej pamięci pułkownika Edwarda Jakubowskiego, który przez lata dbał o to, aby słowa nigdy więcej wojny nie zostały zapomniane, mówi Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
3: Przez wiele lat mówiliśmy o tym słowami pułkownika Jakubowskiego, nigdy więcej wojny, ale niestety już tego nie możemy powiedzieć, bo od 4 lat trwa wojna w Ukrainie. Staramy się podziękować kombatantom za to, że oni wywalczyli dla nas wolną Polskę, a jednocześnie złożyć hołd tym, którzy nie doczekali tej wolnej Polski, albo zginęli w czasie II wojny światowej, albo po wojnie w różnego rodzaju represje, jakie były.
4: Marek Gołębiowski, prezes Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników Radio. Zawsze Dzień Zwycięstwa, podkreślamy mocno, 8 maja, koniec wojny, 45 rok, koniec wojny w Europie. Już nie ma walk, nie giną żołnierze, nie ma frontu. I po wielu latach widzimy, że pokój jednak nie jest pewien w Europie. Stąd też dzisiaj na pewno jest potrzeba wielkiej refleksji i zastanowienia się, co dalej, jak budować ten pokój, głównie w Europie, bo tutaj te działania są blisko nas. Czas mocno w tej chwili nagli, żeby rozwiązać ten trudny problem. Chwila ważnej refleksji, ale i bardzo ważna chwila historycznie, żeby przekazać tą wielką wiedzę i potrzebę młodzieży.
1: Zmieniamy temat. Jeszcze w tym roku mogą ruszyć prace przy budowie ścieżki rowerowej pomiędzy Krzeszowem a Chełmskiem Śląskim. W tej sprawie trwają ostatnie uzgodnienia. Na jakim są etapie, to sprawdzał nasz reporter Jacek Zych.
5: Tak, ja zacznę od wyjaśnienia, że trasa łącząca te dwie miejscowości ma być przedłużeniem biegnącej śladem dawnej linii kolejowej ścieżki z Kamiennej Góry do Krzeszowa. Gmina Wiejska Kamienna Góra przejęła tę trasę od PLK. Prace projektowe już się niemal zakończyły i jeśli wszystko pójdzie dobrze, jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tego odcinka.
6: Tej infrastruktury brakuje cały czas. Drogi, szczególnie w terenie górskim i podgórskim, są wąskie, nie mają poboczy, a ludzie są coraz bardziej aktywni i rzeczywiście ta ścieżka Kamienna Góra Krzeszów cieszy się bardzo ogromnym zainteresowaniem.
5: Powiedział Patryk Strauss, wójt gminy wiejskiej Kamienna Góra. Odcinek z Krzeszowa do Chełmska Śląskiego ma około 6 km i biegnie po prawej stronie drogi łączącej te dwa miasta. Dzięki niemu rowerzyści i spacerowicze mogliby dojechać z Kamiennej Góry aż do Chełmska, nie wjeżdżając w zasadzie na drogę publiczną. Co najważniejsze, są już pieniądze na realizację tego projektu.
6: W ramach cyklostrady dolnośląskiej, zresztą jest to jeden z ciekawszych projektów realizowanych wspólnie z Urzędem Marszałkowskim.
7: Dużo taka ścieżka kosztuje?
6: No trzeba liczyć mniej więcej 1 000 000 zł na 1 km, więc to są duże pieniądze i bez pieniędzy zewnętrznych no, nasza gmina nie byłaby w stanie zrealizować samodzielnie.
5: Ścieżkę rowerową po dawnej linii kolejowej 330 z Kamiennej Góry do Krzeszowa wybudowano w 2018 roku. Choć chociaż nie

0: Nie ma na niej liczników wejść, to szacuje się, że rocznie użytkuje ją kilkadziesiąt tysięcy osób. Z Kamiennej Góry dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
1: Na kolejny raport zapraszamy o 10.30, a teraz sprawdzamy pogodę w Karkonoszach.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Pogoda w górach.
4: Stacja centralna grup karkonoskiego, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. Witam Państwa ponownie. Za wiele się w tej pogodzie dzisiaj jeszcze nie zmieniło, aczkolwiek już powoli zaczyna się rozjaśniać. Mam tutaj podgląd na kamerach, także ta mgła zaczyna się podnosić do góry. Być może jeszcze te wycieczki dostarczą nam dużo przyjemności. Ale po kolei. Oczywiście zacznę od Śnieżki. Rano o 8 na szczycie Śnieżki mieliśmy temperaturę minusową, minus 0,6 stopnia Celsjusza, wiatr północno-zachodni 4 metry na sekundę, widzialność ograniczona do 30 metrów, mgła i ciśnienie atmosferyczne o 8 rano było 838,2 hektopaskale. Stacje w górach. W Karpaczu 5 stopni bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarskiej Poręby mamy 8 stopni, także bezwiecznie i tam jest dobra widzialność, z pełnym oczywiście zachmurzeniem. Szlaki po tych ostatnich dniach są mokre, śliskie, także wybierając się dzisiaj w góry, proszę mieć to wszystko na uwadze. Jeszcze w niektórych miejscach szlaków występuje śnieg, także tam też należy zachować szczególną ostrożność. I tak jak za każdym razem gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o granie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Dobrze też jest zapoznać się z listą szlaków zamkniętych, a taka lista jest dostępna na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: nieco pochmurna sobota, wczesny poranek, bo 9.42 to nie jest jakoś specjalnie późno i wtedy zjawia się ona, cała w bieli, Anna i mówi: sorry papi, ja chcę taką piosenkę, topiki Becky G ze wspólnym dziele, które było w czwartek waszym hit typem. To jest właśnie marzenie Agi, a my je spełniliśmy.
1: Best of w muzycznym radiu, tylko najlepsze hity. Reklama. Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
3: Po reklamie.

0: Na krawędzi życia tańczyły wilki, a teraz pozwólcie.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Sal Da Vinci z utworem Per Sempre Si poleca się do słuchania. Dajcie głośniej.

0: Na początek prawdziwie kosmiczna bomba. Dzienniki gwiazdowe Stanisława Lema w reżyserii Andrzeja Bartnikowskiego na scenie Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. To spektakl, w którym czekają widza wiry czasowe, spotkania z obcymi cywilizacjami i wyprawy w kosmiczną przestrzeń. Premiera przedstawienia odbędzie się w sobotę, natomiast wieczór premierowy dla publiczności zaplanowany jest na niedzielę 10 maja o godzinie 19. Zapraszam Andrzej Bartnikowski, dyrektor Zdrojowego Teatru Animacji, reżyser Dzienników Gwiazdowych.
1: Bardzo gorąco zapraszam na spektakl Dzienniki Gwiazdowe w mojej reżyserii w Zdrojowym Teatrze Animacji. Spektakl, w którym próbujemy łączyć teatr lalek z teatrem psychologicznym, teatr formy z teatrem dramatycznym. Spektakl, w którym bardzo dużo będzie się działo i spektakl, w którym po prostu spotkacie Państwo niezwykle ciekawych bohaterów nie z tego świata.
0: Spotkania z cyklu Karkonoskie Wieczory Kameralne Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze w tym sezonie artystycznym dobiegają końca. W sobotę pożegnamy się kwartetami smyczkowymi, mówi Marek Wroniszewski, dyrektor Jeleniogórskiej Filharmonii.
2: 9 maja w sobotę o godzinie 18 w ramach Karkonoskiego Wieczoru Kameralnego Mesaże Quartet ze swoją liderką i tutaj właśnie Małgorzata Wasiucionek-Potera, doskonale znana naszej publiczności skrzypaczka, która robi karierę nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Tutaj w zestawieniu z kwartetem i co bardzo się cieszę w programie m.in. kwartet smyczkowy Demol Ludomira Różyckiego.
0: Teraz 64. Karkonoska Giełda Minerałów, Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich, która odbędzie się w ten weekend w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze Cieplicach. To cykliczne wydarzenie oferuje bogaty wybór okazów kolekcjonerskich, biżuterii oraz unikalne eksponaty, a także ciekawe warsztaty, mówi Aleksandra Witek z Muzeum Przyrodniczego.
3: Zapraszamy na wystawy oraz spotkania z miejscowymi kolekcjonerami, wystawcami biżuterii i wyrobów jubilerskich, cięcie agatów, a dla najmłodszych nie tylko warsztaty płukania minerałów i stoisko edukacyjne. Nowością na naszej giełdzie będzie specjalna ekspozycja z kolekcją minerałów świecących w ultrafiolecie. 9-10 maja, godzina 9-17.
0: Niedziela, 10 maja. Rose Art Galery w Jeleniej Górze, godzina 16. To czas na spotkanie na skraju rzeczywistości z twórczością Dariusza Godawy.
4: 10 maja w Rose Art Galery przy ulicy Grodzkiej 1 zapraszam na godzinę 16 na wernisaż mojej wystawy Na skraju rzeczywistości. Czy Wang doczeka się fotowoltaiki na dachu? Dowiecie się już 10 maja. Zapraszam, Darek Godawa.
0: Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy organizuje 9 maja kolejną edycję wydarzenia Legnica na kołach. Teren szkoły przy ulicy Słubickiej stanie się centrum prezentacji nowoczesnej floty i technologii wspierających kierowców i mechaników.
5: Organizatorzy kładą nacisk na praktyczny wymiar tego wydarzenia, więc nie zabraknie stanowisk nowoczesnego ratownictwa, bezzałogowych systemów powietrznych z prezentacją możliwości wykorzystania dronów, czy stanowiska bezpieczeństwa aktywnego z symulatorami. Sprawdź wielkie samochody i zostań kierowcą. To hasło ma obowiązywać w Legnicy 9 maja. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
0: Na koniec sobota, 9 maja, Polana Jakuszycka, która stanie się areną jednego z ważniejszych wydarzeń kolarskich. Gościć tam będą uczestnicy Bike Maraton Harachow Jakuszyce. Kolarze pojadą z Harachowa przez Szklarską Porębę, Piechowice i Jagniątków. Na uczestników rywalizacji czekają trasy o różnym stopniu trudności, od dystansów rekreacyjnych po wymagające wyzwania dla bardziej zaawansowanych zawodników. Kolarze liczą na głośny doping kibiców. Niestety zawody spowodują sporo utrudnień dla kierowców, przede wszystkim w Szklarskiej Porębie i Piechowicach, ale emocje są gwarantowane. Imprezownik.
6: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
7: I Dawid Kwiatkowski, Pali się niebo od Mateusza z Janowic Wielkich.

0: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
4: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
5: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: Dziesiąta.
0: Czas na wiadomości.

0: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Peter Modzior właśnie zostaje premierem Węgier, zastąpi Orbana. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Miewa kłopoty pod koniec seta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 strażaków dogasza Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar wybuchł we wtorek, objął 300 hektarów lasu. Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko. Tam, gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółkę i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, na przykład korzenie drzew, mają jeszcze wyższą temperaturę i trzeba to dogasić. Litwa zostanie dziś drugim państwem, który podpisze umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki SAFE. Wilno może liczyć na ponad 6 miliardów euro w ramach programu. Wczoraj w Warszawie umowę jako pierwsza podpisała Polska. Polska otrzyma w ramach SAFE prawie 190 miliardów złotych. Na Węgrzech dziś zmiana rządu. Po 16 latach odchodzi Viktor Orbán, a władzę przejmuje właśnie Peter Modzior i jego partia TISA. Nowy premier obiecuje m.in. walkę z korupcją.
1: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że będzie to początek nowej ery, bo Węgrzy nie głosowali za zwykłą zmianą rządu, a za całkowitą zmianą reżimu.
0: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę zagraniczną uda się do Polski. Chce, jak mówi, odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Z trudem, ale wygrała. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Więcej o tym spotkaniu Błażej Kulesza.
2: Na Foro Italico w Rzymie słychać było jazda, Iga, jazda albo let's go, Iga, let's go. Polka grała świetnie, ale tylko w pierwszym secie, gdy oddała rywalce jedynie gema. Nasza najlepsza tenisistka mecz mogła spokojnie zamknąć w dwóch partiach, uważa Adam Romer z magazynu Tenis Klub.
3: To, co najbardziej niepokojące po tym meczu, że Iga w secie drugim prowadziła 5-4 i serwowała, potem prowadziła 6-5 i serwowała i nie udało jej się tego seta domknąć.
2: Świątek turniej w Rzymie wygrywała trzykrotnie. Rok temu odpadła już w trzeciej rundzie.
0: A w tym roku w trzeciej rundzie zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
5: Kochamy muzykę.

0: Eagle Eye Cherry, Rags in Sun, a to słońce. Właśnie, gdzie jest słońce? Macie, czy to ono poszło do was, czy coś się wydarzyło, ale u nas go nad studiem Nowyszyńskiego w Jeleniej Górze nie ma niestety, nad czym niezwykle mocno ubolewamy, ale meteo mówi, coś tam się jeszcze dzisiaj ma pojawić, zatem trzymamy i za to kciuki. A na zegarze 6 minut po godzinie 10, raz jeszcze kłaniamy się nisko w tę jakże piękną sobotę.
1: Best of, to co najlepsze, w muzycznym radiu.
0: Przedstawiając wam oficjalny szyld tego programu, w którym będą się pojawiały również i wasze propozycje.
2: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwonij i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia!
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
9: Jaś urodził się jako skrajny wcześniak. Ma bardzo skomplikowaną wadę przełyku, padaczkę. Jest po wylewie krwi do mózgu. Dłuższy czas był w śpiączce farmakologicznej i trzykrotnie operowany. Chłopczyk z ogromną siłą walczy o poprawę zdrowia. Dzięki intensywnej, specjalistycznej rehabilitacji dwuletni Jaś sam siedzi, raczkuje i wstaje. Rodzice kochają synka i czynią wszystko, co w ich mocy, by się rozwijał intelektualnie i fizycznie. Gorąco proszę ludzi wielkich serc o pomoc w ich codziennym trudzie. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl Jan Walkowiak. siepomaga.pl Jan Walkowiak.
10: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Tak jest, to jedna z nich i to proszę bardzo, jak A Tale to My Heart, kawałek, który był modny w latach 80. i dzisiaj wraca się z prawdziwą przyjemnością, niczym do mody z tamtych czasów. Taylor Dane śpiewa to dzieło, a to piosenka od Alicji dla was, dziewczęta i chłopcy.

Tak, mów mi do mojego serca, a to serce kiedyś do ciebie wróci. O tym zaśpiewa teraz Agnieszka Chylińska. To jest kolejna z waszych propozycji, tym razem od Kamili z Wojcieszowa, która taką oto piosenkę przesyła tym, co to nie wyspani są o poranku, i my to rozumiemy.

Sean Pauli to jest jedna chyba z jego najlepszych piosenek, a my chcemy wam powiedzieć, że dzisiaj będą dwa finały konkursu SMS-owego, konkursu Freetime Zamek Karpniki w Karpnikach. Będzie zapraszał dzisiaj na pobyt z jednym noclegiem, z uroczystą kolacją oraz śniadaniem dla dwóch osób właśnie w Zamku Karpniki w Karpnikach. Wysyłaliście SMS-y, to bądźcie czujni, może zadzwonimy do was, kto wie. Czy to może ty, droga słuchaczka, albo drogi słuchaczu, wybierzesz się do zamku Karpniki? Bądźcie czujni. 21 po 10, Offenbach teraz i Be Mine.

0: Free Time w muzycznym radiu. Sponsorem konkursu jest Zamek Karpniki. www.zamekkarpniki.pl.
1: No właśnie, to teraz pytanie, kto wysyłał SMS-a na numer 7248, koszt 2,46 z VAT-em. Ten powinien teraz być bardzo czujny i zwarty i mieć ciarki na plecach. A Zamek Karpniki to zamek nie tylko z nazwy. Średniowieczna fosa, wieża strzegąca wejścia, labirynt korytarzy i schodów oraz zamkowe komnaty. Tutaj można poczuć prawdziwy zamkowy charakter oraz autentyczność miejsca. W zamku stworzono przestrzeń nawiązującą do dawnego wyposażenia zamkowego na różnych kondygnacjach. Mieszczą się pokoje i apartamenty dla gości, którzy chcą poczuć się wyjątkowo i doświadczyć podróży przez różne epoki. No dobrze, to urządzenie łączy nas ze światem poprzez sieć GSM. I teraz zadzwonimy do kogo? No właśnie, tego jeszcze nie powiemy. Wciskamy połącz i czekamy. Jest dobrze, jest pierwszy sygnał.
2: Proszę.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Radek Bajor, to jest Muzyczne Radio, a jak ty masz na imię?
2: Alicja.
1: Skąd jesteś, Alicjo, droga?
2: Z Lubina.
1: Bardzo fajnie, to dwie rzeczy już nam się zgadzają, to są prawidłowe odpowiedzi. Ty masz córkę.
2: Mam.
1: Córka jak ma na imię?
2: Marlena.
1: Marlena, ładnie ma na imię, a mąż?
2: Artur.
1: Dobrze, ja mogę odczytać tego SMS-a?
2: Tak.
1: Zadaliśmy pytanie, z kim pojedziesz do Zamku Karpniki w Karpnikach, a ty odpowiedziałaś z mężem, bo po naszym powrocie z córką z babskiego wypadu będzie chłopak potrzebował regeneracji po tygodniu samotności z pilotem i lodówką.
2: Tak jest.
1: Serio? Nie wierzę, że on będzie siedział samotnie z pilotem tylko i lodówką. Nie ma takiej możliwości.
2: No nie, bo jeszcze mamy psa, nie napisałam o psie, bo było za mało znaków.
1: I będzie musiał wyprowadzać.
2: Tak jest.
1: Jak się pies nazywa?
2: Skipper.
1: Skipper, ładnie się nazywa. Duży, mały, średni?
2: Border Collie, duży.
1: Border Collie, duży. Dobra, wiemy, jaki to pies. Dokąd się wybieracie z córką?
2: Do Turcji.
1: Na długo?
2: Na tydzień.
1: Czemu bez męża? A, bo psa no musi wyprowadzać. No, dobra, już
2: no
1: nie pytam.
2: Musi psa wyprowadzać, no ale i to ma być babski wypad.
1: Bawski wypad. No dobrze, niech będzie w takim razie. No to ty się wybierzesz, dostajesz voucher na pobyt z uroczystą kolacją oraz śniadaniem dla dwóch osób w Zamku Karpniki w Karpnikach. Masz tam jeden nocleg, jedno śniadanie w formie bufetu, coś tam jeszcze jest. Danie kreowane przez szefa kuchni na tę okazję. Korzystanie ze strefy wellness masz w pakiecie. Sauna fińska też jest i pokój relaksu i kąpiele na wolnym powietrzu w cedrowej bali zasilanej wodą termalną. Ale wam fajnie tam będzie.
2: Co ja mogę powiedzieć? Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
1: To my dziękujemy, pozdrawiamy i do usłyszenia. Nie rozłączaj się jeszcze przez moment.
0: Free Time w Muzycznym Radiu. Sponsorem konkursu jest Zamek Karpniki. www.zamekkarpniki.pl.
1: No tak, psa ktoś musi wyprowadzać, a wypad babski też musi być. Wypady babskie, wiadomo, z definicji są bez facetów. 7248 za 2,46 z VAT-em. Szczegóły konkursu znajdziecie na stronie muzyczneradio.pl, a Alicja z Lubina wybierze się z mężem do Karpnik.

0: Alama. Poznaj inwestycje Kiepury 33 w Jeleniej Górze. Nowoczesne mieszkania z windą, miejscem parkingowym i niskimi kosztami utrzymania. Tylko teraz odroczona płatność, możliwość wykończenia pod klucz i pomoc w sprzedaży obecnego mieszkania. Zadzwoń 731 406 406 kiepury33.pl. Najlepsza decyzja.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zaprasza Ultima Auto, dealer Omoda i JQ w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Rygnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: 10.30, nawet 1, 10 do 13 stopni teraz mamy na termometrach, później będzie od 12 do 15, wow, szałowo. Ze słońca jak na lekarstwo, zdecydowana przewaga chmur dzisiaj, ale przejaśnienia też mają jakieś być. Padać nie powinno, a wiatr słaby wieje z północnego.
5: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Muzyczne radio, Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Północnego wschodu wieje. Ciśnienie wysokie 1020 hektopaskali na takim poziomie mniej więcej pozostanie, a jeśli chodzi o biometr, to on dzisiaj jest obojętny. Jakość powietrza? Bardzo dobra, w najgorszym wypadku jest dobra i tak właśnie jest na ziemi leszczyńskiej. A teraz Jacek Rogulski i poranny raport regionalny.
8: Na początek bardzo ważna informacja. Krakonoski Park Narodowy od wczoraj 8 maja jest właścicielem kompleksu stawów podgórzyńskich. Wykup tego niezwykle cennego przyrodniczo obszaru był możliwy dzięki darowiźnie w kwocie blisko 30 milionów złotych przekazanej przez Fundację Drzewo Jutro. O planach dotyczących przyszłości stawów podgórzyńskich mówi Andrzej Raj, dyrektor Krakonoskiego Parku Narodowego.
9: Przede wszystkim utrzymanie charakteru stawów rybnych. To jest podstawa, bo wielokrotnie już wypowiadaliśmy się na ten temat, że utrzymanie gospodarki rybnej jest warunkiem do utrzymania dużej różnorodności gatunkowej, szczególnie ptaków, które tam występują, płazów. Mamy bobra, mamy wydrę tam na tych stawach, mamy 180 gatunków ptaków, które zostały zidentyfikowane. Wiele gatunków ptaków, które

0: charakteryzujący się unikatowymi walorami przyrodniczymi, historycznymi, kulturowymi i krajobrazowymi. Do tematu będziemy jeszcze powracać.
1: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
0: Teraz Wałbrzych, gdzie urzędnicy miejscy poinformowali o tym, że gmina Wałbrzych zerwała umowę z generalnym wykonawcą przebudowy stadionu na Nowym Mieście. Co dalej z wartą dziś ponad 70 milionów złotych inwestycją? Materiał Jacka Zycha.
2: Oto dlaczego prace przy remoncie stadionu posuwają się raczej w ślimaczym tempie, a ich postęp od jakiegoś czasu był bardziej symboliczny niż dostrzegalny gołym okiem, pytałem władze miasta co najmniej kilkukrotnie w ciągu ostatniego roku. Za każdym razem otrzymywałem uspokajające odpowiedzi o tym, że natrafiono na kolejne przeszkody nie ujęte w planie budowy. Dziś okazało się, że współpraca wykonawcy z gminą nie układa się najlepiej i gmina odstępuje od umowy.
3: Gmina nie ma wątpliwości, że wykonawca utracił zdolność do wykonania tej umowy, co bezpośrednio narażało zamawiającego oraz zaangażowanych na inwestycji podwykonawców, dostawców i usługodawców na szkodę.
4: Podwykonawcy otrzymywali od nas przez ostatnie kilka miesięcy wynagrodzenie, czyli bezpośrednio płaciła im gmina. W ostatnich tygodniach zgłosili nam, że generalny wykonawca z nimi nie współpracuje, nie odbiera od nich robót, nie chce dalej, aby prace były realizowane.
2: To wiceprezydent Wałbrzycha Kacper Nogajczyk, a wcześniej Karolina Usarek, rzecznik Urzędu Miasta w Wałbrzychu. Gmina wezwała wykonawcę do zabezpieczenia terenu oraz wykonania prac inwentaryzacyjnych. Po ich zakończeniu prace mają być wznowione.
4: Zaawansowanie robót instalacyjnych, ziemnych oceniamy w granicach 85%. Realizację wszystkich prac stadionowych, pewnie ostateczny kwotę oraz zakres będzie wiadomy po dokonaniu inwentaryzacji. Na dzisiaj szacujemy go między 65% a 70%.
2: Remont stadionu dokończyć mają dzisiejsi podwykonawcy pod nadzorem gminy. Wiadomo, że budowa przeciągnie się o kolejny rok. Dziś termin oddania szacuje się na lipiec 2027 roku. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
0: Nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie prędkości i dzikie wysypiska śmieci to stałe tematy najczęściej zgłaszane przez mieszkańców Legnicy i powiatu w krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa.
5: W kwietniu internauci nanieśli 270 zgłoszeń. Policjanci potwierdzili 85 zagrożeń. Z policyjnych danych wynika, że najwięcej punktów zaznaczonych przez mieszkańców dotyczyło problemów związanych z zachowaniem kierowców. Było to nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości, na trzecim miejscu znalazły się dzikie wysypiska śmieci. Policjanci odnotowali również 19 zgłoszeń dotyczących niewłaściwej infrastruktury drogowej oraz 18 związanych z używaniem środków odurzających. Po 10 razy mieszkańcy zgłaszali spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych i złą organizację ruchu drogowego. Wśród zgłoszeń znalazły się także przypadki niszczenia zieleni oraz grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją. Pojedyncze zgłoszenia dotyczyły kłusownictwa, niestrzeżonych przejść przez tory, poruszania się quadami po terenach leśnych, bezpańskich psów, żebractwa oraz znęcania się nad zwierzętami. Funkcjonariusze zachęcają mieszkańców do korzystania z krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, przypominając jednocześnie o odpowiedzialnym korzystaniu z aplikacji. Na tej policyjnej mapie Legnica nie jest miastem szczególnym. Szczególne jest co innego. Właściwie niezmienność zgłaszanych tematów i ich liczba. Dlaczego? Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
0: I to wszystko w tym raporcie. Kolejne informacje z regionu na antenie Muzycznego Radia o 11.30. Zapraszamy.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity. Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
1: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Ciekawe, w czyje oczy patrzy Marta, która uwielbia Oliwię Sochę i mówi: ja chcę oczy o tak wczesnej porze. Może wtedy przetrę swoje własne i się trochę obudzę, bo co to jest, żeby musieć iść do pracy na ile? Na 17 minut przed 10, nie, przed 11, proszę bardzo.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: I to jest pora, kiedy zjawia się u nas ten oto człowiek, Sal da Vinci, Per sempre si, z piosenką niczym z festiwalu w San Remo sprzed lat 30.

0: Muzyczne radio.
1: Jest sobota, jest też taka tradycja u nas, że o tej porze to my mówimy, co jest grane, w sensie co jest grane w kinie, to jest Kinolot w Jeleniej Górze i dla was też będziemy mieli, drogie i drodzy, wejścióweczki podwójne na ten weekend, otóż właśnie, ale na co pójdziemy, to wie najlepiej Jacek Rogulski.
2: No, patrzę na początek, jak jesteś ubrany, panie kolego, gdzie ty się, u kogo ty się ubierasz, tak, jak wyglądasz?
1: Ja jestem diabłem, więc uprady, mój drogi.
2: A, no a co? Właśnie, no, bo chciałbym od tego zacząć. A, diabeł ubiera się uprady, kochany. Jeżeli uprady, to co, wiadomo, kim jesteś, ale no nie widzę tego poroża jakiegoś takiego rozrośniętego. Zostawiasz je tam w przedpokoju, żeby nie, nikt nie widział?
1: Nie, i metka też inna, w sensie wycięte, ponoć się tak nosi.
2: A więc Kinolot. Trzy podwójne wejściówki, ale o tym zaraz. Najpierw rewelacja. Diabeł ubiera się u Prady 2. To długo wyczekiwana kontynuacja uwielbianego hitu z 2006 roku, który podbił serca widzów na całym świecie. 20 lat po wydarzeniach, które zdefiniowały świat mody i popkultury. Kultowi bohaterowie znów spotykają się na stylowych ulicach Nowego Jorku i w eleganckich biurach magazynu Runway. W kontynuacji ponownie zobaczymy Meryl Streep, Annie Hathaway, Emily Blunt oraz Stanleya Tucciego, którzy jeszcze raz wcielą się w role doskonale znane fanom. Na całym świecie. Dwa seanse. Godzina 16 i 18.15. Kinolot. A o 20.15 wolność po włosku. Dla tych, którzy ewentualnie chcieliby się ubierać u Prady, niespełniona pisarka trafia do więzienia, a relacje, które tam nawiązuje, na zawsze zmieniają jej życie. Elektryzujący portret Goliardy Sapienzy, pisarki, buntowniczki i kobiety, która za wszelką cenę próbuje żyć na własnych zasadach. To godzina 20.15, ale wcześniej 16, 18, 15, 2 seanse. Diabeł ubiera się u Prady 2, a my rozdajemy trzy podwójne wejściówki na dowolny seans, a coś mi się wydaje, że chyba dzisiaj...
1: Na ten jeden. Wszyscy pójdą, mój drogi.
2: Przypomnij numer telefonu,
1: 7, 5, 7, 6, 4, 6, 6, 4, 6. O.

0: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Czyżby to było jakieś zerwanie z wielowiekową tradycją grania lat 80. w postaci Italo Disco? Na to wygląda. Grzegorz tym razem z Irlandii. Jaka dzisiaj jest ta Irlandia? Nie napisał, czy deszczowa, czy nie deszczowa. Pozdrawia wszystkich. A nie, słoneczna jest dzisiaj Irlandia. Pozdrawia całą rodzinę z Kamiennej Góry i wszystkich słuchaczy. No i prosi o ten numer, o Dire Straits i Walk of Life. Nie zagadujemy już więcej. Gramy.

Ale co oni grali kiedyś fantastycznie i to się wiele nie zmieniło. Dalej grają chłopaki pięknie, tyle że już w muzycznym radiu i nie na żywo, tylko z formatu cyfrowego. Radek Bajor, życzę wam pięknego dnia. Trzymajcie się, za chwilę Marta Wojtunik powie wam słonecznie. Dzień dobry. Pa!

0: muzycznym radiu.
1: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
2: Słyszysz to? Tak brzmi nowy sposób prowadzenia. Kierownica, a może wolant? Nowy Lexus RZ to technologia i design, które zmieniają jazdę. Podczas dni otwartych w Lexus Lubin sprawdzisz to sam, a RZ dostępny jest od około 2150 zł netto miesięcznie. Poznaj także NX i RX. Od 4 do 9 maja zarezerwuj jazdę na przetestujlexusa.pl lub odwiedź Lexus Lubin. Lexus. Poczuj różnicę.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
4: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy Twój biznes. Zadzwoń 509-690-285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
6: Po reklamie.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
8: 11.
7: Czas na wiadomości.
9: Rosja boi się ukraińskich ataków na dzisiejszą Paradę Zwycięstwa. Wyjątkowo nowoczesna porodówka zostanie otwarta zaraz w Radomiu. Na Teneryfę płynie statek z wirusem na pokładzie. Pasażerów trzeba będzie ewakuować i poddać kwarantannie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja świętuje dziś Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenie II wojny światowej w Europie. Po raz pierwszy od 18 lat parada na Placu Czerwonym odbędzie się bez czołgów i pojazdów wojskowych. Według ekspertów Kreml boi się ukraińskich ataków na Moskwę. Ogłoszono co prawda zawieszenie broni i choć to Rosja łamała wszelkie dotychczasowe rozejmy, teraz odgraża się, że uderzy w Kijów, jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę.
10: Stanowczo wzywamy władze Ukrainy do potraktowania naszego ostrzeżenia z pełną odpowiedzialnością. Chcemy, aby ukraiński rząd zapewnił obywatelom Kijowa terminową ewakuację.
9: Mówi rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zgadza się na paradę zwycięstwa w Moskwie, ale odradził zagranicznym przywódcom podróż do Rosji. Spośród unijnych liderów do Moskwy wybrał się premier Słowacji Robert Fico. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P, dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. To potwierdzenie odporności naszej gospodarki, napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański. Jedną z najnowocześniejszych w Europie porodówek będzie mieć Radom, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny na radomskim Józefowie. W poniedziałek zostanie tam otwarty nowoczesny trakt porodowy, czyli komfortowe, przyjazne sale i nowoczesny sprzęt, mówi prezes lecznicy Bożenna Pacholczak.
11: Jest to trakt porodowy z salami przedoperacyjnym, pooperacyjnymi, resuscytacji, cesarskich cięć, sanitariaty, wanny, wygodne łóżka, pokój porodów rodzinnych. No, jestem sama pod wrażeniem.
9: Remont kosztował 25 milionów złotych. Pieniądze przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Pasażerowie statku wycieczkowego z Argentyny na Teneryfę muszą być ewakuowani. Wykryto na nim tak zwanego hantawirusa. 3 osoby zmarły. 140 osób po zakończeniu podróży zostanie skierowanych do, jak to opisano, całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Statek MV Hondius dopłynie na Teneryfę jutro rano. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa jest absolutnie niewielkie.
7: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
0: Po reklamie.
17: Best of. To co najlepsze. W muzycznym radiu.

0: While I'm Young w Muzycznym Radiu w paśmie Best Of.
1: Muzyczne Radio.
0: 13 minut po godzinie 11. Marta Wojtunik, witam Was bardzo słonecznie, bo tego słońca dziś zdecydowanie brakuje. Za oknem bardzo szaro, ale w Muzycznym Radiu obiecujemy, szaro nie będzie, będzie bardzo kolorowo, bo trwa program Best Of, tylko najlepsi z najlepszych aż do godziny 13. A co więcej, ten program jak co sobotę ubogaca ją Wasze muzyczne propozycje, które cały czas możecie podsyłać nam na naszym radiowym Facebooku. Możecie też wysłać do nas maila na emisja@muzycneradio.pl. Nagrać głosówkę to też jest bardzo fajna opcja, bo wtedy usłyszycie nawet swój głos na antenie Muzycznego Radia, a tą głosówkę możecie nagrać w naszej aplikacji. No i oczywiście jeszcze ostatni, bardzo tradycyjny sposób, można do nas zadzwonić. Numer 757-646-646.
2: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Można dzwonić, tak jak to zrobiła przed chwilką Weronika z Jeleniej Góry. Dawid Podsiadło, Mało Miasteczkowy. Już teraz.

0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: A w niej królowa popu Madonna, która po 7-letniej przerwie wydawniczej wróci z nowym albumem, a to jest właśnie zapowiedź nadchodzącego krążka I Feel So Free, pierwszy singiel z nadchodzącej płyty.

0: co najlepsze w muzycznym radiu.
1: Unkie?
2: Ungr.
1: Unkie?
2: Dam ją tu. Ta, ta, tu, tu, ta, tu, tu.
1: Okej. Okay.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Rygnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
0: Autopromocja.
8: Muzyczne radio.
0: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
8: na 105,8,
0: 106,7
8: i 90,9 FM
0: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
8: i w naszej aplikacji na całym świecie.
0: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: Miało być dziś słonecznie, ale jest za to szaro-buro, zachmurzenie cały czas duże. Dopiero jutro ma coś się zmienić w tym temacie, ma być już umiarkowane zachmurzenie na Dolnym Śląsku, ale za to jest cieplej niż wczoraj. Termometry wskazują maksymalnie 15 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Jakość powietrza cały czas jest dobra. Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
3: Zaczynamy ważną informacją dla kierowców poruszających się ulicami stolicy Dolnego Śląska. Od dziś ulica Gazowa na wrocławskim Brochowie jest nieprzejezdna. Jej fragment został wyłączony z ruchu, aby mógł rozpocząć się remont dwóch wiaduktów nad torami kolejowymi. To ważna dla kierowców i pasażerów autobusów miejskich droga na pograniczu Brochowa i Tarnogaju. Wyjazd z Brochowa oraz z Bieńkowic i Iwin w kierunku centrum miasta jest możliwy ulicą Buforową i dalej Konduktorską oraz ulicą Krakowską i Karwińską. Remont ulic Gazowej i Karwińskiej to jedno z największych tegorocznych wyzwań komunikacyjnych dla południowo-wschodniego Wrocławia. Wszystkie prace

0: Jesteśmy tu po to, by pamiętać spokojnie i z szacunkiem, pamiętać o tych, którzy walczyli, o cywilach, którzy cierpieli, o rodzinach, które zostały rozdzielone.
1: Tradycją, proszę Państwa, naszych obchodów jest modlitwa ekumeniczna, a zatem zapraszam przedstawicieli legnickiego duchowieństwa do odmówienia tej modlitwy. Proszę o odczytanie apelu pamięci pana pułkownika rezerwy Stanisława Kopczyńskiego.
2: Wzywam żołnierzy polskich ze wszystkich frontów i formacji walczących w czasie II wojny światowej, którzy pragnęli żyć w wolnej ojczyźnie, mówić ojczystą mową, służyć narodowi pod biało-czerwoną flagą z białym orłem, odwiecznym symbolem państwa polskiego. Stańcie do apelu!
3: Chwała bohaterom!
1: Przystępujemy teraz do ceremonii złożenia wieńców, wiązanek i zapalenia zniczy w tym symbolicznym miejscu upamiętniającym ofiary II wojny światowej.
4: Druga wojna światowa była kataklizmem o niespotykanej skali. Trwająca 6 lat batalia objęła 72 państwa i pochłonęła pięciokrotnie więcej ofiar niż pierwsza wojna światowa. Nasz kraj stracił ponad 6 milionów obywateli. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
5: W sali witrażowej Kamiennogórskiego Ratusza odbyła się uroczystość wręczenia odznak honorowych za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość stanowi wyraz uznania państwa polskiego dla osób i przedsiębiorstw, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju gospodarki, tworzenia miejsc pracy oraz wzmacniania potencjału ekonomicznego regionów. Odznaki otrzymali Waldemar Tadeusz Dworznik, wieloletni prezes zarządu SOP oraz Kowary Karpec, przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji rynkowej i znaczącym wkładzie w rozwój przemysłu. Odznaczenie w imieniu spółki odebrał Robert Leńko, prezes zarządu. Mówi prezes Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, Arkadiusz Dybiec.
6: Dzisiaj w Kamiennej Górze niezwykła uroczystość, chyba pierwsza taka, jeżeli chodzi o historię Kamiennej Góry, najwyższe wyróżnienia dla przedsiębiorców. I to dla przedsiębiorców, którzy działają na naszym rynku już od wielu lat. Firma SOP, która działa w Kamiennej Górze, już byłym prezesem, ale który jest bardzo zasłużony dla Kamiennej Góry panem Waldemarem Dworznikiem i pan Robert Leńko, który działa w Kamiennej Górze również od wielu lat. Wcześniej to zakład Kowary Dywany, który chylił się upadkowi, a tak wspaniale poszedł do przodu. Miałem wielką przyjemność w nieodległym czasie poznać tą historię tego zakładu. Właśnie pan prezes Robert Leńko przedstawił nam tą historię. Przedstawił też bardzo odważne i takie idące daleko w przyszłość plany, no, które tylko i wyłącznie można pokazywać jako przykłady doskonałej działalności jako przedsiębiorcy.
7: W rzeczywistości jesteśmy kontynuatorami działalności fabryki wykładzin dywanów Skowa. Stąd też i nazwa. Działamy na terenie właściwie całego świata. Eksportujemy do 30 krajów na 4 kontynentach i to, co chyba wymaga szczególnego uwypuklenia, to nie tylko moce produkcyjne i zakład produkcyjny w Kamiennej Górze, ale to, że zbudowaliśmy własne rynki kanałów dystrybucji do najbardziej prestiżowych klientów na całym świecie. Jesteśmy partnerami takich sieci jak Hilton, Marriott, jeśli chodzi o hotelarstwo, oraz Carnival i Royal Caribbean Cruise Line, jeśli chodzi o statki pasażerskie, cruisery. Nasza grupa związana z zakładem w Kamiennej Górze zatrudnia około 100 osób.
5: Kolejny raport o 12.30.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
1: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być Twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
6: Od Zdzicha z Jawora dla wszystkich słuchaczy. Niepoprawni. Chciałam.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit typ.
2: Wracamy do naszego włoskiego sobotniego hit typu, a jest to nagranie ściśle związane z nadchodzącą Eurowizją. Sal da Vinci, Per Siempre Si, nagranie, które będzie reprezentowało Włochy w tym roku na konkursie Eurowizji.

0: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Tuż przed godziną 12 propozycja od Rafała z Krzewia, który doskonale dziś pamięta o swojej siostrze Renacie, która obchodzi dziś urodziny. Oczywiście urodziny 18. Z tej okazji Maryla Rodowicz.

0: Reklama.
1: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
2: Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca. Zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
3: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
4: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
5: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
0: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 12.
6: Czas na wiadomości.
8: Polska podpisała umowę o pożyczce SAFE, dziś zrobi to Litwa. Ósmoklasiści szykują się do egzaminów, pierwszy w poniedziałek. Lech zremisował z Arką. To dobra wiadomość dla górnika, który wieczorem będzie gonić lidera ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wczoraj Warszawa, dziś Wilno. Litwa jest drugim państwem, które podpisze umowę na unijną pożyczkę w ramach programu SAFE. Litwini mogą liczyć na ponad 6 miliardów euro. Taką kwotę Polska jeszcze w tym miesiącu ma dostać jako zaliczkę. Cezary Jaszczyk.
9: W sumie do 2030 roku do Polski ma popłynąć prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na kluczowe programy modernizacyjne armii, rozwój polskiej zbrojeniówki i wspólne zakupy także za granicą. Rząd podpisał umowę mimo prezydenckiej jego weta, które, jak wytyka premier Donald Tusk, sprawiło, że część służb, jak policja czy straż pożarna, przynajmniej na razie, nie może liczyć na dodatkowe pieniądze. Rząd, odpowiadając na zarzuty opozycji, która nazywa SAFE niemiecką lichwą, przekonuje, że to obecnie najtańsza dostępna na rynku pożyczka. Ostateczne koszty będą znane po zaciągnięciu konkretnych transz. W naszym przypadku to październik.
8: 12. myśliwiec F-35 przeznaczony dla Polski zakończył już testy, poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Piloci już się szkolą, a Polska zamówiła 32 maszyny, w tym roku mamy dostać 13. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
10: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
8: Egzamin potrwa 3 dni. Uniwersytet w Białymstoku żegna się z siedzibą w dawnym domu partii w centrum miasta. Przez lata mieściły się tam wydziały humanistyczne. Z tej okazji rozpoczyna się cykl wydarzeń pod hasłem Pożegnanie Domu Partii. Pierwszym jest dzisiejsze oprowadzanie po zabytkowym budynku. W lipcu studenci przeniosą się do nowego budynku na kampusie uniwersyteckim. Piłkarze Lecha Poznań potknęli się w wyścigu o obronę Mistrzostwa Polski. Wczoraj tylko zremisowali z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia 1-1. Dzisiaj 3 mecze. Kolejno Lechia Widzew, Jagiellonia Pogoń i Górnik Zagłębie.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
11: Kochamy muzykę.
7: 3 minuty po godzinie 12:00. Muzyczne Radio. Cały czas trwa granie na życzenie i Best Of, a już za moment na naszej antenie kolejne rozstrzygnięcie naszego konkursu Free Time. Kto brał udział, kto wysyłał SMS-y, niech teraz będzie czujny.

0: Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
0: Po reklamie.

0: Sanach i szampan. Szampana to może na pewno otwierać już Alicja, która dziś wygrała w naszym konkursie Free Time pobyt w bardzo wyjątkowym miejscu, w zamku Karpniki. No ale, że my mamy dla was więcej tych voucherów, no to rozdajemy kolejny już teraz.
1: Free Time w muzycznym radiu. Sponsorem konkursu jest Zamek Karpniki. www.zamekkarpniki.pl.
0: Kto wysyłał w tym tygodniu SMS-y pod numer 7248 za 2,49, już teraz powinien mieć przy sobie komórkę, bo będziemy dzwonić do kolejnego szczęśliwca, ale zanim ktoś dołączy do Alicji, to kilka słów o tym bardzo wyjątkowym miejscu, Zamek Karpniki. To zamek nie tylko z nazwy, średniowieczna fosa, wieża strzegąca wejścia, labirynty korytarzy i schodów oraz zamkowe komnaty. Można tu poczuć prawdziwy zamkowy charakter oraz autentyczność tego miejsca. W zamku stworzono przestrzeń nawiązującą do dawnego wyposażenia zamkowego. No i właśnie ktoś będzie miał okazję zobaczyć tą wyjątkową przestrzeń. Naprawdę warto. Już teraz dzwonimy do kolejnego szczęśliwca, który wygra voucher na nocleg dla dwóch osób w apartamencie renesansowym, do tego ze śniadaniem oraz z wyjątkową trzydaniową kolacją, która będzie specjalnie przygotowana właśnie na tą okazję. No to dzwonimy. Sygnał jest. Czekamy.
2: Halo, tak, słucham.
0: Dzień dobry, Muzyczne Radio, Marta Wojtunik. Kogo mamy po drugiej stronie?
2: Witam, Paweł z Wałbrzycha.
0: Super, i zapomniałeś dodać, że jesteś poetą, tak?
2: Tak.
0: No, oczywiście. To teraz zdradzimy, dlaczego jesteś tym poetą, bo bardzo wyjątkowy SMS tutaj przyszedł do nas. Możemy przeczytać, oczywiście?
2: Oczywiście.
0: Dobra, to zaczynamy. Moja żona nie zna spoczynku. Zawsze w gotowości, zawsze w uczynku. Tyle ogarnia dzień w dzień bez przerwy. Należy jej się czas pełen rezerwy. Od świtu w biegu, z głową w zadaniach, wciąż coś ogarnia bez narzekania. Pomaga innym, serce ma złote, a sama nigdy nie prosi o cnotę. Miłością wzbogaceni, luksusem otuleni, chętnie w bali z termalną wodą się zrelaksujemy i baterie naładujemy. Takiego czasu właśnie w zamku Karpniki chcemy. Chcecie? No i macie. Idealnie odpowiedziałeś na pytanie. Wiemy z kim? Z żoną. Jak żona ma na imię?
2: Justyna.
0: Super, to już możesz się jej pochwalić, że się udało. Spędzicie bardzo wyjątkowy wieczór. Nie tylko wieczór, również poranek, śniadanie, kolacja, to w pakiecie, do tego nocleg. No i wspomniana balia, strefa wellness będzie do waszej dyspozycji. Powiedz jeszcze, skąd pomysł na taki piękny SMS, to żona zainspirowała do takiej poezji, można powiedzieć, do takiej rymowanki?
2: Tak, żona mnie zainspirowała, tak.
0: No to
2: chciałem ci jakoś tak odwdzięczyć, zrobić niespodziankę. No nie spodziewałem się, że uda się, że się dodzwonicie do mnie. Super.
0: No oczywiście, że się uda na takie rymowanki, to my bardzo chętnie reagujemy. Na pewno żona jest bardzo szczęśliwa, już możesz się jej pochwalić.
2: Tak, jest obok mnie, wszystko słyszy. Jest
0: o, super, no to gratulujemy w takim razie Justynie, czyli Justynę zabierzesz i się jej odwdzięczysz za to, że tak dużo pracuje, tak jak wspominałeś w SMS-ie.
2: Tak, tak, zgadza się. Bardzo dziękujemy.
0: Super, my również dziękujemy. Ty zostań jeszcze z nami na linii, a was informujemy, że warto słuchać Muzycznego Radia, bo takich konkursów w najbliższym czasie będzie u nas więcej.
1: Free Time w Muzycznym Radiu. Sponsorem konkursu jest Zamek Karpniki. www.zamekkarpniki.pl. Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Nasza sobotnia piosenka dnia, Madonna, I Feel So Free, czyli nagranie, które promuje jej nadchodzący nowy album. Po 7-letniej przerwie wydawniczej Madonna wraca z Confession 2, czyli kontynuacją już kultowego albumu Confessions on the Dance Floor. Album ukaże się już 3 lipca, a my cały czas gorąco to nagranie polecamy wam nie tylko dziś w ramach naszej piosenki dnia, ale również na Hit Planecie.
1: Best of, to co najlepsze w muzycznym radiu.

0: the music take control.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
2: Za 4 minuty, godzina 12.30. Wtedy oczywiście u nas najnowsza prognoza pogody i najnowszy raport regionalny, a poczekamy na niego w towarzystwie waszych propozycji, no bo przecież trwa cały czas sobotnie granie na życzenie. Od Piotra z Legnicy, Brodka, dziewczyno mojego chłopaka.

0: Reklama. Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
6: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
5: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
7: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
8: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
0: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
10: Jaś urodził się jako skrajny wcześniak. Ma bardzo skomplikowaną wadę przełyku, padaczkę. Jest po wylewie krwi do mózgu. Dłuższy czas był w śpiączce farmakologicznej i trzykrotnie operowany. Chłopczyk z ogromną siłą walczy o poprawę zdrowia. Dzięki intensywnej, specjalistycznej rehabilitacji dwuletni Jaś sam siedzi, raczkuje i wstaje. Rodzice kochają synka i czynią wszystko, co w ich mocy, by się rozwijał intelektualnie i fizycznie. Gorąco proszę ludzi wielkich serc o pomoc w ich codziennym trudzie. Podaję adres do wpłat. Siepomaga.pl Jan Walkowiak. Siepomaga.pl Jan Walkowiak.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.pl.
12: Dziś cały czas pochmurnie i tak ma być do końca dnia. Zachmurzenie ma być duże. Dopiero jutro można liczyć na odrobinę słońca. Dziś już nieco cieplej, mamy maksymalnie 14 stopni, a jutro do 19.
11: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.pl.
9: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Ciśnienie jest dziś stabilne, wynosi 1021 hektopaskali, a jakość powietrza jest dobra. Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
13: Karkonoski Park Narodowy od wczoraj, 8 maja, jest właścicielem kompleksu stawów podgórzyńskich. Wykup tego niezwykle cennego przyrodniczo obszaru był możliwy dzięki darowiźnie w kwocie blisko 30 milionów złotych przekazanej przez Fundację Drzewa i Jutro. O planach dotyczących stawów podgórzyńskich mówi Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
14: Przede wszystkim utrzymanie charakteru stawów rybnych. To jest podstawa, bo wielokrotnie już wypowiadaliśmy się na ten temat, że utrzymanie gospodarki rybnej

0: czyli uruchomić restaurację, prawda, poprzez outsourcing, ale też myślimy o ścieżkach dydaktycznych, o wieżach widokowych, czatowniach dla obserwacji ptaków.
1: Stawy Podgórzyńskie to najstarszy sudecki kompleks stawów hodowlanych, założony w XV wieku przez zakon Cystersów, charakteryzujący się unikatowymi walorami przyrodniczymi, historycznymi, kulturowymi i krajobrazowymi. Do tematu będziemy powracać.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: Przenosimy się na samo południe regionu, do Kudowy Zdroju, gdzie od długiego weekendu mieszkańcy i kurasjusze cieszą się z nowej kładki przecinającej staw w Parku Zdrojowym. Na miejscu był też nasz reporter Jacek Zych.
3: Stalowo-drewniana kładka jest naturalnym przedłużeniem głównej promenady parku. To, że przecina staw, to jedno. To, jak malowniczo wije się nad taflą wody, to już zupełnie inna sprawa. W ciągu niecałego tygodnia przyciągnęła kilka tysięcy osób.
4: Mamy zamontowany licznik turystów, bo tego wymagał też projekt. I okazało się, że 1 maja, kiedy właśnie było otwarcie promenady, ponad 7 tysięcy osób przekroczyło czy oglądnęło sobie promenadę. Bardzo możliwe, oczywiście to nie jest 7 tysięcy osób, bo jeżeli ktoś szedł tam i z powrotem, były też pokazy laserowe, więc może wielokrotnie były te same osoby, ale 1 maja to było 7 tysięcy, 2 maja 5 tysięcy, 3 maja 4 tysiące. Wejść na promenadę to jest naprawdę dużo.
3: To Aneta Potoczna, burmistrz Kudowy Zdroju. Kładka nazywana promenadą to część dużego polsko-czeskiego projektu, którego głównym beneficjentem jest czeski Nachod. Tam kończą się już prace przy budowie, czy właściwie odbudowie XIX-wiecznego pawilonu uzdrowiskowego w Bielowie. To część Nachodu, która jeszcze do lat 50. XX wieku funkcjonowała jako uzdrowisko.
5: Będzie pierwszy pawilon, który będzie zremontowany. Ten remont będziemy robili, będzie otwarty, a będzie tak, jak był na przełomu 19. tysiącrocznia. To znaczy, że to będzie pierwszy etap. Drugi etap będzie remont kompletnego parku, który będzie w ramach około 120 milionów korun. To znaczy, że budu mieć tak, ja myślałem, że nie jak w Kudowie, tak ładny park, ale myślę, że będzie mi tak podobny park, jaki jest w Kudowie.
3: A to starosta Nachodu Jan Birke. Budowa wijącej się jak wstęga kładki nad stawem w Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju kosztowała 2 400 000 zł i była o prawie 500 000 droższa niż pierwotnie zakładano. Otwarcie pawilonu w Nachodzie zaplanowano na połowę sierpnia tego roku. Z Kudowy Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
1: Dzienniki gwiazdowe Stanisława Lema w reżyserii Andrzeja Bartnikowskiego na scenie Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. To spektakl, w którym czekają widza wiry czasowe, spotkania z obcymi cywilizacjami i wyprawy w kosmiczną przestrzeń. Premiera przedstawienia odbędzie się już dzisiaj, natomiast wieczór premierowy dla publiczności zaplanowany jest na niedzielę 10 maja o godzinie 19. Zaprasza Andrzej Bartnikowski, dyrektor Zdrojowego Teatru Animacji, reżyser Dzienników Gwiazdowych.
6: To jest drugie podejście do Dzienników Gwiazdowych. Pierwsze było wiele już lat temu, w 2015 roku. I po latach stwierdziłem, że chciałbym jeszcze raz zmierzyć się i z Lemem, i z tym tekstem. W sumie będzie to mocno inny spektakl niż ten, który kiedyś tam zrobiłem. Bardziej tu chciałem się skupić na wydobyciu takich filozoficznych treści z tych Dzienników Gwiazdowych, bo jest ich tutaj bardzo dużo. Mamy tutaj i motywy jakiejś antyutopii, gdzie Lem opisuje cywilizację Pantyjczyków. Wszyscy odgrywają role, którymi się zamieniają i nie wiem, jednego dnia ktoś jest wysokim urzędnikiem, drugiego dnia jest sprzątaczką, jednego dnia jest mamą, drugiego dnia jest tatą, trzeciego dzieckiem i tak dalej. Także mamy tutaj elementy antyutop, mamy tutaj elementy takiego klasycznego science fiction, mamy tu dużo różnych konwencji tak naprawdę, które my próbujemy łączyć. Teatr lalek z teatrem psychologicznym, teatr formy z teatrem realistycznym i to wszystko udało się połączyć w spójną całość, jakby jest zmienna, ale jednocześnie to wszystko tworzy spójną opowieść, która prowadzi widza od punktu początkowego do punktu końcowego w sposób, myślę, logiczny, przemyślany i atrakcyjny i taki, że każdy zrozumie, o czym jest ta opowieść, jak się rozwija i do czego zmierza. Bardzo gorąco zapraszam na spektakl Dzienniki Gwiazdowe w mojej reżyserii w Zdrojowym Teatrze Animacji. Spektakl, w którym próbujemy łączyć teatr lalek z teatrem psychologicznym, teatr formy z teatrem dramatycznym, spektakl, w którym bardzo dużo będzie się działo i spektakl, w którym po prostu spotkacie Państwo niezwykle ciekawych bohaterów nie z tego świata.
1: To wszystko w sobotnich raportach regionalnych Muzycznego Radia. Więcej informacji z regionu w poniedziałek rano. Zapraszamy!
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: bliskosnu.pl. Materace prosto od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na bliskosnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
8: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Prosto z Włoch, nagranie, które w tym roku będzie reprezentowało właśnie ten kraj w konkursie Eurowizji w Wiedniu już niedługo. Sal da Vinci per Siempre Si.

0: Castles in the Sky. To była propozycja od Piotra Ścieplic, który pozdrawia bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. My Piotra również pozdrawiamy. No i oczywiście naszych słuchaczy.
1: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.
0: Za 6 minut, godzina 13, zakończymy nasze sobotnie granie na życzenie. Powrócimy do tego formatu już niedługo, bo jutro od godziny 9 aż do 15 szykujcie już wasze niedzielne propozycje, a my już teraz zapraszamy was na nadchodzące notowanie listy top30.pl. Już za moment się rozpocznie, a poczekamy na nie w towarzystwie Darii Zawiałow.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega wydarzenie. Świętuj urodziny naszego rezydenta. Utakos zaprasza. Sobota, 9 maja. Tego wieczoru na scenie pojawi się mega światowa gwiazda. Zespół Akcent, twórcy hitów Kylie, Jokero, French Kiss i wielu innych. Za starami również Misza i nasi rezydenci. Klub Seven Heaven Legnica.

0: reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 13.
1: Czas na wiadomości.
3: Kilka dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Roztoczu. Andrzej Poczobut dochodzi do zdrowia po białoruskim więzieniu, udzielił wywiadu. Włosi zdiagnozowali uzależnienie od sztucznej inteligencji. Młoda kobieta trafiła na terapię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewną pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
4: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
3: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Jeszcze w maju premier Węgier Peter Modzior przyjedzie do Polski, potwierdził wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki. A tymczasem na Węgrzech trwa inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Deputowani złożyli swoje przysięgi. O 14.30 Węgry będą mieć nowego premiera. 5 lat to taki okres, po którym następują w człowieku zmiany, mówi Andrzej Poczobut o swoim pobycie w białoruskim więzieniu. Udzielił pierwszego wywiadu radiowego po uwolnieniu.
5: Jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej trudniej. Ludzie, którzy mieli wyrok tam już 20 lat czy więcej, to mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu z więzienia. Do szpitala trafiają. Takie oparcie do wolności, a z drugiej strony strach. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale siedząc w więzieniu ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam 1 czy 2 razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
3: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej został niedawno uwolniony przez reżim w Mińsku w ramach wymiany więźniów. Obecnie dochodzi do zdrowia w warszawskim szpitalu. U 20-letniej kobiety stwierdzono uzależnienie od sztucznej inteligencji. Trafiła pod opiekę oddziału państwowej włoskiej służby zdrowia w Wenecji. Przejdzie terapię w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, podał lokalny dziennik. Sport. New York Knicks pewnie zmierzają do finału konferencji wschodniej NBA. Nowojorczycy wygrali z Filadelfią 108-94 i potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Jeden punkt dla Nowego Jorku zdobył w ostatnim meczu jedyny Polak w NBA, Jeremy Sochan.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Kochamy muzykę.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
2: W końcu, tak pewnie teraz powiedzieli fani polskiej muzyki, których wśród słuchaczy Muzycznego Radia jest sporo, dajecie nam o tym znać. Już teraz rozpoczynamy najnowsze notowania topowej polskiej listy, czyli top30.pl w Muzycznym Radiu. To, co nas czeka przez najbliższe 2 godziny, to oczywiście 30 najlepszych polskich, najnowszych nagrań, na które cały czas głosujecie na naszej stronie muzyczneradio.pl. Poza nią przygotowaliśmy też dla Was 3 bardzo gorące premiery. No i oczywiście też nowości. Tym razem 3.
6: Top30.pl.
1: Nowość.
2: Startujemy od miejsca 30. Poczekalnię opuszcza dziś Natalia Grosiak. Zimno, ciepło.

0: top30.pl.
1: Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
2: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
0: Top30.pl.
1: Nowość.

0: kamery i makaron, czyli ciekawe, nieco ironiczne spojrzenie na wielkomiejskie życie. To nagranie dziś również jako nowość na liście na miejscu 29.
1: Top30.pl. Nowość.
0: Dwie nowości już za nami, a wspominaliśmy, że dziś tych nowości będzie aż trzy. Także czas na kolejną z nich. Męski Grani Orkiestra 2026 to czysta formalność. Nagranie nareszcie już na Hitplanecie zdążyło dwukrotnie zająć miejsce pierwsze, bo jest to świetny, już bardzo letni numer. W składzie tegorocznej orkiestry Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Piosenka to nareszcie, no i można tak właśnie powiedzieć, że nareszcie na top30.pl znajduje się w notowaniu. Już niedługo będziecie mogli głosować na to świetne letnie nagranie.

0: Co to za niemiła niespodzianka? Stach Bukowski nie ma czasu. Ostatnio na miejscu siódmym. Nic nie wskazywało na to, że jakiś spadek zaliczyliście. No ale niestety, jest to spadek dość porządny. Na miejsce 27. Traci aż 20 oczek w dzisiejszym zestawieniu.
1: Top30.pl.
0: A teraz czas na nagranie, które od zeszłego tygodnia dzielnie utrzymuje pozycję 26. Puff Beats, Instynktownie.

0: top30.pl.
1: Cześć, mówi Krzysztof Zalewski. Słuchacie Muzycznego Radia.
2: Dokładnie, słuchacie Muzycznego Radia. Teraz będziecie słuchać właśnie wspomnianego Krzysztofa Zalewskiego i jego piosenki Lepiej Już Było. Ostatnio w roli nowości debiutował na liście na miejscu 30, niskim, ale dziś już nie takie niskie miejsce. Miejsce 24.

0: nowe hity. Reklama.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Wpadnij! Będzie odlotowo!
0: Zogerlitz, Citauerstrasse 43, www.naszemyślnikzo.pl. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia! Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja. Przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
2: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega wydarzenie. Świętuj urodziny naszego rezydenta.
3: Utakos zaprasza. Sobota, 9 maja. Tego wieczoru na scenie pojawi się mega światowa gwiazda. Zespół Akcent, twórcy hitów Kylie, Jokero, French Kiss i wielu innych.
2: Za starami również Misza i nasi rezydenci. Klub Seven Heaven Legnica.
0: Po reklamie.
4: Top 30.pl.

0: Chłopaki naprawdę bardzo dobrze czarują Alien Mighties na zabój na naszej liście dziś na miejscu 23.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: A teraz totalnie zmienimy klimat w bardziej letni, bardziej żywszy, bo przed nami pierwsza z naszych sobotnich premier, a jest to nowe nagranie od modelek. Kto wczoraj był na wrocławskich juwenaliach, to mógł dziewczyny usłyszeć na żywo. To polskie, bardzo ciekawe trio. Dziś polecamy wam ich najnowsze nagranie, czyli piosenkę Lubię Cię jak lato. Znajdziecie ją na ich debiutanckim albumie, który dosłownie ukazał się kilka dni temu, a ta propozycja, którą wam dziś polecamy, jest bardzo energetyczna, pełna słońca, idealnie oddaje klimat wakacyjnych emocji i beztroskich relacji, bo to opowieść o takim ulotnym, bardzo spontanicznym zauroczeniu. Posłuchajcie tej piosenki.
1: Top 30.pl.

0: Nie da się ukryć, motyw lata już przewija się w tych nowościach. Wcześniej modelki o takim bardziej spontanicznym lecie, a tutaj tak nostalgicznie Kuba i Kuba stygnie lato prawie na miejscu 21, bo na miejscu 22.
1: Top30.pl.
0: A miejsce 21 zajmuje dziś świetny duet Wiktoria Kida, Oskar Cyms.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
5: Po reklamie.
6: Top 30.pl.

0: Leo i kolory lata, nagranie, które szybko podbiło naszą listę, a dziś równie szybko spada w notowaniu. Już nie na miejscu 16, ale na miejscu 20.
1: Top30.pl.
0: Za to przebi śniegi, one się przebijają w naszym notowaniu. Ostatnio debiutowało nagranie Egipt właśnie od tej grupy na liście top30.pl. Debiutowało na miejscu 28, a dziś leci prawie o 10 miejsc w górę i melduje się na miejscu 19.

0: Od DJ Shadowface i Latina lepszy dzień w muzycznym radiu na liście top30.pl na miejscu 18.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: Za 7 minut godzina 14. Czas raz jeszcze zaglądnąć do naszych premier. Po kolejną z nich Marisa, a właściwie Maria Dzięcielak. To polska piosenkarka popowa, ale też autorka znakomitych tekstów, znakomitych piosenek, których już napisała ponad 170. Głównie dla innych artystów, między innymi współpracowała z Dodą i napisała kilka piosenek do płyty Aquaria. Płyty, która zdobyła potrójną platynę. Także naprawdę teksty pisze świetne, a w końcu postanowiła postawić na swoją solową karierę. Marisa niedawno wydała piosenkę Odkochaj. Jak sam tytuł wskazuje, będzie to nagranie o trudnej relacji, które przedstawiamy Wam dziś premierowo na liście top30.pl.
2: Top30.pl.

0: top30.pl.
1: Reklama. Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
2: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
3: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 14.
6: Czas na wiadomości.
8: Koło Bartoszyc znaleziono dron wojskowy, prawdopodobnie obserwacyjny. 60 lat temu na ekrany wszedł serial Czterej Pancerni i Pies. Widzew Łódź miał walczyć o Mistrzostwo Polski, a jeśli za chwilę przegra z Lechią, może wylecieć z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dron znaleziony w Warmińsko-Mazurskiem nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin. O znalezieniu bez załogowca powiadomiono policję dziś rano. Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii wojskowej.
9: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadający cech bojowych.
8: Drona znaleziono w pobliżu miejscowości Osieka koło Bartoszyc. Zamiast czołgów, rakiet i sprzętu wojskowego, żony i matki zmarłych na froncie żołnierzy. Na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się coroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Trwa trzydniowe zawieszenie broni. Ukraina obiecała, że nie będzie atakować parady. Obchody Dnia Zwycięstwa odbyły się praktycznie bez zagranicznych przywódców. Jedynym reprezentantem Unii Europejskiej był prorosyjski premier Słowacji Robert Fico. Dziś mija 60 lat od telewizyjnej premiery Czterech Pancernych i Psa. W 1966 roku z głośników popłynęła piosenka Edmunda Fettinga Deszcze niespokojne potargały sad. W ciągu 4 lat nakręcono 3 serie, łącznie 21 odcinków. Zyskał wielką popularność, choć fabuła zakłamywała historię i była proradziecką propagandą. A kiedy Rosja pręży Moskwy, świętuje zwycięstwo nad faszyzmem, Unia Europejska świętuje Dzień Europy. Można zwiedzić Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają, że warto.
10: Zapraszam do odkrywania całego centrum, które jest multimedialne i mówi i pokazuje, czym jest Unia Europejska. Sala, czyli kino 360 stopni, jest jakby skonstruowane na modłę trochę mini sali plenarnej, więc tak, jakby zapraszam, żebyście wchodzili i poczuli się, że ta Europa jest blisko nas. Ona nie jest daleko w tej Brukseli, w Strasburgu.
8: Mówi Aleksandra Klimczyk z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Dzień Europy w Centrum Europa Experience przy Jasnej w Warszawie potrwa do 18. Ten mecz może zdecydować o być albo nie być w Ekstraklasie. W Łodzi spotkają się dwie drużyny mocno zagrożone spadkiem. Widzew podejmuje Lechię. Porażka Widzewa prawdopodobnie przesądzi o spadku z Ekstraklasy.
11: Wierzę w swój pomysł, wierzę w drużynę, że ona nie jest przestraszona. Podejdziemy do tego z ambicją i zaangażowaniem ponad wszystko i wszyscy razem. Tak jak ktoś nas już pogrzebał i już nas skreślił, ja uważam, że to jest zdecydowanie za wcześnie.
8: Mówi trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Początek 14:45.
6: To były wiadomości.
2: Muzyczne radio.
12: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
2: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
7: Wracamy do polskiej muzy, wracamy do najnowszego notowania listy top30.pl. Kontynuujemy nasze cotygodniowe spotkanie i rozpoczynamy właśnie godzinę 14 od miejsca 15. Wołyniec, nie chcę więcej.

0: top30.pl. Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega wydarzenie. Świętuj urodziny naszego rezydenta. Utakos zaprasza. Sobota, 9 maja. Tego wieczoru na scenie pojawi się mega światowa gwiazda. Zespół Akcent, twórcy hitów Kylie, Jokero, French Kiss i wielu innych. Za starami również Misza i nasi rezydenci. Klub Seven Heaven Legnica.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodaj.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zaprasza Ultima Auto, dealer Omoda i J.Crew w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1.
0: Po reklamie. Top30.pl.

0: Jeremi i Artur Sikorscy, bracia, którzy już od lat zajmują się muzyką, ale nieczęsto wydają wspólne nagrania. Tym razem to zrobili, połączyli siły i wspólnie opowiedzieli historię o dorastaniu. Piosenka Młodość na liście top 30.pl radzi sobie świetnie. Z miejsca 20 leci prosto na 14.
1: Top 30.pl.
0: Kto był z nami tydzień temu, ten wie, że Błażej Latos, wracam. To nagranie polecaliśmy wam na miejscu 13. W tym tygodniu bez zmian również właśnie na tej pozycji wam to nagranie polecamy.

0: Miejsce 11, Metro i Niepamięć.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: Wracamy do naszych premier. Przed nami ostatnia z nich, ale będzie to naprawdę bardzo, bardzo ważny utwór. Przypominamy teraz akcję Łatwogęga, którą na pewno doskonale kojarzycie, już wiele razy o nich słyszeliście, ale są takie akcje, o których można mówić w nieskończoność i tak będzie za mało. To on prowadził charytatywnego live'a. Największa charytatywna akcja w internecie, jaka w ogóle kiedykolwiek miała miejsce. Zbierał na fundację Cancer Fighters, na fundację, która pomaga dzieciom, które na co dzień zmagają się z chorobami nowotworowymi, a prowadził tego live'a bez przerwy przez 9 dni, dlatego że właśnie przez tyle dni słuchał piosenki BDS-a, który do współpracy zaprosił Maję Mecan, która jest podopieczną właśnie tej fundacji, która sama zmaga się z chorobą nowotworową i z którą wspólnie nagrał diss na raka. Jeżeli chodzi o rap, to diss często ma autora, który może na to odpowiedzieć. Tutaj odpowiedzi nie będzie, ale rak w tym nagraniu dostał wers za wersem. Maja porządnie mu pocisnęła w tym nagraniu i stała się w tym samym momencie głosem tysiąca dzieci, które na co dzień zmagają się z bardzo trudnymi chorobami i wspólnie wydali piosenkę Ciągle Tutaj Jestem, z której dochód w całości zostanie również przekazany na fundację Cancer Fighters. W Muzycznym Radiu na liście top30.pl bardzo gorąco polecamy Wam to nagranie, ale na pewno jeszcze nie raz usłyszycie je w Muzycznym Radiu podczas zwykłych dni, ponieważ takie nagrania, po takie nagrania warto sięgać, takie nagrania warto przypominać.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No to co, Maja, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: top30.pl.
1: Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
2: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być Twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
4: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
6: Po reklamie.
7: Siemanko, tu Ania
8: i Piotr, czyli zespół Sachier.

0: Sahiel, dobrze, że jesteś, dobrze, że są cały czas z nami na liście top30.pl na miejscu 9. No i dobrze, że wy, drodzy słuchacze, jesteście z nami cały czas. Pozdrawiamy tych, którzy zameldowali się, że są z nami obecni cały czas na naszym radiowym Facebooku. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie.
1: Top30.pl.
0: I lecimy na kolejne miejsce, tym razem Martyna Baranowska i Ptak.

0: O, z bardzo dobrym vibe'em w piosence Hi.
1: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: Można powiedzieć, że to już prawie finał. Przed nami miejsce 7. Wielkimi krokami zbliżamy się do dzisiejszego podium, ale zanim ono, to jeszcze kilka wspaniałych nagrań. Na miejscu 7. Paula Roma, Sarsa, przyznaje się.
2: Różek

0: Top30.pl.
1: Reklama.
2: BliskoSnu.pl. Materace prosto od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgodzie.

0: Żelcu oraz online na bliskosnu.pl i śpisz naprawdę dobrze.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega wydarzenie. Świętuj urodziny naszego rezydenta. Utakos zaprasza. Sobota, 9 maja. Tego wieczoru na scenie pojawi się mega światowa gwiazda. Zespół Akcent, twórcy hitów Kylie, Jokero, French Kiss i wielu innych. Za starami również Misza i nasi rezydenci. Klub Seven Heaven Legnica.
6: Po reklamie. Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
7: Bagłaś.

0: Co za duet, to tak naprawdę 2/3 tegorocznej orkiestry męskiego grania, która dziś debiutowała na naszej liście, na razie na niskim miejscu 28, a to Vito Bambino, Zalia i Decyzja.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: Znajdujemy się przed podium, na miejscu 4, czyli prawie, o mały włos. Szymon Wydra, Carpe Diem, wciąż mamy moc.

0: 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Miejsce czwarte już za nami. No to teraz to, co najważniejsze. Topowa trójka naszego co sobotniego spotkania z listą top30.pl. Zaczynamy od miejsca trzeciego. Kamil Bednarek, Staszek z Gór. Rób tak, żeby cię cieszyło. Tak, dziś będziemy grać na miejscu trzecim, a na miejscu drugim Natalia Pławiak i Loty. No i sam szczyt po raz kolejny należy do Oliwii Sochy i bardzo dobrej przebojowej piosenki Oczy, którą zakończymy nasze co sobotnie spotkanie. Kolejne spotkanie z naszą polską listą w muzycznym radiu oczywiście za tydzień po godzinie 13:00, a ja dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Marta Wojtunik, do usłyszenia.
2: Top 30.pl.

0: Radio. Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
1: Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza Żabka.
2: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 15.
3: Czas na wiadomości.
5: Rosja nie przedłuży trzydniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Wreszcie przerwa w maturach. Wczoraj była biologia i filozofia. Zaginiony 14-latek z Holandii odnaleziony w Białymstoku czeka na rodziców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja zapowiedziała, że nie przedłuży rozejmu z Ukrainą ponad obecne 3 dni. Doradca Putina Jurij Uszakow oświadczył, że nie ma też ustaleń na temat ewentualnych dalszych rozmów pokojowych. Zawieszenie broni ma potrwać do poniedziałku. Rosyjski pawilon został dopuszczony do udziału w międzynarodowej wystawie sztuki Biennale w Wenecji i to mimo protestów włoskiego rządu i 22 państw członkowskich Unii Europejskiej. Udział Rosji w Biennale komentuje ukraińska minister kultury Tetiana Bereżna.
6: My walczymy przeciwko obecności Rosji na kilka sposobów. Pracujemy nad nałożeniem sankcji na osoby związane z rosyjskim pawilonem. Tym bardziej, że wielu z nich ma powiązania z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym oraz z rosyjską propagandą. Obecność tych osób tutaj, na Biennale, jest jak zaproszenie seryjnego mordercy na kolację z przyjaciółmi.
5: Ze względu na unijne sankcje, pawilon rosyjski ma być dziś zamknięty do końca wystawy. Wczoraj była rozszerzona biologia i filozofia, dziś wreszcie przerwa. Trwają matury. Rozmawialiśmy ze zdającymi z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.
7: Jestem dobrze nastawiony.
8: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałam się jakoś super, ale no zobaczymy.
7: Łatwiejsze niż próbne, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsze niż w zeszłym roku.
5: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 egzamin z rozszerzonej matematyki. Tymczasem 14-latek z Holandii, poszukiwany od miesiąca przez policję w całej Europie, odnaleziony w Białymstoku. Znaleziono go śpiącego pod kocem na przystanku. Prawie rok temu bez słowa wyszedł z domu, wsiadł na rower i zniknął. Wczoraj znalazła go białostocka policja, która dostała zgłoszenie od przechodniów. Nastolatek był wyziębiony, ale nie wymagał opieki lekarzy. Jadą po niego rodzice. Policja więcej szczegółów nie zdradza. Nie wiadomo, dlaczego chłopak uciekł z domu i dlaczego trafił akurat do Białegostoku. W Oslo pobiegła największa sztafeta świata. Wzięło w niej udział 80 tysięcy osób, podzielonych na 15-osobowe drużyny. Holmenkollstafetten to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Norwegii. Ma długą tradycję, sięgającą lat 20. ubiegłego wieku.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio.
1: Gdybyśmy mieli wybrać największy jak do tej pory i najlepszy przebój 2026 roku, to być może wybór padłby właśnie na to nagranie. Więc już sami słyszycie, jak bardzo przebojowo rozpoczynamy dzisiejszy Best Of. Gordo i Rainer, Sonnenwelt, Loco Loco, a w kalendarzach już 9 dzień maja. Co nam przynosi kalendarz świąt nietypowych? Otóż Światowy Dzień Ptaków Wędrownych dzisiaj mamy. Mamy również Dzień Sprawiedliwego Handlu. Chodzi tutaj przede wszystkim o godne warunki pracy, kupców, uczciwe ceny, zrównoważony rozwój i tak dalej, ale ci, którzy sprzedają na co dzień, czy może od święta, no to dzisiaj obchodzą swoje święto. Dzisiaj także Dzień Unii Europejskiej, a data tego święta jest związana z ogłoszeniem przez ministra spraw zagranicznych Francji Roberta Schumana planu, który dał początek Unii Europejskiej, więc dzisiaj dlatego właśnie obchodzimy ten dzień, ale mamy również Dzień Okulistki i Okulisty. Właśnie lekarze tej specjalizacji dzisiaj obchodzą swoje święto i od razu przypomina się taki krótki dowcip, chociaż to bardziej chyba jest suchar, jak to mężczyzna przychodzi do okulisty i mówi, że potrzebuje okulary. Lekarz pyta, do czego okulary? A pacjent odpowiada, do widzenia. No to lekarz, do widzenia, ale my nie będziemy na pewno żegnać się w taki sposób, my wręcz przeciwnie, witamy się bardzo serdecznie, a ja zapraszam do godziny 20. Dawid Wencel, dzień dobry.
2: Muzyczne Radio. Na wiosnę.
3: Reklama.
4: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
5: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
6: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega wydarzenie. Świętuj urodziny naszego rezydenta. Utakos zaprasza. Sobota, 9 maja. Tego wieczoru na scenie pojawi się mega światowa gwiazda. Zespół Akcent, twórcy hitów Kylie, Jokero, French Kiss i wielu innych. Za starami również Misza i nasi rezydenci. Klub Seven Heaven Legnica.
7: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
8: Po reklamie. Best of. To co najlepsze.

0: Music News jak zawsze dla Was, dziś pod dyktando muzycznych nowości od Becky Hill, kolejnego singla Sarah James i koncertowego powrotu zespołu Kult. Sprawdźcie szczegóły już teraz, Tomek Dudkiewicz i Music News, zaczynamy. Po intensywnym czasie wokół debiutanckiego projektu Sarah James wraca z nowym materiałem. Price Tag to utwór, który tekstowo bierze na tapetę doświadczenia związane z dorastaniem w branży muzycznej. Od sukcesu i rozpoznawalności po presję i koszty, które się z tym wiążą. Muzycznie singiel utrzymany jest w charakterystycznym dla Sary stylu, łącząc wyraziste brzmienie z emocjonalnymi historiami. To bardzo osobisty numer o dorastaniu w branży i o tym, ile tak naprawdę kosztuje spełnienie marzeń, mówi Sara. Z jednej strony jest sukces, liczby i popularność, a z drugiej rzeczy, których nie widać. Presja, zmęczenie i utrata części siebie, dodaje artystka. Nowy singiel to początek nowego etapu w karierze tej utalentowanej wokalistki. Pozostajemy przy nowościach. Hands on Me to pierwsze premierowe nagranie Becky Hill od czasu świetnie przyjętego albumu Believe Me Now z 2024 roku, który dotarł do top 3 w Wielkiej Brytanii. Nowy singiel umacnia pozycję Becky jako jednej z czołowych postaci globalnej sceny dance. To uzależniający elektrohausowy hymn, w którym potężny wokal artystki spotyka się z jej wyjątkową umiejętnością tworzenia euforycznych, chwytliwych refrenów. Utwór potwierdza jej konsekwencje w przekraczaniu gatunkowych granic z muzyczną pewnością i wyrazistością. Przypomnijmy, Becky Hill już w sierpniu zagra na poznańskim Bittersweet Festiwalu. Music News. Na koniec bardzo koncertowo. Zespół Kult ogłosił właśnie szczegóły trasy koncertowej Wracamy do życia, która obejmie dziesiątki koncertów w całej Polsce. Zespół powraca na scenę z przytupem, co potwierdza opublikowany właśnie plakat zapowiadający trasę koncertową Wracamy do życia Kult 2026. Grupa wystąpi w ramach tegorocznego męskiego grania, w ramach którego Kult zagra 31 lipca we Wrocławiu. Ponadto zespół pojawi się na koncertach w Gdańsku, Poznaniu, Krakowie i w Warszawie, a 5 września Kazik Staszewski i jego drużyna zameldują się w Jeleniej Górze, zatem czekamy. To tak zupełnie na koniec, łapcie jeszcze kilka gorących premier. Malik Harris, Lie to Me, Almost Monday, No More Regrets i Cat Dealer z najnowszą propozycją Ordinary World. Tyle na teraz, dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do miłego.
1: Muzyczne radio. Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
2: Kiedy w roku 82 Madonna rozpoczynała karierę muzyczną, wtedy krytycy byli przekonani, że to artystka jednego sezonu, a tymczasem 44 lata później Madonna nadal wydaje, nadal nagrywa, no i tym razem słuchamy nowego przeboju I Feel So Free. Thanks for coming.

Daria Zawiałow, hej hej, no to hej hej dla tych, którzy dopiero do nas dołączyli. Best of muzycznego radia i dźwięki z lat 80., ale w nowej wersji, więc niech to nagranie będzie zachętą do pozostania z nami również po godzinie 16, wtedy coveromania, a teraz Carly Hook.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja. Przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
3: Na plażę, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Jaś urodził się jako skrajny wcześniak. Ma bardzo skomplikowaną wadę przełyku, padaczkę. Jest po wylewie krwi do mózgu. Dłuższy czas był w śpiączce farmakologicznej i trzykrotnie operowany. Chłopczyk z ogromną siłą walczy o poprawę zdrowia. Dzięki intensywnej, specjalistycznej rehabilitacji dwuletni Jaś sam siedzi, raczkuje i wstaje. Rodzice kochają synka i czynią wszystko, co w ich mocy, by się rozwijał intelektualnie i fizycznie. Gorąco proszę ludzi wielkich serc o pomoc w ich codziennym trudzie. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl Jan Walkowiak. siepomaga.pl Jan Walkowiak.
7: Pogoda.
8: Na pewno byliśmy już świadkami ładniejszej wiosennej aury w tym roku niż dzisiaj, ale też nie mamy co narzekać, bo 15-16 stopni to jeszcze nie jest tak źle. Co prawda jest pochmurno z przejaśnieniami, ale padać zdaniem synoptyków nie powinno jutro. Szans na deszcz to już w ogóle nie będzie, ale niewykluczone, że pokropi ponownie w poniedziałek. Znów zrobi się pochmurno i trochę chłodniej, bo od 16 do 19 stopni. Chłodniej w stosunku do niedzieli, bo jutro będzie naprawdę przyjemnie, od 20 do 21. Ciśnienie dzisiaj stałe, jutro będzie już bardzo mocno spadało, ale biometr pozostaje obojętny. Wiatr słaby z północy.
9: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity.
8: Akurat ta piosenka należy do takich hitów, których idealnie słucha się i wiosną, i jesienią, i latem, i zimą. One More Night w Best of muzycznego radia Maroon 5.

Co prawda Nelly Furtado rozpoczęła swoją muzyczną karierę jeszcze w latach 90., ale dla młodszego pokolenia słuchaczy stała się rozpoznawalna między innymi właśnie dzięki tej piosence Say It Right. A bratanki rozpoznawalne są dzięki w kinie w Lublinie, dzięki oczywiście Czerwonym Koralom, no i dzięki tej piosence również tak na folkową, skoczną nutę właśnie przez najbliższe minuty, gdzie ten, który powie mi. Halina Młynkowa i oczywiście Spółka przypominają nam taki przebój, przy którym jeszcze jakiś czas temu bawiliśmy się na każdej prywatce.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca. Zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: Po reklamie.
6: Best of w Muzycznym Radiu. Tylko najlepsze hity.
7: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: I zrobi się bardzo eurowizyjnie, po włosku per sempre si, a pan nazywa się Sal da Vinci.

embassy. Konkurs Eurowizji już za kilka dni w Wiedniu i ten pan Włoch tym nagraniem będzie reprezentował. Sal da Vinci i Per Sempre Si, ale Włosi i Polacy mieszkający we Włoszech nie zawsze entuzjastycznie wypowiadają się o jego muzyce. Porównują nawet go z Zenkiem Martyniukiem, bo ta piosenka, której posłuchaliśmy przed momentem, jest przebojem weselnym we Włoszech. Więc nie do końca muzyka ambitna, ale zwyciężyła w Sanremo, więc teraz pora być może na zwycięstwo w Eurowizji. Pożyjemy, zobaczymy. Teraz już mało eurowizyjnie, leniwiec.

Teraz zaglądamy do muzycznego kalendarza. Billy Joel kończy dzisiaj 76 lat. Znamy go z przeboju Uptown Girl, również We Didn't Start the Fire, a ta piosenka z lat 90. jakby trochę zakurzona, jakby trochę zapomniana, ale przypominamy z okazji urodzin Billy Joela.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia!
2: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
3: Po reklamie.
2: Autopromocja.
4: Welcome back to the world of trance and progressive.
5: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
6: w nowym miejscu,
5: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
7: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
5: State of Trance.
4: State of Trance.
5: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
4: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
2: Autopromocja.
5: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
8: 16.
5: Czas na wiadomości.
9: Wycieczkowiec, na którym wykryto zakażenia wirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Linie lotnicze nie mogą podnosić ceny biletu po zawarciu transakcji. Polacy cenią sobie wolne weekendy jak mało kto w Europie, tak mówi statystyka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Statek Hondius, na którego pokładzie wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Pasażerowie zostaną samolotami odesłani do swoich krajów. Chodzi o blisko 150 osób. W wyniku zakażeń zmarło troje pasażerów. Małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec. Mówi hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
10: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
9: Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest absolutnie niewielkie. Linie lotnicze nie mają prawa podnosić ceny biletu już po zakupie, ani dodawać żadnych opłat paliwowych. To wytyczne Komisji Europejskiej. A z powodu drogiego paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza domagała się dopłaty kilkunastu euro. Politycy spierają się w sprawie pożyczki SAFE. Polska podpisała umowę na unijną pożyczkę blisko 44 miliardów euro na cele wojskowe. Umowę krytykuje Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
11: Klauzule niedozwolone. Nie mamy określonego oprocentowania. Mamy do czynienia z warunkowością na różnych szczeblach realizacji tej umowy.
9: To nieprawda i PiS o tym wie, odpowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
12: Pan Błaszczak mówił, że SAFE jest szansą na rozwój. Już w tym roku to mówił, że to jest utrata suwerenności.
9: Pieniądze mają być wydane na zakupy sprzętu dla wojska i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziś pożyczkę w ramach programu SAFE wzięła też Litwa. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najwięcej w południowych krajach: Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: wersje utworów sprzed lat w Muzycznym Radiu.
1: Za oknami mai się maj, a w Muzycznym Radiu jak zawsze zgodnie z ramówką w każdą sobotę po 16 otwieramy drzwi do naszej coveromanii, czyli nowe wersje starych przebojów do godziny 17 na pewno gościć będą w Muzycznym Radiu. Na początek piosenka, którą jako pierwszy zaśpiewał The Weeknd i w ogóle nie przypuszczał, że stanie się przebojem, bo sam zawsze powtarza, że był wręcz przekonany, że poniesie spektakularną porażkę, a tutaj okazało się, że było wręcz przeciwnie. Mowa o piosence Blinding Lights, która na liście Billboardu w Stanach znalazła się na miejscu pierwszym i przez 4 tygodnie z tego miejsca pierwszego w ogóle nie spadała. Zresztą stała się piosenką z największą liczbą tygodni spędzonych w pierwszej piątce i pierwszej dziesiątce oraz pierwszą piosenką, która przez cały rok utrzymywała miejsce w pierwszej dziesiątce i do dzisiaj uznawana jest za najlepiej radzący sobie utwór wszechczasów, radzący oczywiście na listach przebojów. Właśnie Blinding Lights od The Weeknd. Sukces tego utworu to być może nie sam The Weeknd, ale również Max Martin, czyli producent utworów, z którym The Weeknd bardzo się zżył. W jednym z wywiadów powiedział: Max i ja staliśmy się dosłownie najlepszymi przyjaciółmi, a takich nie mam wielu. To jest tak, że współpraca to pewnego rodzaju związek, małżeństwo, które trzeba budować, a my zbudowaliśmy naprawdę potężną więź. W wywiadzie dla Billboardu The Weeknd wyraził swoje uznanie również dla muzyki lat 80. Zawsze podziwiałem tamtą epokę, nawet zanim się urodziłem. Wpływ lat 80. słychać już od pierwszych dźwięków moich utworów. Siouxsie and the Banshees, Cocteau Twins to są te grupy, które odgrywają ogromną rolę w moim brzmieniu. Czasem pomaga mi to stworzyć zupełnie nowe brzmienia, właśnie na bazie tych utworów, które już w latach 80. usłyszałem. A przez całą piosenkę Weeknd śpiewa o odnowieniu związku i znaczeniu swojego partnera. Wspomina także o mieście Las Vegas w Nevadzie, gdy w refrenie nazywa je Sin City. W magazynie Esquire The Weeknd wyjaśnił, że Blinding Lights opowiada o tym, jak chcesz zobaczyć kogoś nocą. Jesteś pijany, jedziesz do tej osoby i jesteś oślepiony latarniami ulicznymi, ale nic nie powstrzyma cię przed próbą spotkania się z tą osobą, bo jesteś taki samotny. Nie chcę promować jazdy po pijanemu, bo to jest samo zło, ale to jest właśnie ten mroczny podtekst tego utworu. Zresztą słuchacze na całym świecie po raz pierwszy usłyszeli tę piosenkę w reklamie pewnej niemieckiej marki samochodów, którą właśnie podróżuje sam The Weeknd i prosi system o to, aby odtworzyła jego najnowszą piosenkę. I tym utworem był właśnie Blinding Lights, który po raz pierwszy wtedy trafił do uszu słuchaczy na całym świecie. To był rok 2019, a dlaczego tak rozwodzimy się na temat tego utworu dziś na początku coveromanii? Ano dlatego, że rok później powstała alternatywna wersja tego przeboju. Blinding Lights i Teddy Swims. Jeżeli nie pamiętacie tej właśnie wersji tego coveru, no to właśnie dzisiaj, na początku coveromanii, ten utwór wam przypomnimy.
0: Coveromania w Muzycznym Radiu.

0: Muzycznym Radiu. Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitellona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitellona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
8: Po reklamie.
0: Nowe wersje utworów sprzed lat. W Muzycznym Radiu.

0: Piosenka, którą spokojnie można uznać za największy solowy przebój Gwen Stefani. W roku 2006 zaproponowano Gwen współpracę z Akonem. Gwen była bardzo sceptycznie do tej współpracy nastawiona, bo jak wiemy, Akon słynie z utworów hip-hopowych, a ten styl zupełnie nie odpowiadał Gwen Stefani, ale jakże była zdziwiona, kiedy Akon zaproponował kilka utworów bardzo pasujących jej stylistyce i do wspólnego wykonania wybrali właśnie utwór Sweet Escape. Dlaczego akurat ten utwór? Bo Gwen Stefani stwierdziła, że będzie on idealny do promocji i muzyki, i linii modowych, bo jak wiemy, Gwen Stefani to nie tylko piosenkarka, ale również projektantka mody. Akon ponadto namówił Gwen Stefani do tego, aby nie rezygnowała z tego stylu, który wypracowała razem z grupą No Doubt. Pierwszy album solowy już odbiegał stylistycznie od tego stylu, co nie do końca podobało się Akonowi. Namówił Gwen Stefani do takiego swoistego powrotu do korzeni i to się opłaciło. Sweet Escape otrzymał przeważnie bardzo pozytywne recenzje od krytyków muzyki pop i o dziwo obecność Akona jako gościnnego artysty spotkała się z negatywnymi recenzjami, czyli Gwen Stefani się obroniła, Akon niekoniecznie, ale piosenka i tak była trzecim najlepiej sprzedającym się cyfrowym utworem roku 2007 i została uznana za piąty najczęściej odtwarzany utwór tegoż właśnie roku. Wyobraźcie sobie, że został pobrany z internetu ponad 2 miliony razy. I mimo, że Gwen Stefani jest amerykańską piosenkarką, no to piosenka odniosła sukces również w Europie, również w Australii i można powiedzieć, że z Akonem wysmażyli ogólnoświatowy przebój. W Wielkiej Brytanii na UK Singles Chart piosenka od razu wskoczyła w pierwszym tygodniu na trzecie miejsce, później już było tylko lepiej i w pierwszym tygodniu obecności właśnie w tym muzycznym zestawieniu ta piosenka sprzedała się w liczbie 30 tysięcy egzemplarzy. To był pierwszy tydzień. Źródła nawet nie podają, ile ostatecznie egzemplarzy z tym nagraniem się sprzedało. Za nami Sweet Escape, ale nie w oryginale, nie w wykonaniu Gwen Stefani i Akona, tylko Alexi Pearl, czyli wersja, która jeszcze do niedawna gościła na Hitplanecie i radziła sobie świetnie.
1: Coveromania w muzycznym radiu.
0: Teraz pamięcią sięgamy do roku 71, bo wtedy na polskim rynku muzycznym ukazała się płyta zespołu Trzy Korony. Jedna, jedyna, pierwsza i niestety również ostatnia. W roku 70 Krzysztof Klęczon wskutek różnic artystycznych opuścił czerwone gitary i założył właśnie zupełnie niezależny zespół Trzy Korony. I od razu pojawił się pomysł, aby wydać płytę. Na tym albumie znalazła się m.in. piosenka 10 w skali Beauforta, ale również Port. Płyta zyskała miano obowiązkowej pozycji w kanonie polskiego rocka, a te dwa wspomniane utwory są dziś jednymi z najbardziej znanych utworów Krzysztofa Klęczona. Port, rok 1971, a w roku 2013 Muniek Staszczyk wydał taką płytę, która nosiła tytuł Klęczon Legenda i powstała z okazji 70. rocznicy urodzin właśnie tej legendy polskiego big beatu i rocka lat 60. i 70. Muniek Staszczyk najwyraźniej czuł taką artystyczną potrzebę, aby uczcić tę rocznicę właśnie w taki sposób i nagrał płytę, z której pochodzi właśnie jego wersja znanego przeboju grupy Trzy Korony, Port. I właśnie ten utwór przed nami.
1: Coveromania w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu. Reklama. Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
6: Po reklamie.
7: Nowe wersje sprawdzonych hitów. Światowe przeboje zagrane inaczej. Coveromania.
0: W muzycznym radiu.
8: But I've been married long time ago.

0: muzycznym radiu.
1: Jak to? Utwór Cotton Eye Joe grupy Rednecks to nie jest ich piosenka? No okazuje się, że jednak nie do końca. A to dlatego, że Cotton Eye Joe to tradycyjna amerykańska piosenka country, trochę na pewno słychać w niej folku. No i popularna była w różnych okresach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Piosenka była również instrumentalnym standardem. I to co najciekawsze, choć pochodzenie tej pieśni nie jest do końca jasne, prawdopodobnie pochodzi ona sprzed wojny secesyjnej w latach, uwaga, 1861-1865. Podobno znalazł się mężczyzna z Luizjany, który znał tę piosenkę od najwcześniejszego dzieciństwa i słyszał, jak niewolnicy ją śpiewają na plantacjach. Ale zarówno taniec, jak i piosenka miały wiele wariantów. Niektórzy uważają, że melodia piosenki mogła pochodzić z Irlandii i wtedy nazywała się The Mountain Top. A co oznacza Cotton Eyed? Wyrażenie to może odnosić się do bycia upojonym bimbrem lub oślepionym przez wypicie whisky, co sprawia, że oczy stają się mleczno-białe. No tak, alkohol jaki by nie był, no to na pewno nie wiąże się z niczym dobrym i o tym między innymi jest właśnie to nagranie. A od roku 1950 podobno powstały 134 wersje tego utworu. Oczywiście nie rozpowszechnione na cały świat, bo to udało się jedynie grupie Rednecks, ale na pewno ten fakt warto zaznaczyć. A rok 94, kiedy właśnie grupa Rednecks postanowiła nagrać ten utwór w wersji bardzo tanecznej, osiągnęła niebywały sukces. Cotton Eye Joe zajmował pierwsze miejsce przez 15 tygodni w Norwegii, 13 tygodni w Szwajcarii, 11 tygodni w Danii, 10 tygodni w Niemczech, 8 tygodni w Szwecji, 7 w Austrii oraz 3 tygodnie w Finlandii i Wielkiej Brytanii. Rok 94, Rednecks, Cotton Eye Joe za nami.
0: Coveromania w muzycznym radiu.
1: Jeżeli sięgniecie pamięcią do roku 2009, to być może przypomnicie sobie jeden z większych hitów właśnie tego roku, Break Your Heart i Tayo Cruz. Utwór był jednym z dwóch napisanych przez Tayo Cruza dla Sheryl Cole na jej debiutancki solowy album Three Words. Po tym jak Tayo Cruz podobno nie otrzymał odpowiedzi od wytwórni Sheryl Cole, przerobił piosenkę w taki sposób, by mężczyzna mógł ją zaśpiewać i tym mężczyzną był on sam i umieścił ją na albumie Rockstar. Jednak według drugiego współautora piosenki, Frasera Smitha, Break Your Heart został odrzucony przez szefa wytwórni Sheryl Cole, bo uznał, że utwór jest zbyt podobny do Heartbreaker Will.i.am, a więc tutaj nie wiemy do końca, czy rzeczywiście wytwórnia Sheryl Cole nie odpowiedziała, czy dała odpowiedź negatywną, ale w sumie może dobrze się stało, bo trudno sobie teraz wyobrazić, by Break Your Heart zaśpiewała kobieta, choć być może zabrzmiałby ten utwór w jej wykonaniu równie fantastycznie. A o czym jest ta piosenka? Jak powiedział Tayo Cruz, chodzi o złamanie serca dziewczyny, ale w sposób, który nie jest celowy. To bardziej tak, że jestem po prostu singlem, który próbuje być singlem i pozostać singlem, a czasem, gdy jesteś w takim miejscu, pojawiają się dziewczyny, które chcą być częścią tego, czym jesteś. Ale ponieważ nie jesteś jeszcze gotowy na związek, te dziewczyny mogą skończyć właśnie ze złamanym sercem. Trochę pokrętna interpretacja, ale być może faktycznie coś w tym jest. Break Your Heart, wyjątkowo chwytliwa melodia, zresztą sam Tayo Cruz twierdzi, że jest to jeden z najbardziej melodyjnych jego utworów, który wszedł na sam szczyt brytyjskiej listy przebojów właśnie w roku 2009. Piosenka osiągnęła także pierwsze miejsce w Szwajcarii oraz znalazła się w pierwszej dziesiątce w kilku innych krajach Europy, ale nie tylko, bo również w Stanach znalazła się na liście Billboardu. Break Your Heart, Tayo Cruz, rok 2009, a już za chwilę usłyszycie ten utwór, ale w wersji Bormin, czyli w wersji, która dotarła do nas pół roku temu.
0: Coveromania w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: Zeta Funk, Another Star to jedno z tych nagrań, które jeszcze do niedawna gościły na naszej hit planecie, a teraz już prezentujemy Wam w coveromanii, bo rzeczywiście już zdążyliśmy ten utwór poznać i co niektórzy zastanawiają się, jak brzmiał oryginał tego nagrania, więc posłuchajcie w krótkim fragmencie.

To teraz już chyba wiemy wszystko. Rok 76. Wtedy na rynku muzycznym pojawiła się taka płyta Songs in the Key of Life, którą oczywiście nagrał Stevie Wonder. Wydany jako singiel w roku 77 osiągnął 30. miejsce na liście Billboard Hot 100, 29. miejsce w Easy Listening, 18. miejsce na liście Black Singles oraz 2. miejsce na liście Dance Disco. No i także znalazł się na listach przebojów w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, a Cashbox napisał, że piosenka ma wiele chwytliwych elementów, które wyniosą ten album na szczyty listy przebojów pop i R&B. Czy tak się stało? Chyba nie do końca, bo Stevie Wonder na pewno znany jest z dużo większych przebojów, a ten uchodzi za jeden z tych zapomnianych, choć nie do końca, skoro Zeta Funk właśnie całkiem niedawno przypomniała ten właśnie utwór. Record World napisał, że wejście Stevie'ego Wondera w salsę daje mu szansę na rozwinięcie się wokalnie dużo bardziej niż na poprzednich singlach, a inni recenzenci z kolei zauważyli, że jest to z jednej strony bardzo radosna piosenka, ale z drugiej nie do końca, bo jednak o złamanym sercu. No i znów te złamane serca nas prześladują. Tym razem właśnie w nagraniu Another Star, które wykonała również w roku 95 Katie Sledge, a 4 lata później w roku 99, być może tę wersję pamiętacie, brazylijska piosenkarka Salome de Baia, również z elementami portugalskimi, na muzyczny rynek wydała wersję tego właśnie przeboju.

0: korzystając z syntezatora, i ten syntezator, jak pamiętacie, w tej oryginalnej wersji bardzo dobrze jest słyszalny. I on właśnie, David Woliński, stał się w pewnym sensie historią tego utworu, bo niewiele brakowało, a piosenka trafiłaby w rękę Michaela Jacksona i jego producenta Quincy Jonesa i umieszczona na jego albumie Thriller. Jak to możliwe? Otóż po nagraniu utworu dyrektorzy wytwórni muzycznej chcieli inny utwór wskazać jako ten singlowy. I wtedy Woliński zagroził, że jeśli tak się ma stać, no to on piosenkę Ain't Nobody oddaje właśnie Jacksonowi. Wytwórnia wówczas ustąpiła, no i to Ain't Nobody zostało wydane, osiągając od razu pierwsze miejsce na liście R&B i podbijając serca słuchaczy. Czyli jednak był to zabieg bardzo przemyślany i udany. Piosenka została również umieszczona na albumie ścieżki dźwiękowej do filmu Breaking z roku 1984, a w 2000 roku telewizja VH1 umieściła Ain't Nobody na 77. miejscu na liście 100 najlepszych piosenek tanecznych. Natomiast w roku 2021 utwór zajął 403. miejsce na liście 500 najlepszych piosenek wszechczasów magazynu Rolling Stone. No to posłuchajmy, jak brzmi w tym wykonaniu Dansteria i Ain't Nobody.
1: Coveromania w muzycznym radiu.

0: w muzycznym radiu. Reklama.
1: Bliskosnu.pl. Materace proste od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na bliskosnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo

0: i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
1: Debutyr Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
0: Debutyr Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
5: Po reklamie.
6: Nowe wersje utworów sprzed lat w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: Tak, tak, to wcale nie jest żart. Żałuję Eweliny Flint, to również jest cover. Oryginalnie utwór był wykonywany pod tytułem Sama przez serbską artystkę popową Anę Stanić, a w języku czeskim piosenkę tę nagrała również Aneta Langerowa. To był rok 2004 i wtedy nosiła tytuł Skwelej Napad. Ale my posłuchajmy w krótkim fragmencie oryginału tego utworu, żebyście mieli absolutną pewność, że Ewelina Flinta wcale nie była pierwsza.
2: Ty znasz do bycia

0: I to był rok 98, kiedy właśnie Anna Stanicz wykonała ten utwór, natomiast jak wiemy, Ewelina Flinta odniosła sukces właśnie dzięki tej piosence dopiero w roku 2003 i uznawana jest za największy polski przebój właśnie tego roku i umieszczony został na płycie Przeznaczenie Eweliny Flinty. Był to w ogóle jej pierwszy singiel z debiutanckiego krążka, więc od tego utworu tak naprawdę przygoda z muzyką, ze sceną muzyczną Eweliny Flinty się rozpoczęła.
1: Coveromania w muzycznym radiu.
0: Teraz czas na piosenkę, która w roku 84 okazała się najbardziej udanym singlem grupy Van Halen, osiągając pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboard Hot 100. Piosenka różni się od wcześniejszych utworów grupy Van Halen chociażby tym, że napędzana jest riffem klawiszowym, choć zawiera solówkę gitarową. I skoro mówimy o największym przeboju grupy Van Halen, no to powiedzmy również o tej wersji, którą znamy od kilku miesięcy już bardzo dobrze, która napędzała naszą hit planetę, a teraz prezentujemy Wam ten utwór właśnie w coveromanii. J Balvin, Amber Mark, Steve Vai i Travis Barker już za chwilę pojawią się w nagraniu Jump, to FIFA World Cup Anthem 2026. A jeżeli mowa o oryginale, to linia syntezatora została napisana w roku 1981 przez Eddiego Van Halena, ale została odrzucona przez pozostałych członków zespołu. Dopiero w roku 83 producent Ted Templeman poprosił Davida Lee Rotha, aby odsłuchał pomysłu na niewykorzystaną piosenkę. Ten to uczynił, postanowił dopasować tekst i tak po latach powstała właśnie piosenka Jump, która dzisiaj tak naprawdę jest wizytówką grupy Van Halen. A jeżeli pamiętacie teledysk do tego nagrania, to nie był on nagrany dużym kosztem. Członkowie zespołu podkreślają, że zrobiliśmy to bardzo szybko. Serio, myślę, że prawdopodobnie wydaliśmy więcej pieniędzy na dostawę pizzy niż na sam ten film. Ale taki był zamysł. Nie chcieliśmy wydawać zbyt dużo pieniędzy na teledysk do tego nagrania, powiedzieli członkowie grupy Van Halen. No to przed nami J Balvin, Amber Mark, Steve Vai i Travis Barker. Jump.
1: Coveromania w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: Prawda, że piękna wersja grupy Westlife, Total Eclipse of the Heart, i piękna wersja również oryginalna z roku 83, jeżeli pamiętacie oczywiście Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart i znów piosenka o miłości. Jeden z największych przebojów niewątpliwie Bonnie Tyler, która w ostatnim czasie zmaga się niestety z bardzo poważnymi zdrowotnymi problemami. Mamy nadzieję, że wyjdzie obronną ręką z tej jakże trudnej walki. Trzymamy bardzo mocno kciuki, jesteśmy również w kontakcie telefonicznym z menadżerem Bonnie Tyler. No niestety nie jest dobrze, ale liczymy na to, że Bonnie Tyler jako osoba bardzo energiczna i bardzo waleczna i z tym problemem sobie poradzi. Jesteśmy dobrej myśli, no i właśnie dlatego dzisiaj Total Eclipse of the Heart zagraliśmy, ale w wersji Westlife. Jeżeli chodzi o samą piosenkę, no to ona zajęła pierwsze miejsce na brytyjskiej liście singli i piąte miejsce na liście sprzedaży singli w roku 83. W Stanach singiel przez 4 tygodnie utrzymywał się na szczycie listy przebojów, uniemożliwiając wejście na szczyt zestawień kolejnym utworom. Na całym świecie singiel sprzedał się w liczbie ponad 6 milionów egzemplarzy. Bonnie Tyler opisała piosenkę jako wyzwanie, mówiąc, że nie lubi piosenek, które każdy może śpiewać. Lubię piosenki, które wymagają dużo energii. No i niewątpliwie Bonnie Tyler dała z siebie wszystko właśnie w tym utworze i zresztą do dzisiaj daje z siebie bardzo dużo na koncertach, wykonując właśnie ten utwór. Od czasu wydania Bonnie śpiewa tę piosenkę na każdym występie. Myślę, że mój głos nie jest już obecnie tak ochrypły jak kiedyś. Chyba trochę się złagodził, więc ta piosenka dziś brzmi trochę inaczej. Ale czy inaczej? Byliśmy na koncertach Bonnie Tyler i możemy potwierdzić, że do dziś brzmi fantastycznie i wcale ta chrypka nie zanikła, bo gdyby zanikła, no to już nie byłaby chyba ta sama Bonnie Tyler. Ale tym razem chrypki nie było, bo to grupa Westlife i ich wersja Total Eclipse of the Heart z roku 2007. I tak właśnie, trochę nostalgicznie, kończymy dzisiejszą Coveromanię. Kolejna za tydzień, w sobotę, o tej samej porze.
0: Coveromania w muzycznym radiu. Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród, Bolesławiec Wróblewskiego 11. Poprowadź swój sklep Żabka i otrzymaj 30 tysięcy gwarantowanego przychodu. Mamy dostępne sklepy w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach, Kamiennej Górze i w innych lokalizacjach. Żabka. Razem założymy twój biznes. Zadzwoń 509 690 285 lub wejdź na stronę franczyza-żabka.

0: na ciebie.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 17.
2: Czas na wiadomości.
4: Rosyjski dron znaleziony przy granicy z obwodem królewieckim. Przed nami zimna noc, możliwe miejscowe przymrozki. Polski piłkarz Jan Bednarek został obrabowany, grożono mu nożem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niewielki, najprawdopodobniej rosyjski dron został znaleziony niedaleko granicy z obwodem królewieckim. Więcej o kolejnym incydencie z bezzałogowcem wlatującym do Polski ze wschodu, Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Ze wstępnych oględzin wynika, że dron, który pojawił się na polu w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim, nie stanowił zagrożenia, co potwierdziły obecne na miejscu służby, policja, prokuratura i żandarmeria wojskowa. Mówi jej rzecznik prasowy, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
6: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nieposiadający cech bojowych.
5: Od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie już wielokrotnie dochodziło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Czy to przez drony, czy przez tak zwane balony przemytnicze. A najpoważniejszy tego typu incydent miał miejsce we wrześniu zeszłego roku, gdy jednej nocy na teren naszego kraju wleciało znad Białorusi kilkanaście rosyjskich bezzałogowców.
4: Obywatel Polski został objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem, przebywa za granicą. Prawdopodobnie kontaktował się z osobami zakażonymi wirusem na wycieczkowcu Hondius płynącym na Teneryfę. Jak informuje Sanepid, osoba ta nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby. Uwaga na przymrozki, to będzie znowu zimna noc. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, czyli najniższego, dla 9 województw, głównie północnej i środkowej części kraju. W nocy lokalnie temperatura spadnie do zera, a przy gruncie mróz, -2, -4 stopnie. Za to jutro ma być ciepło, do 20 stopni. Podróż pociągiem z Warszawy do Ostrołęki w przyszłym roku zajmie tylko godzinę i 20 minut, a do Łomży godzinę 50, przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To dzięki modernizacji linii kolejowej numer 29. PKP PLK podały, że w kwietniu tego roku zmodernizowały już blisko 100 km torów. Jeszcze dramatyczna historia naszego piłkarza Jana Bednarka. Reprezentacyjny obrońca został napadnięty i obrabowany, grożono mu nożem. Wczoraj wieczorem zawodnik FC Porto wrócił z żoną i córką do domu z restauracji. Na szczęście nie zaatakowali rodziny Bednarka, ale grozili im nożem. Ukradli dwa zegarki warte łącznie 150 tysięcy euro.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: A po 17:00.
2: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
7: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
2: Hit Planeta startuje na dobre.
8: Ciekawe, czy zwróciliście uwagę, ile to lądowań Hit Planety już za nami, przez ile lat przypatrujemy się muzycznym zmaganiom w ramach lądowań Hit Planety i wciąż ta forma muzycznych zawodów bardzo Wam się podoba i zawsze jesteście z nami, zawsze głosujecie i za to bardzo Wam dziękujemy. Liczymy na to, że dzisiaj nie będzie inaczej, że również jesteście tam po drugiej stronie i będziemy zliczać Wasze głosy na te utwory, które do godziny 20 będziemy Wam prezentować w ramach sobotniego lądowania Hit Planety. A nowości na pewno się pojawią, na pewno będziemy grać Wam również propozycje z poczekalni, będą premiery, no i oczywiście 40 tych utworów, które lubicie najbardziej i na które, miejmy nadzieję, również dziś będziecie oddawać swoje głosy. Dawid Wencel, witajcie, zapraszam.
7: Hit Planeta.
2: To tutaj rodzą się potężne hity.
8: Ciekawe, czy to nagranie stanie się takim potężnym hitem. Na razie gramy Wam z poczekalni Hi Patton, Easy Bizu i Slide.

0: Na pewno te nagrania chciałyby się na dobre rozgościć na planecie pełnej hitów, ale do tego potrzebne im są wasze głosy. Hi Patton, Easy Bizu i Slide najpierw tuż po wiadomościach, a przed momentem Hugo Cantara i Fire to the Water.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Coś wiosenne ptaszki ćwierkają, że na Hit Planecie dzisiaj w ramach pierwszej trójki będą zmiany. Ale czy tak się stanie? Zobaczymy i posłuchamy przed 20. Wczoraj na miejscu trzecim Michael Schulte i Love Sick. Czas przypomnieć sobie piątkowe miejsce drugie i duma nas rozpiera jak zawsze, kiedy słyszymy polski utwór prawie na samym szczycie Hit Planety. Prawie, bo na miejscu drugim, ale jednak bardzo wysoko. Wczoraj męskie granie orkiestra i nareszcie z medalem srebrnym. No to czas na absolutne złoto i zwycięzców wczorajszego piątkowego lądowania Hit Planety. Alok i Khalid, właśnie ten duet zdobył największą liczbę waszych głosów i wczoraj wylądował na samym szczycie z nagraniem Dive Into Me.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
2: Reklama. Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Po reklamie.
9: Hey guys, I'm Kaigo.
10: Hey guys, I'm Zara Larsson.
11: Hey, it's Martin Birch.
12: Hi everybody, this is Lia Ru.
13: Hey everybody, my name is Klaas and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
0: A w najnowszej liście w Polsce na 40 teraz
1: nowość
14: na Hit Planecie.
0: Twinsic and Ivan i Perfect.

0: Mocny hit. Na miejscu numer
1: 37 i to nagranie mocnym hitem było już w połowie lat 90. Wtedy za tę nutę odpowiadał Robert Miles, a teraz nagranie powraca pod tytułem Again. To Steffi De Sico i Maurice Corti w nowej wersji Fable.

0: Oczywiście więcej polskich doskonałych nagrań odnajdziecie i usłyszycie na top30.pl w każdą sobotę między 13 a 15, ale na Hit Planetę te najlepsze również trafiają. Vixen, Moja Pani to miejsce 36.
1: Reklama.
2: Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
1: Po reklamie.
3: What's up, everybody? This is Orange.
4: Hello, we're Ace of Base.
5: It's Christina Aguilera.
6: Hello, I'm Calvin Harris.
7: Hi, big kisses to all listeners of Musicna Radio. My name is Oceana, and together we fly at Hit Planet.
1: Hit Planet. Najnowsza lista w Polsce.
0: Czas na 35, a tutaj
1: nowość
8: na Hit Planecie.
0: Moti, Already Yours.

0: Hej, hej, Music News już fruną w waszą stronę, zatem przyjrzyjmy się z bliska nowej piosence Mroza, festiwalowi Erste Letnie Brzmienia 2026 i najnowszemu albumowi zespołu Deep Purple. Sprawdźmy szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Mrozu ponownie udowadnia, że potrafi tworzyć hity na każdą porę roku. Po sukcesie utworu Anioły Pojedynek artysta prezentuje nowy singiel Nie ma miejsca jak dom, który już teraz przez wielu typowany jest na jeden z hiciorów tegorocznego lata. To propozycja utrzymana w zupełnie innym klimacie, lekkim, egzotycznym i soulowym. Nie ma miejsca jak dom to utwór, który wyróżnia się wyjątkową atmosferą. Słychać w nim inspirację muzyką soul oraz wakacyjną beztroską. Mrozu po raz kolejny udowadnia swoją wszechstronność, prezentując słuchaczom nową, świeżą odsłonę swojej twórczości. To idealna propozycja na lato, zarówno na podróże, jak i na chwilę relaksu. Nowy singiel to już czwarta zapowiedź nadchodzącego albumu Mroza. Premiera płyty zbliża się wielkimi krokami, a każdy kolejny utwór tylko podsyca zainteresowanie fanów. Artysta konsekwentnie buduje napięcie, prezentując różnorodne kompozycje, które pokazują szerokie spektrum jego możliwości muzycznych. Teraz dalej muzycznie, a przede wszystkim koncertowo. Babie Lato, czyli projekt specjalny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, wraca po raz czwarty w tym roku. Tworzą go Natalia Grosiak, Bela oraz Katia. Nowy skład przynosi wyraźny zwrot brzmieniowy w kierunku folkowej wrażliwości, akustycznego i gitarowego brzmienia. Tegoroczna odsłona projektu to jakościowy pop oparty na wspólnym graniu żywych instrumentach oraz współbrzmieniu wokali. To trzy różne muzyczne światy, które spotykają się gdzieś pomiędzy folkową czułością a alternatywnym pazurem. Projekt świadomie wybiera naturalność, akustyczne granie, tworzenie offline w kontrze do muzyki coraz częściej generowanej przez sztuczną inteligencję. Erste Letnie Brzmienia 2026 w tym roku zawita do Krakowa, Warszawy, Gdańska, Poznania, a we Wrocławiu pojawi się 28 i 29 sierpnia. Music News. Tymczasem zespół Deep Purple ujawnił szczegóły nowego albumu studyjnego. Ma być to najcięższa płyta zespołu od lat. Grupa powraca z nowym krążkiem. Album Splat ukaże się 3 lipca. Jak zapewnia wokalista Ian Gillan, nowa płyta ma być na miarę wydawnictw z lat 70. To, gdzie jesteśmy teraz, z tym wcieleniem Deep Purple, to według mnie współczesna wersja Deep Purple z lat 70., mówi wokalista zespołu. Powiedziałbym, że nasz dzisiejszy materiał jest kompatybilny z takimi kawałkami jak Highway Star, Smoke on the Water czy Lazy. Dynamika, balans i radość muzyki, którą tworzyliśmy od 1969 do 1973 roku. Motywem przewodnim nowej płyty jest idea Iana Gillana. Zamiast przedstawiać koniec jako zniszczenie, płyta ukazuje go jako transformację. Splat zgłębia koniec ludzkości nie w prymitywnym, apokaliptycznym sensie, ale jako metamorfozę wykraczającą poza fizyczną egzystencję. Koncept albumu zostanie ujawniony w tygodniach poprzedzających premierę tego muzycznego wydarzenia. No to na koniec łapcie kolejne muzyczno-radiowe nówki. Nicky Romero, Run to You, Dancing Faras i Alive, a także Twin Seek i Ava Gia z najnowszą propozycją Perfect on Paper. Dziękujemy za uwagę, Tomek Dudkiewicz i Music News. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Music News. Gorąca premiera na Hit Planecie.
2: Tomek wspomniał o nowościach, które pojawiają się w ciągu dnia na antenie muzycznego radia, a na Hit Planecie absolutną premierą dzisiaj jest to nagranie, które usłyszycie w tym paśmie na pewno po raz pierwszy. Up and down, do góry i na dół, UN.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Po reklamie.
5: Hi, I'm Dua Lipa.
6: Hello there, we're 21 Pilots.
7: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
8: Hello, this is Robin Thicke.
9: Hey everyone, I'm Abby F. Jones and you're listening to Hit Planeta. Hit Planeta.
10: Najnowsza lista w Polsce.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: I to jest jedna z tych piosenek, które u nas zapowiadają się same.
2: Cześć, z tej strony Andy Das. Słuchacie Muzycznego Radia. A to jest mój najnowszy numer z Okaria.
1: 33.

0: tutaj rodzą się potężne hity.
1: I my trochę w tym porodzie pomagamy i oczywiście wy przede wszystkim, głosując na te utwory, które wam proponujemy z poczekalni. Tak jest w tym momencie, posłuchajcie uważnie, ocencie, no i oczywiście również oddajcie swoje cenne głosy na Ten Snake i Never Gonna Dance Again.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Hej, tutaj Natalia Puławiak. Słuchacie Muzycznego Radia.

0: Natalia Pławiak i Tap z nagraniem Loty i latają gdzieś pomiędzy 3. a 4. dziesiątką. Dzisiaj tak równo na pograniczu, chociaż już w 10. trzeciej, bo na miejscu 30. właśnie oni się uplasowali. Jeżeli chcecie oddać głos właśnie na to nagranie, to również zachęcamy. Muzyczneradio.pl, odszukujecie zakładki Hit Planeta i tam dajecie kciuk w dół albo kciuk w górę. Głosujecie również na Facebooku poprzez aplikację lub pocztę mailową.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 29 i słuchamy tego nagrania, które w ostatnim czasie bardzo was elektryzuje. Norma Jean Martin i Encore, Big Dreamers.

0: reklama. Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca. Zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
1: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 18:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Peter Modzior został już premierem Węgier w Budapeszcie Fiesta. Parada równości przeszła Piotrkowską w Łodzi, domaga się równości małżeńskiej. Widzew wygrał arcyważny mecz z Lechią, teraz to Lechia jest bliżej spadku z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Węgry mają nowego premiera. To Peter Modzior, który zastąpił po 16 latach Viktora Orbana. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza, tak komentują to ludzie zgromadzeni przed gmachem węgierskiego parlamentu. Zbierali się na placu Kossutha już od rana.
6: Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
5: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę wybierze się do Polski. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi. To 15. Parada Równości. W tym roku ma hasło Równość bez dwóch zdań. Upominamy się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby, ale najważniejszy postulat to równość małżeńska, mówią uczestnicy. Przeszli ze Starego Rynku przez centrum Łodzi i południowe Bałuty, by wrócić na Stary Rynek, gdzie zorganizowano tak zwane Miasteczko Równości. W Katowicach owce po raz kolejny zastąpią kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta.
7: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
5: Mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta. Widzew wygrał z Lechią 3-1 i uciekł ze strefy spadkowej. Awansował na 12 miejsce. Ale w dolnej połowie tabeli nikt nie może spać spokojnie. Różnica między 9 a 16 zespołem to tylko 3 punkty. Grają teraz Jagiellonia z Pogonią, a wieczorem Górnik Zagłębie. Poważna kraksa na trasie wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. 25 km przed metą na Śliskiej Nawierzchni jeden z kolarzy się wywrócił, a po nim jeszcze wielu innych zawodników. Wygrał Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Polaków w stawce Giro nie ma.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: A po 18:00
3: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
8: Tak gra Hit Planeta.
3: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
9: Aż dziwnie zapowiadać nowy numer i mówić, że to Duran Duran, ale tak jest w tym przypadku z Nilem Rogersem z poczekalni Free to Love.

0: Dwa nagrania z poczekalni zaprezentowane, zagrane, no i trafione, miejmy nadzieję, do waszych uszu. Duran Duran i Neil Rogers Free to Love na początek, a przed momentem polska piosenka, która też chce się znaleźć na Hitplanecie. Maciej Musiałowski, Flora.
1: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Rygnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
11: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
10: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
1: Po reklamie.
12: Hey everybody, we are One Republic.
13: How are you? I'm Nelly Furtado.
14: Hi there, this is Chambers.
15: Hi, I'm Katerina.
14: Hello Poland, this is Omnikid. Just want to say hi to all the listeners of Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta!
1: Najnowsza lista w Polsce.

0: nocny hit. Na miejscu numer
1: 26. Jeżeli lubicie wspominać lata 80., no to teraz będzie ku temu naprawdę doskonała okazja. Dub Dogs i How Does It Feel?

0: tutaj rodzą się potężne hity.
1: A muzyka pamięta takie przypadki, kiedy to przebojami stawały się utwory o marnej warstwie tekstowej. Teraz też zbyt ambitnie pod tym względem nie będzie. Duro, tere, te, te, te, te, chyba. Chica Leaf, prosto z poczekalni, posłuchajcie.

0: Reklama.
1: Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
0: Po reklamie.
2: Hello everybody, I'm Paul Van Dyk.
3: Hey guys, it is Alexandra Spen.
4: Hi ladies and gentlemen, this is H3 Baxter from Scooter.
5: Hey everyone, it's Kylie Minogue.
6: Hi, I'm Russell from Freemasons. You're listening to Hit Planeta on Musician.

0: Nagranie, na które ostatnio całkiem ładnie zagłosowaliście, dzięki temu prawie w połowie zestawienia się znalazło. Dzisiaj na miejscu 23 Alan Dixon i Gravity. A jeżeli w dalszym ciągu chcecie mieć bardzo realny wpływ na to, co pojawia się na Hit Planecie, co wpada do waszych uszu, no i w konsekwencji co staje się wielkim przebojem, no to pamiętajcie, żeby zagłosować być może na propozycję prosto z poczekalni, a nawet taką premierową, którą być może usłyszycie po raz pierwszy. Przed nami takie właśnie nagranie. Zerb, Rita Ora, If It's Not Love.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: pozycji numer
1: 21 i przy okazji tego nagrania nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zapytali, czy wszystko u was ok. Mamy nadzieję, że przy sobocie jak najbardziej. Borys Brejsza i Be Ok.

0: Planeta. To tutaj rodzą się potężne hity.
1: Czy ten utwór jest fenomenalny? Ocenę pozostawiamy wam, ale tak nazywa się właśnie projekt muzyczny. Phenomenal Under the Moonlight.

0: Jeżeli chcecie dotrzeć do oryginału tego utworu, który wybrzmiał przed momentem z miejsca 16 The Suffer Cry Just a Little, no to sięgnijcie do repertuaru lat 80. Odszukajcie takiej pani, która nazywa się Brenda Russell. Ona zaśpiewała kiedyś Piano in the Dark. Fantastyczne nagranie, bardzo klimatyczne. Jeżeli macie ochotę, no to koniecznie odszukajcie. The Suffer za nami z miejsca 16, czyli tuż po wiadomościach. Wystartujemy z tą finałową częścią odliczania od miejsca 15 do 1. Hit Planeta.
1: Autopromocja. Muzyczne radio.
2: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
1: na 105,8,
2: 106,7
1: i 90,9 FM
2: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
1: i w naszej aplikacji na całym świecie.
2: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski.
3: Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 19.
1: Czas na wiadomości.
4: Wypadek na skuterze wodnym. W zawodach zginął 18-latek. Parada zwycięstwa w Moskwie bardziej uboga niż dotąd. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja ratingowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje 18-letni sternik uczestniczący w Mistrzostwach Polski skuterów wodnych. Zawody odbywają się w Płocku na Wiśle. Młody mężczyzna zmarł w wyniku zderzenia dwóch maszyn, poinformowała płocka policja. Drugi z uczestników w wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Zawody zostały przerwane. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora. Bez czołgów, bez wyrzutni rakiet i innych ciężkich pojazdów wojskowych w Moskwie odbyła się najskromniejsza od lat parada z okazji Dnia Zwycięstwa. W przemówieniu Władimir Putin jak zwykle powiązał historię II wojny światowej z trwającą agresją na Ukrainę.
5: Wielkie osiągnięcie pokolenia zwycięzców inspiruje żołnierzy realizujących dziś cele specjalnej operacji wojskowej. Stoją oni w obliczu agresywnej siły uzbrojonej i wspieranej przez cały blok NATO. Mimo to nasi bohaterowie idą naprzód.
4: Brak sprzętu wojskowego na defiladzie tłumaczono względami bezpieczeństwa. Kreml oficjalnie przyznał, że obawia się ataku ukraińskich dronów. Rekord pożarów w zachodniopomorskiem. Tak złego początku roku w lasach nie było jeszcze nigdy w historii. Po mroźnej, ale praktycznie bezśnieżnej zimie na zachodnim Pomorzu w lasach jest dramatycznie sucho. Tylko w nadleśnictwie Kliniska las płonął już ponad 30 razy w tym roku, mówi nadleśniczy Ryszard Siarkiewicz-Łoszowski.
6: Co roku nadleśnictwo Kliniska bije rekordy. Niestety, podkreślam, niestety. W tym roku jest jeszcze gorzej. Niestety dociągnęliśmy do ilości 33 sztuki w tym roku. Jest to najwięcej jak do tej pory w tym okresie.
4: Wszystkie pożary były wywołane przez ludzi. W niektórych przypadkach to było umyślne podpalenie lasu. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P. Dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. Minister finansów Andrzej Domański komentuje, Polska utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu wspieraną przez inwestycje i silny krajowy popyt.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
2: A po 19:00
1: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
2: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
1: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
0: I kogo my tutaj mamy prosto z poczekalni? Do kolejnych lądowań pretendują właśnie oni z tym nagraniem Joy, Lucas Aoki i Raul Vidal.

0: Nasza bardzo przebojowa poczekalnia, a z niej dwa utwory. Lucas Aoki, Raul Vidal i Joy, a także Bless i Terms and Conditions. To są te dwa utwory, na które już teraz czekamy, abyście zagłosowali i mamy nadzieję, że tak się stanie.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Po reklamie.
8: Hej, tutaj Kasia Popowska.
9: Cześć, tu Piotr Kupicha zespołu Feel.
10: Hej, hej, witajcie, tu zespół Wideo.
11: Cześć, tu Warius Manx.
12: Hej, mówi Patryk Kumur. Dziś wspólnie słuchamy Hit Planety i muzycznego radia.
13: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: SOS, no właśnie, pomóżcie temu nagraniu. Your Love Is My Drug, Blasher.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: Ale podczas głosowania nie zapominajcie również o tym duecie z miejsca 13. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Don't know.

0: Dzisiaj bardzo często to nagranie gościło na naszej playliście, gościło wręcz co godzinę, przysłuchiwaliśmy się tej piosence bardzo uważnie, ale ona gości również na Hit Planecie. I Feel So Free, Madonna.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 11 i pewnie wiecie, co to oznacza. Wiecie, że już za chwilę wkroczymy do pierwszej dychy, ale wcześniej posłuchamy tego nagrania Love Sick i Michael Schulte.

0: Poczuć szczęście. Dawid Podsiadło to szczęście na pewno poczuje, jeśli oddacie mnóstwo głosów na to nagranie i znajdzie się w pierwszej trójce, a może nawet na samym szczycie kolejnych lądowań Hit Planety. Dawidowi oczywiście tego bardzo mocno życzymy. Miejsce 9 dzisiaj, Dawid Podsiadło i Sezon, a my tymczasem proponujemy Wam całkiem nowe nagranie do kolejnych lądowań. Jest to nowość, jest to wręcz premiera, bo pierwszy raz na Hit Planecie Wam gramy, a Wy ocencie i oczywiście zagłosujcie. Nick Proof i Save My Life.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: Jak ten człowiek to robi, że cokolwiek by nie wypuścił na muzyczny rynek, to staje się przebojem. To jego słodka tajemnica. Kygo i Carter Fate, That's When You Know, na 6.

Skoro Kygo i Carter Fate znaleźli się na miejscu szóstym, no to w sposób bardzo rytmiczny, dynamiczny i klubowy przechodzimy do pierwszej piątki. Na miejscu piątym właśnie ta nuta, OTJ i Desert Eagle.

Beautiful Life, Fast Boy na czwartym, a na trzecim męskie granie dzisiaj i nareszcie Alok Khalid, Dive Into Me na drugim, a na pierwszym Armin Van Buuren i Like a Child. Tak wygląda pierwsza trójka, a ja dziękuję za dziś. Dawid Wencel, miłego wieczoru, cześć! Hit

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 20.
1: Czas na wiadomości.
2: Jeszcze kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu. To koniec systemu dwupartyjnego w Anglii, słychać po wyborach lokalnych. W Białymstoku odnalazł się zaginiony nastolatek z Holandii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Wciąż jeszcze pojawiają się groźne zarzewia ognia, dlatego jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
3: Kiedy przeprowadzono rozpoznanie realizowane przez grupy dronowe, mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
2: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Rządząca Partia Pracy poniosła klęskę w wyborach lokalnych w Anglii oraz do parlamentów Szkocji i Walii. To dane po przeliczeniu większości głosów. Wzmocniła się za to pozycja prawicowej Partii Reform oraz Partii Zielonych i Liberalnych Demokratów. Wyniki te wróżą schyłek systemu dwupartyjnego w Wielkiej Brytanii, pisze agencja AP. Coraz więcej sygnałów o niedźwiedziach w Bieszczadach. Po tragedii w okolicy Płonnej, gdzie zginęła 58-letnia kobieta, pojawiły się teraz informacje o kolejnym spotkaniu z drapieżnikiem, tym razem we wsi Morochów. Marcin Starzec.
4: Rolnik Mariusz Morawski relacjonuje, że podczas doglądania bydła przy pastwisku zauważył niedźwiedzia wybiegającego z młodnika w jego stronę, który według niego chciał go zaatakować.
5: No i podjechałem pod taki młodnik, który graniczy z pastuchem i z pastwiskiem, no i momentalnie niedźwiedź wyskoczył z zalesienia prosto na mnie, nie? Że samochód był blisko, to wskoczyłem do samochodu.
4: Sanocka policja tonuje jednak te informacje. Funkcjonariusze informują, że zdarzenie nie zostało zakwalifikowane jako atak niedźwiedzia, bo nie doszło do kontaktu człowieka ze zwierzęciem. Leśnicy z kolei przypominają, że nie każde spotkanie musi od razu oznaczać ataku. To już kolejna w ostatnich tygodniach sytuacja związana z obecnością niedźwiedzi w pobliżu ludzi. Gminy Bukowsko i Zagórz dostały zgodę z RDOŚ-u na odstraszanie zwierząt przy zabudowaniu.
2: W Białymstoku odnalazł się poszukiwany w całej Europie 14-latek z Holandii. Kilka miesięcy temu wyjechał na rowerze z domu bez pożegnania i zaginął. Nie wiadomo, dlaczego wyjechał i jak to się stało, że trafił akurat do Białegostoku. Znalazł się przypadkiem. Przychodnie zawiadomili policję, że ktoś śpi pod kocem na przystanku. Chłopak jest cały i zdrowy.
1: To były wiadomości.
6: Music News
1: Magazine. Gorące informacje ze świata muzyki, zapowiedzi albumów, premierowe single, gwiazdy list przebojów i wyjątkowe koncerty. W każdą sobotę w Muzycznym Radiu. Music News Magazine.
7: Tomek Dutkiewicz, witam i zapraszam.

0: Wrześny Radio. Reklama.
1: Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.
4: Music News Magazine.
5: Po świetnie przyjętym albumie Światło Cienie, nagranym wspólnie z Tabem, Vixen prezentuje nowy singiel Moja Pani, który zapowiada nowy album. To utwór osadzony w nostalgii dziecięcych wspomnień i estetyce lekko przybrudzonych lat 90. Artysta sięga do brzmienia, które ukształtowały jego wrażliwość i do dziś pozostają ważną częścią jego muzycznego świata. Ta piosenka kojarzy mi się z dzieciństwem. Przenosi mnie do przełomu lat 80., 90., czyli czasu, w którym się urodziłem, mówi Vixen o swoim nowym singlu. Dorastanie w tych latach nierozerwalnie wiązało się z muzyką. Takie brzmienie traktuję jak soundtrack mojego dorastania, jeden z elementów, bez którego nie byłbym dziś tym, kim jestem. Przy tworzeniu tego utworu obudziło się we mnie coś, czego mi brakuje. Coś, za czym tęsknię, ale czuję przy tym szczęście, bo to coś na zawsze we mnie zostanie. Lubię czasem sobie potęsknić w trakcie robienia kawałków, bo to jest po prostu piękne, dodaje wokalista. Pozostajemy przy gorących nowościach. Zespół Maroon 5 prezentuje energetyczny singiel Heroin. To pierwsze premierowe wydawnictwo grupy od czasu edycji Deluxe ich 8. albumu Love is Like. W nowej piosence Maroon 5 wracają do brzmienia, które pierwotnie zdefiniowało ich muzyczny styl, łącząc chwytliwą energię z nowoczesną produkcją. Napędzany charakterystycznym wokalem Adama Levina, utwór oddaje intensywność silnej, emocjonalnej relacji poprzez dynamiczną melodię i pełen napięcia tekst. Piosenka nawiązuje do klimatu najwcześniejszych hitów zespołu. Premiera singla zbiega się z ważnym momentem w działalności zespołu, który przygotowuje się do rozszerzonej międzynarodowej trasy koncertowej w tym roku. Obejmie ona Amerykę Łacińską i Europę. Koncerty Maroon 5 pełne największych hitów od lat przyciągają publiczność na całym świecie. W planach znalazły się m.in. headlinerskie występy podczas prestiżowych wydarzeń BST Hyde Park w Londynie oraz Rock in Rio, a pełna lista koncertów zostanie ogłoszona już wkrótce. Music News. Wracamy na nasze muzyczne podwórko. Kasia Sienkiewicz zapowiada pierwszy solowy singiel w karierze. Jak być może pamiętacie, artystka od 2018 roku współtworzyła zespół Kwiat Jabłoni, duet, który zdobył ogromną popularność dzięki autorskim piosenkom łączącym folkową wrażliwość z nowoczesnym popem, a także charakterystycznemu połączeniu dwóch wokali i wyrazistym tekstom. Na przestrzeni lat Kasia zgromadziła ogromne grono oddanych fanów, którzy pokochali ją nie tylko ze względu na działalność artystyczną, ale też zaangażowanie społeczne, szczerość i dystans do samej siebie. Na chwilę po ogłoszeniu czasowego zawieszenia działalności przez Kwiat Jabłoni Kasia Sienkiewicz otwiera nowy rozdział na swojej artystycznej drodze i zapowiada swój pierwszy solowy singiel. To skręt w stronę bardziej osobistego, intymnego kierunku, opartego na jej własnym języku emocji, doświadczeń i muzycznych poszukiwań, rozwijanego niezależnie od dotychczasowego zespołowego kontekstu. Solowy debiut Kasi Sienkiewicz, singiel Były momenty, do posłuchania w muzycznym radiu. A co jeszcze mamy Wam do zaproponowania odnośnie gorących premier? Proszę bardzo, Alan Dixon z nagraniem Gravity, Baker Mati, jego nowy singiel Isle of Life i Madonna w towarzystwie Sabriny Carpenter z najnowszą kompozycją Bring Your Love.
3: To jest Music News Magazine.
6: Hey, what's up? It's Felix Jain and you're listening to Muzyczne Radio. They really love

0: Music News Magazine.
1: Po intensywnym czasie wokół debiutanckiego projektu Sarah James wraca z nowym materiałem. Price Tag to utwór, który tekstowo bierze na tapetę doświadczenia związane z dorastaniem w branży muzycznej. Od sukcesu i rozpoznawalności po presję i koszty, które się z tym wiążą. Muzycznie singiel utrzymany jest w charakterystycznym dla Sary stylu, łącząc wyraziste brzmienie z emocjonalnymi historiami. To bardzo osobisty numer o dorastaniu w branży i o tym, ile tak naprawdę kosztuje spełnienie marzeń, mówi Sara. Z jednej strony jest sukces, liczby i popularność, a z drugiej rzeczy, których nie widać. Presja, zmęczenie i utrata części siebie, dodaje artystka. Nowy singiel to początek nowego etapu w karierze tej utalentowanej wokalistki. Pozostajemy przy nowościach. Hands on Me to pierwsze premierowe nagranie Becky Hill od czasu świetnie przyjętego albumu Believe Me Now z 2024 roku, który dotarł do top 3 w Wielkiej Brytanii. Nowy singiel umacnia pozycję Becky jako jednej z czołowych postaci globalnej sceny dance. To uzależniający elektrohausowy hymn, w którym potężny wokal artystki spotyka się z jej wyjątkową umiejętnością tworzenia euforycznych, chwytliwych refrenów. Utwór potwierdza jej konsekwencje w przekraczaniu gatunkowych granic z muzyczną pewnością i wyrazistością. Przypomnijmy, Becky Hill już w sierpniu zagra na poznańskim Bittersweet Festiwalu. Music News. Na koniec, bardzo koncertowo. Zespół Kult ogłosił właśnie szczegóły trasy koncertowej Wracamy do życia, która obejmie dziesiątki koncertów w całej Polsce. Zespół powraca na scenę z przytupem, co potwierdza opublikowany właśnie plakat zapowiadający trasę koncertową Wracamy do życia Kult 2026. Grupa wystąpi w ramach tegorocznego męskiego grania, w ramach którego Kult zagra 31 lipca we Wrocławiu. Ponadto zespół pojawi się na koncertach w Gdańsku, Poznaniu, Krakowie i w Warszawie, a 5 września Kazik Staszewski i jego drużyna zameldują się w Jeleniej Górze. Zatem czekamy. To tak zupełnie na koniec łapcie jeszcze kilka gorących premier. Malik Harris, Lie to Me, Almost Monday, No More Regrets i Cat Dealer z najnowszą propozycją Ordinary World.
0: To jest Music News Magazine.
2: Hej, tu Daria. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: Hello Poland, my name is Kino Silva and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Ukrainy. Nowe wydawnictwo zwiastuje chwytliwy singiel In The Stars, który trafia do fanów wraz z otwierającym album utworem Rough and Twisted. Na płycie usłyszymy znakomite wykonania Jaggera, Richardsa i Wooda oraz ich stałych współpracowników Derrera Jonesa, Matta Clifforda i Steve'a Jordana. Album zawiera też wyjątkowy wkład Charlie'ego Wattsa, zarejestrowany podczas jednej z jego ostatnich sesji nagraniowych przed śmiercią w 2021 roku. Wśród gości pojawiają się m.in. Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith z The Cure i Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Ariana Grande w ostatnim czasie pracowała częściej na planie filmowym niż w studiu muzycznym. Teraz jednak ogłasza premierę długo wyczekiwanego albumu Pedal. Album pojawi się w sklepach 31 lipca. Będzie kontynuacją wydanego 2 lata temu przebojowego krążka Eternal Sunshine. Po raz kolejny Ariana Grande współpracowała przy nim ze szwedzko-irańskim producentem Ileon, z którym nagrała już wiele hitów, w tym m.in. utwór Problem. W oficjalnej zapowiedzi artystka podkreśliła, że jej nowy materiał będzie czymś, co tętni życiem i rozwija się w szczelinach czegoś zimnego, trudnego i wymagającego. Wyjawiła przy tym, że opowie o jej trudnych doświadczeniach. Music News. Na koniec muzyczny powrót z naszego rodzimego podwórka. Rubens wraca z zaskakującym singlem Pod Palmą. Nowa piosenka to historia zmęczenia miejskim życiem, jego tempem i powierzchownością relacji. To utwór o potrzebie ucieczki, gdzieś daleko, gdzie liczy się tylko spokój i bliskość drugiej osoby. Piosenka Pod Palmą jest symbolem prostoty i chwili oddechu, jest symbolem zatrzymania się i odpoczynku od hałasu dzisiejszych czasów. No to tak zupełnie na koniec, łapcie kolejne gorące premiery, jakie już gramy w muzycznym radiu. Milky, David Guetta, Just The Way You Are, 1T, El Condor Pasa i Troy Boy i Daya z utworem Hush.
1: To jest Music News Magazine. Reklama.
2: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
3: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro. Po reklamie.
6: Muzyczne radio.

0: Music News Magazine.
1: Mrozu ponownie udowadnia, że potrafi tworzyć hity na każdą porę roku. Po sukcesie utworu Anioły Pojedynek artysta prezentuje nowy singiel Nie ma miejsca jak dom, który już teraz przez wielu typowany jest na jeden z hiciorów tegorocznego lata. To propozycja utrzymana w zupełnie innym klimacie, lekkim, egzotycznym i soulowym. Nie ma miejsca jak dom to utwór, który wyróżnia się wyjątkową atmosferą. Słychać w nim inspirację muzyką soul oraz wakacyjną beztroską. Mrozu po raz kolejny udowadnia swoją wszechstronność, prezentując słuchaczom nową, świeżą odsłonę swojej twórczości. To idealna propozycja na lato, zarówno na podróże, jak i na chwilę relaksu. Nowy singiel to już czwarta zapowiedź nadchodzącego albumu Mroza. Premiera płyty zbliża się wielkimi krokami, a każdy kolejny utwór tylko podsyca zainteresowanie fanów. Artysta konsekwentnie buduje napięcie, prezentując różnorodne kompozycje, które pokazują szerokie spektrum jego możliwości muzycznych. Teraz dalej muzycznie, a przede wszystkim koncertowo. Babie Lato, czyli projekt specjalny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, wraca po raz czwarty w tym roku. Tworzą go Natalia Grosiak, Bela oraz Katia. Nowy skład przynosi wyraźny zwrot brzmieniowy w kierunku folkowej wrażliwości, akustycznego i gitarowego brzmienia. Tegoroczna odsłona projektu to jakościowy pop oparty na wspólnym graniu żywych instrumentach oraz współbrzmieniu wokali. To trzy różne muzyczne światy, które spotykają się gdzieś pomiędzy folkową czułością a alternatywnym pazurem. Projekt świadomie wybiera naturalność, akustyczne granie, tworzenie offline w kontrze do muzyki coraz częściej generowanej przez sztuczną inteligencję. Erste Letnie Brzmienia 2026 w tym roku zawita do Krakowa, Warszawy, Gdańska, Poznania, a we Wrocławiu pojawi się 28 i 29 sierpnia. Music News. Tymczasem zespół Deep Purple ujawnił szczegóły nowego albumu studyjnego. Ma być to najcięższa płyta zespołu od lat. Grupa powraca z nowym krążkiem. Album Splat ukaże się 3 lipca. Jak zapewnia wokalista Ian Gillan, nowa płyta ma być na miarę wydawnictw z lat 70. To, gdzie jesteśmy teraz, z tym wcieleniem Deep Purple, to według mnie współczesna wersja Deep Purple z lat 70., mówi wokalista zespołu. Powiedziałbym, że nasz dzisiejszy materiał jest kompatybilny z takimi kawałkami jak Highway Star, Smoke on the Water czy Lazy. Dynamika, balans i radość muzyki, którą tworzyliśmy od 1969 do 1973 roku. Motywem przewodnim nowej płyty jest idea Iana Gillana. Zamiast przedstawiać koniec jako zniszczenie, płyta ukazuje go jako transformację. Splat zgłębia koniec ludzkości nie w prymitywnym, apokaliptycznym sensie, ale jako metamorfozę wykraczającą poza fizyczną egzystencję. Koncept albumu zostanie ujawniony w tygodniach poprzedzających premierę tego muzycznego wydarzenia. No to na koniec łapcie kolejne muzyczno-radiowe nówki. Nicky Romero, Run to You, Dancing Faras i Alive, a także Twin Seek i Ava Gia z najnowszą propozycją Perfect on Paper. To tyle na dziś. Tomek Dutkiewicz i Music News Magazine. Wracamy do Was za tydzień. Do usłyszenia.
0: Music News Magazine.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
2: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
2: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.
3: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: Festiwal hitów. W muzycznym radiu.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
7: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.

0: Wiosna w muzycznym radiu.
1: Reklama. Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.
4: Hi, my name is DTE and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Cześć, tu Mikołaj Rozmerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: Festiwal hitów.
4: W muzycznym radiu.
3: Tego słucha się głośno.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Po szczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
3: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.
4: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: Весна. В Muzycznym Radiu.
1: Reklama. Cześć, tu Mikołaj Roznerski. Często bywam na Dolnym Śląsku i wciąż mnie zaskakuje, jak wiele się tu zmienia dzięki funduszom europejskim. Sprawdźcie to sami na piknikach majowych w Oławie, Wałbrzychu, Złotoryi, Ząbkowicach Śląskich i Zgorzelcu. Funduszowy maj to mnóstwo darmowych atrakcji dla całych rodzin. Poszczegóły zajrzyjcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie, blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.
4: Festiwal hitów trwa w najlepsze. Przed Wami kolejny wyjątkowy numer.

0: muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.